świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

0: wskakujemy w tego swojego Cadillaca, a może być i Perpedes, wskakujemy w jakieś buty, w jakieś kapcie i ruszamy w ten nowy dzień w kierunku roboty zapewne, ale nie zapomnijcie zacząć ją z nami, z Radiem Złote Przeboje na Dzień Dobry. Miriam Lipińska, Piotr Jachim, Piotr Jaworski, dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: witamy,
1: dzień dobry.
0: Kłaniamy się. Za chwilę szósta i wiadomości Radia Złote Przeboje.

0: Ten dzień, który budzimy razem, to czwartek, to jest 18 czerwca. Skoro szósta, to wiadomości radia Złote Przeboje i Miriam Lipińska.
1: Premier komentuje kolejny wątek afery wokół młodego lekarza milionera. Tragiczny w skutkach wstrząs w kopalni w Bytomiu. I ważna umowa o obronności między Polską a Niemcami. To musi być wyjaśnione do spodu. Tak premier Donald Tusk komentuje aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. W tym najnowsze informacje o tak zwanym saloniku VIP i przyjmowaniu poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Koordynatorem SOR-u był lekarz bez specjalizacji i zarazem radny do tej pory z KO Dawid Kacprzyk. Premier zaznaczył, że od tych, których nazwiska pojawią się w kontekście saloniku VIP, będzie oczekiwał wyjaśnień.
2: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było na prawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne.
1: Kacprzyk, od którego astronomicznych zarobków zaczęła się cała afera, został zwolniony z pracy w Szpitalu Południowym. Nie żyje górnik poszkodowany po silnym wstrząsie w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Do podziemnego wstrząsu doszło wczoraj. W zagrożonym rejonie było 9 górników, 8 z nich wycofało się o własnych siłach. Jeden pozostał w wyrobisku, nie było z nim kontaktu. Wieczorem, gdy spadło zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy rozpoczęli poszukiwania i odnaleźli ciało górnika. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy. Dotyczy obronności.
3: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku, nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury.
1: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: A w nich na koniec sprawdzamy jeszcze, za ile dziś zatankujemy. I mamy dobre wiadomości, bo choć nie ma już niższej akcyzy na paliwa, ceny maksymalne trochę spadły. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6 zł. 6 groszy, a oleju napędowego 6 zł. 36 groszy. Rządowy pakiet paliwowy ma zakończyć się latem. Wtedy zniknie też mechanizm ceny maksymalnej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
5: Trwa przetarg na drugi etap przebudowy ulicy Wroniej w Legnicy. Pierwszy zrealizowano w ubiegłym roku. Do zakończenia całości pozostało wykonanie m.in. ponad 200 metrów dwukierunkowej jezdni z kostki, chodnika, miejsc postojowych oraz wpustów deszczowych z wpięciem do kanalizacji. Nabór ofert do 23 czerwca.

0: Legnicy.
1: Około 17 stopni pokazują termometry. O poranku będzie do 28 stopni między godziną 14 a 19. Na niebie zobaczymy zarówno chmury, jak i słońce. W niektórych prognozach pojawia się przelotny deszcz. Wiatr przeważnie słaby. Kolejne dni będą upalne w Legnicy. Temperatura będzie utrzymywała się powyżej 30 stopni od jutra do niedzieli. Do tego dużo słońca. Liczmy się z gwałtownymi burzami w weekend.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Dzień dobry, po szóstej pojawi się święto w bardzo nieodpowiednim dniu, bo jak święto sushi, to raczej w poniedziałek.
1: No, prawda? I po szóstej zameldujemy się także na porannym apelu i zastanowimy, w czym by tutaj do roboty pójść. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, dokładnie 4 po szóstej gramy No Mercy.

0: 11 minut po 6, Jamelia w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No i Dzień Dobry mówimy wam właśnie w czwartek, 18 czerwca i o tej nieludzkiej porze zaglądamy teraz do kalendarza.
1: No dzisiaj obchodzimy Dzień Ewakuacji oraz Dzień Sushi. Z kolei 34 lata temu rozpoczęła działalność pierwsza polska sieć komórkowa PTK Centertel.
2: No, kawał historii, kawał czasu minęło. A czy szare komórki państwa, słuchaczy kochanek, już działają na pełnych obrotach od samego rana? 22 4 4 i 3 0. O to pytamy. Dzwońcie do nas, dajcie znać, jak się macie. 22 4 4 i 3 0. Zaczynamy apel poranny i gramy wam w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Memu miastu na do widzenia. To dla tych, którzy właśnie skończyli trzecią zmianę. Jest 12 po 6.

0: Everlasting Love. Tak wam gramy 17 minut po 6 w ten czwartkowy poranek. Umiejętności wokalne wyssała z mlekiem matki, bo tak się składa, że mama Sandry była śpiewaczką operową i latami występowała w niemieckich i austriackich operach. Dzień dobry.
1: No i proszę, dzień dobry. Jest 18 minut po godzinie 6. Tu radio Złote Przeboje. Już za chwilę szwedzka grupa Army of Lovers. Szwedzi na mundialu radzą sobie tak dobrze, tu chcieliśmy przypomnieć, jak my jakieś 40, a może i 50 lat temu. Crucified, zagramy, bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
4: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko ₩0,89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie ₩7,99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Ashford i Simpson. Tak wam gramy w ten czwartkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. A gdyby państwo słuchacze kochani nie zauważyli, to trwa mundial. No trwa głównie nocą, więc resztki kibiców w Polsce prowadzą teraz nocny tryb życia. A czy teraz w ogóle żyją? Jeśli tak, to jak się mają? 2-2-4-4-3-0, apel poranny, zaczynamy. No to pan kibic w jakiej sprawie, halo?
1: A ja mam takie głupie pytanie. No. A to jest jakaś różnica, czy nasza reprezentacja gra z trenerem, czy bez?
2: Głupia odpowiedź brzmi, nie ma różnicy. Ja powiem krócej, że nie ma też różnicy, czy nasza reprezentacja gra, czy nie. Jak się rozbędziemy słowa trener, to wychodzi na jedno. 22-4-4-3-0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel, a teraz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Dżem i Naiwne Pytania. Nie, o polską piłkę już w ogóle pytać nie będziemy. Jest minuta po 6:30.

0: Sailing on a Seven Seas. To była grupa OMD, która już 24 sierpnia zagra na scenie warszawskiej Progresji.
1: Słuchaj uważnie Radia Złote Przeboje i wygraj złoty bilet na koncert OMD w Polsce.
0: Już o 9.30 kolejne bilety pojadą do Was, ale najpierw zadanie do wykonania.
2: Chcecie pobawić się na koncercie OMD, to wejdźcie czym prędzej na stronę złoteprzeboje.pl i tam rozwincie po swojemu. Ale jest śmiesznie, fajnie, skrót OMD. Czekamy na Was. Jest za 21 minut godzina 7, a już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje zaśpiewa nam Billy Ocean.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką do włączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Od poniedziałku 22 czerwca na przejeździe kolejowym na ulicy Zagrodzieńskiej w Złotoryi, zlokalizowanym na drodze wojewódzkiej 364 z Legnicy do Lwówka Śląskiego, będą prowadzone przez tydzień roboty torowe i drogowe. W obrębie prac droga będzie zamknięta, zostaną wyznaczone objazdy.
14: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
13: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w wielu firmach mamy owocowy czwartek i szefowie sprawdzają owoce naszej pracy. Mm-hmm. My to pominiemy milczeniem i chcemy pokazać o czymś innym, o tak zwanym dress code.
2: No czyli gdyby w firmie obowiązywał dress code według twoich zasad, to w czym byś chodziła do pracy? No nie wiem, kapcie zamiast szpilek na przykład?
1: Tak, a może piżama do biura obowiązkowa? Zadzwońcie pod numer 22 44 30 i powiedzcie, w czym wy byście najchętniej poszli do roboty, po prostu. Albo napiszcie o tym na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
2: A czy strój Adama się liczy? Za najciekawszy pomysł wręczymy oczywiście złotą kawę porannego programu z elegancko ubranymi prowadzącymi na pudełku. Zatem dzwońcie 22 44 30.
0: Mamy temat.

0: Od Ameryka dla Ameryki to była piosenka od grupy Redbox, a w radiu Złote Przeboje za 5 minut dla całej Polski. Najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości, a w nich, no, byśmy kochani zdrowi byli.
1: Tak, tak. Prokuratura wchodzi do akcji w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie i działającego w nim saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. A co chcą sprawdzić śledczy? O tym w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już dziś po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Farm.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Reklama.
10: 18 czerwca, mamy dzisiaj, to jest czwartek, no i punktualnie 7. Miriam Lipińska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Jest ruch prokuratury w sprawie afery wokół warszawskiego szpitala południowego. Minister sprawiedliwości o sprawie kierowcy recydywisty z 5 zakazami prowadzenia auta. A na koniec o różnicach w zarobkach kobiet i mężczyzn powstał specjalny kalkulator. Prokuratura rozpoczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. To tam pracował lekarz w trakcie specjalizacji Dawid Kacprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. I to tam, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura ma sprawdzić, czy faktycznie do tego dochodziło i jak działał SOR w placówce. Śledczy wezmą też pod lupę grafik lekarza. Kacprzyk został wczoraj zwolniony ze szpitala południowego. Minister Sprawiedliwości zapowiada interwencję w sprawie mężczyzny, który miał 5 zakazów prowadzenia auta, a mimo to pijany usiadł za kółkiem. 29-latka po pościgu złapali policjanci z drogówki w Płońsku na Mazowszu. Kierowca został zatrzymany, ale wyszedł za kaucją. Minister Waldemar Żurek sprawdzi, o co konkretnie wnosiła prokuratura i czy rzeczywiście mężczyznę, który jest recydywistą, należało wypuścić.
12: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy na drogach.
11: Kierowca ma 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia auta. Zagranica. Kolejny rosyjski atak rakietowy na Kijów. W ukraińskiej stolicy i kilku regionach ogłoszono alarm powietrzny. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macronem. Memorandum cyfrowo podpisał też już prezydent Iranu. A w dokumencie zapisano m.in. natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złoty Złote przeboje.
11: W nich na koniec o kalkulatorze do obliczania luki płacowej, czyli różnic między zarobkami mężczyzn i kobiet.
13: Kalkulator luki płacowej powstał po to, żeby pokazać, jaka jest różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, która nie wszędzie wygląda tak samo. Czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
11: Mówi Anna Jurek z Łódzkiego Stowarzyszenia Tkalnia, które przygotowało internetowy kalkulator luki płacowej. Bazuje on na oficjalnych danych GUS-u, a kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Sport 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Anglicy są mocni w hitowym starciu pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu. Pokonali Chorwację 4-2. W drugim meczu tej grupy Kolumbia pokonała debiutujący na Mundialu Uzbekistan 3-1. Mocy nie pokazała Portugalia, tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, a Gana już w doliczonym czasie gry strzeliła jedynego gola w meczu z Panamą. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie. Koszykarzy w piątym meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą teraz w finałowej serii 3-2. Kolejne spotkanie już jutro w Zielonej Górze.
14: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

0: Zacięte przeboje w drodze.
1: Trwa pierwszy etap budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Małej oraz Gładysza w Legnicy. Celem inwestycji jest skuteczne odprowadzanie deszczówki i wyeliminowanie ryzyka podtopień okolicznych posesji. Utrudnienia w ruchu nieuniknione, bądźcie ostrożni i zwracajcie uwagę na tymczasowe oznakowanie.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Każdy kolejny dzień przynosi coraz wyższą temperaturę. Dziś ma być do 28 stopni między 14 a 19. Nad miastem chmury i słońce, niewykluczony przelotny deszcz, nie będzie silnego wiatru. Kto nie przepada za upałami, będzie miał powody do narzekania. Kto je uwielbia, będzie w swoim żywiole, bo od jutra w Legnicy temperatura będzie powyżej 30 stopni. W prognozach także burze spodziewane są w sobotę i w niedzielę.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej coś dla tych, którzy kochają muzyczne lata 80. Szykujcie się na koncert grupy OMD. Możecie zdobyć bilety. My powiemy wam, jak te bilety zdobyć.
3: Z okazji czwartku po siódmej będą też rozmówki polsko-polskie, a w nich będziemy żywić, ale nie siebie żywić, tylko gorące uczucia. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 6 minut po siódmej. Teraz do śniadania. Idealny, najlepszy. Las Ketchup.

0: only three. Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w Warszawie właśnie odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu OMD, a Radio Złote Przeboje ma dla Was złote bilety na to wydarzenie. Nie czekajcie, tylko zgłoście się do zabawy, no jeśli chcecie posłuchać takich dźwięków na żywo. Byłoby miło posłuchać tego live. No i żeby zdobyć podwójne zaproszenie na OMD Summer of Hits, musicie wejść na złoteprzeboje.pl i tam w jak najciekawszy sposób rozwinąć skrót OMD.
2: Orkiestra Młodocianych Drapieżników albo odjazdowy męski duet. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl. No i zabawnie, po swojemu rozszyfrujcie skrót OMD, a my nagrodzimy te najfajniejsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert zespołu OMD do wygrania już dziś o 9.30.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Lady Punk w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No istnieje taka legenda, że panowie w trakcie prac nad płytą tacy sami na zmianę pracowali w studiu i oglądali film Blues Brothers. No nawet jedna z piosenek otrzymała tytuł John Belushi po aktorze właśnie, który wcielił się w postać Jake'a Bluesa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, 20 minut po godzinie 7:00, tu Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, a ponieważ lato i wakacje tuż, to już za 10 minut w naszych rozmówkach polsko-polskich będziemy żywić gorące uczucia. A co to i do kogo to? No posłuchajcie, polecamy się.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Polskie.
1: Czyli kolejny odcinek cyklu, który pozwala dogadać się różnym pokoleniom Polaków, a w nim pojęcie nieco archaiczne, czyli stare jak węgiel, mianowicie żywić uczucia.
2: Każdy wie, że uczucia, zwłaszcza te romantyczne, należy karmić, na przykład kwiatami i czekoladkami, ale nie o to tu kaman. Żywić uczucia to odczuwać i nosić w sobie określone emocje wobec kogoś lub czegoś.
1: Co ważne, to jest długotrwały proces pielęgnowania w sobie konkretnego stanu emocjonalnego. Co ważne, to jest długotrwały proces pielęgnowania w sobie konkretnego stanu emocjonalnego. A że my jesteśmy z natury pozytywni i romantyczni, to skupimy się dzisiaj na uczuciu gorącym, zwanym też afektem.
2: No i wytłumaczymy młodzieży, że żywić gorące uczucia to w zasadzie to samo, co kraszować na kogoś, czyli podkochiwać się w kimś, a hasło "ona jest moim kraszem" oznacza, że bardzo mi się podoba.
3: I love you so much!
1: No i wszystko jasne. A na koniec mamy ostrzeżenie przed pułapką językowo-żywieniową. Jak się żywi gorące uczucia do psa, to nie jest hot dog.
4: Będę go zjadł.
0: Rozmówki polsko-polskie.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Dyskontowe asy w netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Postępują prace na budowie centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Legnicy. Ruch na całym placu przed dworcem jest utrudniony, nie ma możliwości

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Każdy musi przyjść do pracy w koszulce z memem. No fajnie by było. Dzisiaj się zastanawiamy razem, w czym chodzilibyśmy do pracy, gdybyśmy to my wybierali ten tak zwany dress code. 2244430, no to słuchamy.
2: Cześć, droga poranna załogo.
1: No cześć.
2: No cóż, określenie dress code mówi wyraźnie, że do pracy należy przychodzić w dresach.
3: Ja na pewno do swojej pracy ubrałabym się w woderach, żeby odpłynąć w marzeniach, że już nigdy nie będę pracować.
4: No tak, dobra, no dobra. Tak. No lanie wody to generalnie nasza specjalność. A wy w czym byście najchętniej chodzili do roboty, gdybyście to wy mogli wybrać ten tak zwany dress code, a może płetwy, żeby odpłynąć w siną dal? Zadzwońcie pod 2244430 albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy pomysł wręczymy złotą kawę naszego porannego programu. 2244430.
0: Mamy temat.

0: się śmieje Edyta Bartosiewicz i zegar. Tu chcielibyśmy powiedzieć, że fajnie, że wskazuje godzinę w czwartek. Szkoda, że nie w piątek jednak. Za 5 minut będzie 8 i wiadomości w radiu złote przeboje. A co w wiadomościach? No na przykład zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego. Wrócił do Polski, zdaje się. Prawda to? Prawda?
1: Prawda, oczywiście, jak najbardziej. Ale powiemy też o tym, jak zachowują się ceny paliw po tym, jak rząd zaczął wygaszać pakiet CPN i o plażach bez barier to w Polsce. A gdzie? Powiemy o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
14: 18 czerwca, mamy w kalendarzu czwartek, jest 8. Miriam Lipińska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Mimo powrotu pełnej stawki akcyzy, ceny paliw mocno nie podskoczyły. Prokuratura w Szpitalu Południowym sprawdza tak zwany salonik VIP. Za chwilę także o plażach bez barier. Stopniowe wygaszanie rządowego pakietu paliwowego i powrót pełnej stawki akcyzy nie spowodowały póki co wielkich podwyżek cen paliw w Polsce. To dzięki podpisaniu przez USA i Iran wstępnego porozumienia kończącego wojnę. Jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
16: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach.
15: A dziś benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6,06 zł, a olej napędowy 6,36 zł za litr. To nieco mniej niż wczoraj. Prawdopodobnie jeszcze dziś będzie zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka, szefa SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy zajęli się już natomiast tak zwanym salonikiem VIP w Szpitalu Południowym. Według medialnych doniesień mieli z niego korzystać politycy KO i ich rodziny, gdy byli przyjmowani w szpitalu poza kolejką. Na wyjaśnienia tych, którzy z saloniku korzystali, czeka premier Donald Tusk.
17: Nie będę nikogo napuszczał, tylko chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia. Jest zło, reagować, głowy muszą polecieć.
15: Na razie pracę w Szpitalu Południowym stracił sam Dawid Kacprzyk.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec zrabowane podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu królewskiej błyskotki pomogło laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
18: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też szczegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
15: Do Polski wrócił także m.in. fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudę Mater Polonia. Trójmiejskie plaże wreszcie będą łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Gdańsk i Gdynia kupiły blisko 30 terenowych wózków, którymi można bez trudu jeździć po piasku. Są też specjalne wózki dla dzieci. Co ważne, wszystkie wózki będą do wypożyczenia całkowicie za darmo.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Objazdy czekają kierowców na ulicy Wrocławskiej w Jaworze od dziś do soboty. Odcinek od ulicy Wiejskiej w stronę firmy Korpo będzie zamknięty ze względu na przebudowywany wiadukt przy ulicy Kuzienniczej. W wyznaczonym miejscu możliwy będzie ruch pieszy i rowerowy. Objazd dla aut osobowych poprowadzono przez Snowidzę i Grzegorzów.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Ciepło, coraz cieplej z każdym dniem. Dziś ma być do 28 stopni. Taka temperatura spodziewana jest w Legnicy między 14 a 19. Do tego trochę chmur, dużo słońca, lekki wiatr. Być może przelotnie pokropi deszcz. Słońca nie zabraknie także jutro. Mocno przygrzeje, temperatura wzrośnie do 31 stopni. Jeszcze więcej, bo nawet do 35 może być w sobotę, powyżej 30 też w niedzielę. Razem z upałami synoptycy prognozują burzę.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej walenie na Lubelszczyźnie. Będą pływały radośnie. A jakim cudem, usłyszycie o tym za chwilę.
2: Po ósmej wystąpią też znikające lodówki, a my powiemy, gdzie znikają i dlaczego. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Dokładnie 5 minut po ósmej gra dla nas Lubega.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Eurythmics o poranku. Tak wam gramy w czwartek, 12 po 8. Słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. A wiecie, że na Lubelszczyźnie wydobywa się bursztyn? No i jak się okazuje, znaleźć tam można i ciekawsze rzeczy.
1: W kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa, właśnie na Lubelszczyźnie, odkryto fragment żuchwy walenia sprzed 38 milionów lat. A to znaczy, że wtedy na Lubelszczyźnie był ocean, w którym pływały prehistoryczne wieloryby.
2: I to jest bardzo dobra wiadomość, bo skoro Lubelszczyzna miała dostęp do morza, to może i Radom w końcu się doczeka. A teraz, proszę Państwa, wracamy do dwunożnych naczelnych i do jakich dwunożnych? Jennifer Lopez w Radiu Złote Przyboje na Dzień Dobry. 13 minut po 8.

0: Next Door to Aldis i grupa Smokey w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jej skład zmieniał się wielokrotnie, ale panowie istnieją i koncertują od, uwaga, 54 lat, czyli mniej więcej tyle, ile wasi prowadzący, i tylko trochę krócej niż ostatnie mamuty. Jest 20 minut po 8.
1: A to już ostatnia szansa, żeby dorzucić swój głos do dyskusji o tym, w jakich ubraniach chodzilibyśmy do pracy, gdybyśmy mogli sami wybrać. Dzwońcie na 224430, a za najfajniejszy głos już za 10 minut wręczymy naszą poranną kawę w prezencie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC.

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły na nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w wielu firmach owocowy czwartek. No i z tej okazji zastanawialiśmy się, czym by zaowocowało, gdybyśmy to my wybierali firmowy dress code. Czyli w czym chodzilibyśmy do roboty. No to czas na podsumowanie.
2: Ktoś kiedyś powiedział, ubieraj się do takiej pracy, jaką chciałbyś mieć, a nie taką, jaką masz. No to ja bym musiała się ubierać do pracy jak Khaleesi z Gry o Tron.
3: Najchętniej do pracy poszedłbym w piżamie.
4: Ja do pracy przychodziłabym w płaszczu przeciwdeszczowym. Oby wszystko po mnie po prostu spływało.
5: Dobra. Tak, żeby wszystko po mnie spływało i tego nam wszystkim życzymy, a za ten głos wręczamy złotą kawę porannego programu do użytku wewnętrznego, żeby nie spłynęła. Tym samym problem i co ja mam na siebie włożyć mamy z głowy, a jutro z okazji nadciągającego lata dokończymy zdanie najbardziej latem lubię.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Set on you, George Harrison. Fachowcy mówili, że to najzdolniejszy z Beatlesów, że potrafił zagrać prawie na wszystkim jego kompozycje. No tak jak ta, przetrwały dekady. No i z przyjemnością gramy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, żeby napędzić czwartek. Za 20 minut będzie dziewiąta.
1: Czwartek, czwartunio, czwartuniunio. Prawie nasz ulubiony dzień tygodnia, bo to wiadomo, tak, że piątek ten najfajniejszy. Powolutku zbliżamy się do piątku. Sprawdzimy także, jak się będzie jechało wam do pracy. Wyjedziemy na drogi, a później z naszych i waszych ulubionych osiemdziesiątek, m.in. Pet Shop Boys. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama. Sejl na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. Złote przeboje w drodze.
3: Przypominam, że od najbliższego poniedziałku na przejeździe kolejowym na ulicy Zagrodzieńskiej w Złotoryi na drodze wojewódzkiej z Legnicy do Lwówka Śląskiego będą prowadzone prace torowe i drogowe. Droga w obrębie przejazdu kolejowego będzie zamknięta, zostaną wyznaczone objazdy. Stała organizacja ruchu ma być przywrócona 30 czerwca.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Pet Shop Boys i Cessin, tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 9 minut przed 9. Idą wakacje, a jak urlop, to przecież w polskim domu tradycyjnie musi być remont. No i tu mamy ważną podpowiedź.
1: Mamy nowe trendy w kuchni. Znika z niej lodówka. Na szczęście nie całkiem, ale już nie jest charakterystycznym i dominującym elementem. Teraz na topie są modele do zabudowy, które wtapiają się w otoczenie i są bardziej eleganckie.
2: Ja, jako człowiek, który często szuka lodówki po ciemku, twierdzę, że elegancja nie jest ważna. Lodówka ma być jak mężczyzna. Wystarczy, że ma piękne wnętrze. O!
0: Dokładnie.
2: I to wszystko, czego dziś chcę, a na poparcie piosenka Izabeli Trajanowskiej o tym tytule właśnie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Czy w czwartek za 8 minut będzie 9:00?

0: Wszystko, czego dziś chcę, to żeby był piątek, ale już niedaleko, niedaleko. Przypomina radio Złote Przeboje na dzień dobry bliżej, bo 4 minuty zostały nam do wiadomości, a w nich wystąpi Lalka.
1: Tak, sprawdzimy, jak idą prace nad ekranizacją Lalki. Bolesława Prusa zdradza, że twórcy mocno film okroili. A więcej w wiadomościach o 9:00.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: stosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Mamy godzinę 9, niezmiennie czwartek, 18 czerwca dzisiaj, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Miriam Lipińska.
6: Intensywne sejmowe prace w sprawie ustawy o lekarskich pensjach. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego chce od MSWiA informacji na temat zabójstwa w Białej Podlaskiej. Sąd zdecydował w sprawie wniosku o unieważnienie krakowskiego referendum. Najsłynniejszy w ostatnich dniach lekarz, milioner Dawid Kacprzyk stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu powiatowym. Dziś może stracić także mandat radnego. Podczas posiedzenia Rady Dzielnicy Ursus radni PiS-u będą apelować, by zrzekł się zasiadania w Radzie. Tymczasem Sejm pracuje w ekspresowym tempie nad przyjętym przez rząd projektem ustawy umożliwiającej zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Koalicja chce też ograniczyć wysokość ich wynagrodzeń. Szef PSL-u, minister obrony, a z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
7: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%. Uważam, że to powinno być zmienione.
6: Za limitami zarobków lekarzy jest też szef Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego chce od MSWiA informacji na temat zabójstwa w Białej Podlaskiej rosyjskiego aktywisty i krytyka Kremla Simona Skrepeckiego. Wcześniej premier mówił, że wiele wskazuje, że to zabójstwo polityczne. Prokuratura i policja cały czas prowadzą działania operacyjne, mówią prokurator Marcin Kozak i Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
8: Zgromadziliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy. Analizujemy materiały cyfrowe, monitoringi oraz analizujemy zeznania świadków.
9: Wiemy, że to jest miejsce bardzo uczęszczane. Są tam pasaże handlowe, było bardzo dużo ludzi. Podejrzewamy, że jest spora grupa osób, która mogła jeszcze nie rozmawiać z policjantami.
6: Trwa poszukiwanie sprawcy zabójstwa. Nie będzie powtórki krakowskiego referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta miasta. Sąd oddalił wniosek o unieważnienie głosowania, a złożył go były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Sąd przyznał, że naruszenia były, ale uznał, że nie ma dowodów, by przełożyły się na decyzję wyborców.
10: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Ekranizacja Lalki jest gotowa w 80%. Teraz, jak mówi producent filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, Radosław Drabik, zostały jeszcze ostatnie poprawki.
11: Skończyliśmy na 2,5 godzinach, natomiast pierwsza wersja, pierwsza układka miała 5 godzin. Także dokonaliśmy dużych skrótów, ale to jest wyciąganie esencji.
6: W rolę Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska. Premiera 30 września.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 3. 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Świetny mecz Anglików pokonali na Mundialu Chorwację 4-2. W pozostałych meczach kończących pierwszą kolejkę fazy grupowej Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, Kolumbia wygrała z Uzbekistanem 3-1, a Ghana z Panamą 1-0. Dziś druga kolejka w grupach A i B, czyli mecze Czechy RPA, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Kanada, Katar i Meksyk, Korea Południowa. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z tuńskim Orchus, a Górnik Zabrze z Fenerbahce. W lidze konferencji Raków Częstochowa zagra z Walettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split MSK Żylina.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
6: Mamy początek ocieplenia, od teraz temperatury będą rosły. Dziś na termometrach od 21 stopni w Trójmieście, przez 23 w Lublinie, Zamościu i Bydgoszczy, 24 w Warszawie, 25 w Poznaniu i Katowicach, 26 w Krakowie, do 27 w Zielonej Górze. Do tego sporo chwil ze słońcem, synoptycy straszą deszczem tylko miejscami na wschodzie.
10: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
13: A teraz zrobi się gorąco, wakacyjnie i imprezowo. 24 sierpnia w Warszawie koncert z letnimi hitami zagra grupa OMD. Chcecie tam być?
5: No to wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl i rozwincie wesoło twórczej fantazyjnie skrót OMD za najlepszy pomysł. Już o 9 wręczymy podwójne zaproszenie. Złote zaproszenie na koncert OMD. 4 minuty po godzinie 9. Za 8 dni przyjdą wakacje i może się zdarzyć, że będziemy śpiewać tak jak Kurt, gdy nie ma dzieci. Ha!

0: Resident Evil Dance to był Eddie Grant, który wychował się w Gujanie, ale jako mały chłopiec wyemigrował do Londynu, a jak tylko dorósł, to przeniósł się na słoneczną wyspę Barbados. Posiada też wyspę prywatną na rzece we wspomnianej już Gujanie. Generalnie artysta ciepłolubny wystąpił w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: A przed nami gorący kawałek z cyklu Wakacyjne imprezowe granie obowiązkowe. No ponieważ w niedzielę przyjdzie lato, a za 8 dni wakacje, no to czas sobie przypomnieć, że do imprezy na plaży albo na tarasie najlepiej pasuje ten oto kawałek. M People, Moving On Up, tak wam gramy w Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, 10 minut po 9:00.

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Reklama.

0: złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w gorącą letnią porę w Warszawie odbędzie się wyjątkowy, gorący koncert zespołu OMD. No a my w Radiu Złote Przeboje mamy dla was złote bilety na to wydarzenie.
2: Żeby je zdobyć, na stronie złoteprzeboje.pl musicie po swojemu zabawnie, uroczo rozszyfrować skrót OMD. No i tak zrobiła słuchaczka Monika Złowicza. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No to przyznaj się, to mów, jak rozszyfrowałaś OMD, trzy litery OMD.
3: Oczarowanie muzyką doskonałą.
2: O, to dobre jest.
1: Naprawdę oczarowana jesteś, ich muzyką lubisz?
3: Tak, dzięki mojemu mężowi, bo to on mi nauczył słuchać mnie muzyki tego zespołu. Dlatego jemu chciałam zrobić niespodziankę.
2: No właśnie, domyślam się, że skoro to jest podwójne zaproszenie, to że męża weźmiesz ze sobą na koncert.
3: Tak, oczywiście, będzie zachwycony, ja też.
2: Słuchaj, no to teraz oficjalnie za tę doskonałą odpowiedź lecą do ciebie złote bilety na OMD w Warszawie.
3: Super!
0: Wygrywasz złoty bilet.
1: Jak to miło bardzo zrobić komuś przyjemność od samego
3: bardzo
1: rana.
3: Bardzo, naprawdę. Zrobiliście mi dzień, naprawdę.
1: No to wyobraź sobie, co się będzie działo 24 sierpnia. Spotykamy się w Warszawie na koncercie OMD, a jutro ostatnia szansa na zdobycie o tej porze podwójnego zaproszenia na koncert OMD w Warszawie. To kochani, nie czekajcie, tylko wchodźcie na złoteprzeboje.pl i tam walczcie o złote bilety.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.

0: przed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u

0: wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.

0: Drive Me Crazy, czyli doprowadzasz mnie do szaleństwa, to mogłaby być piosenka o czwartku, no bo fajnie, że jest, ale piątek byłby lepszy. Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry zaśpiewał. No to tak, umówmy się, czwartek obudzony, a my słyszymy się w piątek.
1: Oj, będzie się jutro działo o poranku, no bo przecież oficjalnie będziemy rozpoczynać weekend. Tymczasem dziękujemy wam wspólnie za budzenie wspólne tego czwartku. Miriam Lipińska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, kłaniamy się, zapraszamy. No a w studiu witamy Gosię Kościelnie.
2: Dzień dobry. Przyjmuję pałeczkę od was teraz i zapraszam na przedpołudnie, na soczystą porcję największych przybojów lat 80. i 90. i lekkie nasze rozmowy z cyklu Robota nie zając. Czyli pracujemy, ale towarzyszy nam ta sama muzyka i to nas łączy. Teraz Madonna za 10:10.

Oj, tak, jest pięknie, Jezu, jak się cieszę. 1983 rok, jedna z najwspanialszych piosenek z najlepszym tekstem świata. Za 5 minut będzie godzina 10:00. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
3: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Wiadomości z Legnicy.
13: Urszula Miszczak. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy odbył się wczoraj w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Małgorzata Mura.
14: W legnickim oddziale protestowało blisko 250 pracowników, donosi portal lca.pl. Pracownicy żądają 1200 zł podwyżki, poprawy warunków pracy, większego zatrudnienia i ograniczenia nadmiaru obowiązków. Jeśli nie dojdzie do porozumienia z pracodawcą, niewykluczony jest strajk generalny.
13: Dziękuję za relację. W ostatnim czasie legnicy policjanci odnotowali przypadki, w których przedstawiciele firm odwiedzali mieszkańców w ich domach i przekonywali o konieczności natychmiastowej wymiany posiadanych pieców gazowych. Oferty kierowane były przede wszystkim do osób starszych, które pod wpływem rozmowy decydowały się na montaż nowych urządzeń. Dopiero po czasie lub po konsultacji z rodziną okazywało się, że wymiana nie była konieczna, a podpisana umowa wiązała się z wysokimi kosztami. Policjanci apelują o rozwagę i nie podejmowanie decyzji pod presją czasu. Z kolei strażacy zachęcają do wzięcia udziału w praktycznych ćwiczeniach ratujących życie. Odbędą się w sobotę podczas legnickich wianków. Za godzinę lato z głową.
12: Radio Złote Przeboje.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Pogoda w Legnicy.
13: Do 28 stopni ma dochodzić temperatura w Legnicy między 14 a 19. To mają być najcieplejsze godziny czwartku. Niebo będzie się chmurzyło, będą też rozpogodzenia i słońce, niewykluczony niewielki przelotny deszcz. Wiatr nie przeszkadza, jest słaby i taki pozostanie do końca dnia. Kolejne dni upalne, temperatura w Legnicy będzie powyżej 30 stopni. W prognozach także burze z silnym wiatrem i ulewnym deszczem.
12: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: Dzień dobry, rozpoczynamy i rozkręcamy przez południe czwartkowe, 2 minuty po godzinie 10. Smakowita porcja największych przebojów lat 80. i 90. przed nami. Jeśli będziecie mieli chwilkę, to mam nadzieję, że też troszkę sobie pogawędzimy dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając. A teraz Rick Astley i Gosia Kościelniak. Zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Zadzwonił do Radia Złote Przeboje Błażej z Warszawy i przypomniał mi o pewnym bardzo istotnym zjawisku, które dotyczyło nas, tych, którzy przeżywali swoje młode lata, dziecięce lata w latach 80. i 90. najczęściej i zdarzało nam się coś takiego jak stracenie czegoś, zepsucie się czegoś z tego powodu, że to oszczędzaliśmy, zostawialiśmy sobie na później. Był to dla nas pewnego rodzaju skarb. Zresztą sami posłuchajcie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Małgosiu. W okresie, kiedy jeszcze w sklepach naszych papierniczych można było kupić flamastry tylko w podstawowych kolorach, czyli niebieski, czarny, zielony, czerwony, dostałem gdzieś z zagranicy komplet 10 flamastrów. No to już był tam żółty, pomarańczowy, seledynowy, różowy, to już taki no mega bajer. No i takie oszczędzałem, nie używałem, no i po 2 latach mi wyschły, no i tyle było radości.
1: Tak było. Przypomniałeś mi to, Błażej, jak niezwykle uwielbiałam swoje fantastyczne flamastry. Wiele, wiele kolorów i też mi wyschły. Czy mieliście jakieś takie sytuacje, że tak uwielbialiście jakiś gadżet, jakąś rzecz, którą wreszcie udało się w tamtych latach dostać, że cały czas odkładaliśmy to na później, na później, na później i potem się to psuło i niestety traciliśmy to właśnie z tego powodu. 2244 i 30. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 sobie rozmawiamy i mam tutaj lnianą torbę Radia Złote Przeboje za najbardziej kreatywną odpowiedź.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.

Vienna Calling i Falco, rok 1985, a teraz do 93 sobie skaczemy. Dwie panie, dwaj panowie i niezbyt skomplikowane, ale bardzo przebojowe i dobrze zrobione utwory. Od początku było wiadomo, że ktoś postanowił powtórzyć sprawdzony szwedzki sposób na sukces w muzyce. Dwie panie, dwaj panowie. Niektórzy żartowali, że Ace of Base to jest właśnie taka nowa ABBA lat 90. Okazuje się, że droga do sukcesu tego kwartetu, o którym mowa, czyli Ace of Base, nie była łatwa. Co ciekawe, ten szwedzki kwartet został w swoim kraju na początku zlekceważony. Dopiero duńska firma, a dokładnie niejaki Kjell Dvenik, założyciel, zauważył ich oryginalność. Wcześniej Ace of Base występowali razem w szwedzkich klubach, grając techno. Znaczy nie takie zwykłe techno, tylko inspirowane Italo Disco i jeszcze dodatkowo house'em, więc nie bez powodu grupa nie odniosła wtedy sukcesu. Postanowili więc powiększyć skład i uznali, że spróbują swoich sił w popie. No i to dopiero wtedy pociągnęło cały sukces. Ace of Base w Radiu Złote Przeboje 10.28.

0: jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Tato, co to za pan?
20: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
19: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
20: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
19: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
20: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
19: To z Tauronem.
20: Jasne, że tak.
21: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
22: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
23: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj zaczęliśmy rozmawiać od tego, jak Błażej przypomniał, jak w latach 80. chyba dostał bardzo wyjątkowy zestaw flamastrów. 10 kolorów! I takie oszczędzał, nie pisał nimi, hołubił, żeż wyschły z nieużywania biedactwa. No, dzwonicie w tej sprawie.
2: Chcę pokrzepić pana, który powiedział o 10 kolorach flamastrów. Pragnę pana zapewnić. 25 lat posiadam pewien zestaw takich flamastrów, piszą do tej pory.
3: W latach 80. dostałem w prezencie takie piękne, krótkie, niemieckie spodnie ze skóry. Szyk, modne i pewnie bardzo drogie, jako nastolatek. Takie oszczędzałem, że po prostu wyrosłem z nich i na jakieś ważne spotkanie. Już się nie zmieściłem, żeby je ubrać.
1: Tak, ja rozumiem ten ból. Pamiętam, jak w latach 80. wędrowałam do Peweksu ze 2 kilometry na piechotę i miałam całe 25 centów przy sobie, żeby kupić sobie ukochane gumy Donald z historyjką. Potem w domu lubiłam na nie patrzeć, odkładać rozwinięcie na później. Potem oglądałam historyjki, ale nie jadłam gum. Po jakimś czasie oczywiście gumy zamieniały się w kamień, kruszały i zjeść się ich już nie dało. Czyż nie piękne wspomnienia nas łączą? 2244 i 3 0. Co tak bardzo oszczędzaliście w latach 80. lub 90., że aż się zmarnowało?
0: Robota nie zając.

0: Dokładnie już za 4 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy!
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Marletto 900 ml. Wybrane smaki 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Wiadomości z Legnicy.
13: Urszula Miszczak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi SMS-ami z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS. To próba wyłudzenia danych, ostrzega Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
14: Nigdy nie wysyłamy wiadomości zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosimy o podanie loginów, haseł czy danych kart płatniczych przez telefon.
13: Jeśli macie wątpliwości co do autentyczności wiadomości, skontaktujcie się bezpośrednio z ZUS-em. W Legnicy siedziba znajduje się przy ulicy Grabskiego. Rusza kolejna edycja projektu Lato z głową. To otwarte spotkania dla młodzieży, podczas których rozmawia się o emocjach, relacjach i sposobach na zachowanie równowagi na co dzień. Będą w każdy czwartek o 16 w Urzędzie Miasta Legnicy przy Rynku 19. Potrwają do 30 lipca. Dziś pierwsze, nie ma zapisów, wstęp wolny. Także dzisiaj ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy. W planach m.in. omówienie międzynarodowej współpracy, analiza muzycznych gustów rówieśników oraz uroczyste podsumowanie 9. kadencji. Początek o 12:00, a my za godzinę zajrzymy do remontowanej palmiarni.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Pogoda w Legnicy.
13: Niebo będzie się chmurzyło, może zdarzyć się niewielki deszcz, będą też rozpogodzenia, przyjemne chwile ze słońcem. Temperatura dojdzie do 28 stopni. Tyle ma być w Legnicy między 14 a 19. W prognozach na kolejne dni dużo słońca, są też chmury, będzie bardzo gorąco. Temperatura w Legnicy już jutro ma przekroczyć 30 stopni, podobnie w weekend. Spodziewajmy się także burz. Gorąco będzie również w nowym tygodniu.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Radio Złote Przeboje, 2 minuty po godzinie 11:00. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając wspominamy sobie jakieś wymarzone rzeczy nasze, które w końcu zdobywaliśmy albo dostawaliśmy. Najczęściej to było w latach 80. i 90. i oszczędzaliśmy je tak długo, aż w końcu się zmarnowały. 2244 i 3-0.

Terminator i rok 1983 to wtedy właśnie była absolutna gorąca nowość. 8 minut po godzinie 11 słuchacie Radio Złote Przeboje, a przed nami Stevie Wonder, który na miejscami takie no niezbyt delikatne, wścibskie komentarze, że ma aż 7 dzieci, zawsze odpowiadał, że naprawdę to jest najlepsze, co mu się w życiu przydarzyło. Każde życie jest bezcenne i niepowtarzalne, a najbardziej w życiu swym, pomimo ogromnej kariery, ceni swoją rodzinę. O tym opowiadają też jego piosenki, chociażby ta, która przed nami, Isn't She Lovely? Czy ona nie jest cudowna? I tę właśnie piosenkę stworzył, patrząc na swoją córkę.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Jaką wymarzoną rzecz w latach 80. i 90. oszczędzaliśmy tak długo, że w końcu się zmarnowała. Beata napisała na robotamałpa.złoteprzeboje.pl, że nie zapomni, jak cieszyła się z pachnących chińskich gumek do ścierania w podstawówce. Leżały w piorniku na specjalną okazję tak zwaną, aż niestety przestały pachnieć i skruszały i rozpadły się. Beata, dziękuję Ci bardzo za to wspomnienie. Aż mi się przypomniał ten zapach, jedyny w swoim rodzaju, cudownie pachnących chińskich gumek z lat 80. A te kolory?
2: W latach 80. chodziłyśmy z koleżankami skakać w gumę. Ciężko było zdobyć tą gumę, więc brało się od babci. Babcia kupiła gumę, po czym wzięłam ją z szuflady. Było jej bardzo dużo. No nie chciałam, żeby ona tak szarzała, żeby zawsze była biała, także niechętnie dawałam ją do skakania. Wyszło tak, że guma leżała w szufladzie, świeciła bielością, po jakimś czasie zmurszała. To są wspomnienia z lat 80. moje i na pewno jeszcze wielu, wielu słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie Małgośka.
1: O tak, i słuchamy tej samej muzyki. Do 12 sobie rozmawiamy, bo robota nie zając. 2244430. Jaką wymarzoną rzecz w latach 80. i 90. oszczędzaliście tak długo, że w końcu się zmarnowała? Za najciekawszą odpowiedź oddam torbę lnianą Radia Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Media Expert.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

przed nami Kim Wilde w Radiu Złote Przeboje. Koniec lat 80. były dla niej nieprzerwanym pasmem sukcesów wydawniczych i tym większym zaskoczeniem dla wszystkich w roku 1988 był fakt, że Kim Wilde wystąpi na festiwalu w Sopocie. I to było niezapomniane, bo wtedy na scenę nagle wkroczyli fani artystki z kwiatami, całusom i przytulasom nie było końca. Dwóch mężczyzn nie zamierzało absolutnie opuścić estrady. Tam był taki sympatyczny wąsacz w różowym podkoszulku, który chwycił Kim Wilde, zaczął tańczyć, wirując wokół niej, a drugi uczestnik zdarzenia wykorzystał chwilę, żeby spytać Kim Wilde o autograf. Na scenie w Sopocie pojawiła się potem jeszcze większa grupa fanów, zasypując artystkę kolejnymi bukietami kwiatów i oczywiście pocałunkami. No i w tym momencie organizatorzy dość późno, ale jednak zrozumieli, że wydarzenia dziejące się w sopockim amfiteatrze nie do końca mają wiele wspólnego z profesjonalizmem Kim Wilde.

0: jest to ładne. I to w roku 1998 była nowość. Za 4 minuty będzie południe, a w południe najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy razem także prognozy pogody w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Reklama. Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
9: Wiadomości z Legnicy.
10: Urszula Miszczak. Trwa rewitalizacja legnickiej palmiarni. Na środku, w miejscu, w którym dach jest najwyższy, będzie rósł daktylowiec kanaryjski. Więcej wie Małgorzata Mura.
11: Okazała palma, która od dawna nie mieściła się w dotychczasowym miejscu, została przesadzona. Daktylowiec będzie teraz miał dużo przestrzeni na dalszy wzrost. Istnieje pewne ryzyko, że roślina może się nie przyjąć, ale botanicy wierzą, że wszystko będzie dobrze. Tym bardziej, że palma dobrze przetrwała zimę i dotychczasowe warunki. Lada dzień rozpocznie się szklenie pierwszej części obiektu głównego.
10: Remont potrwa do października. Nie każdy wakacyjny wyjazd trzeba planować miesiącami. Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ma jeszcze wolne miejsca na kolonie nad morzem dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat, donosi portal lca.pl. To propozycja dla rodzin, które chcą, aby dziecko spędziło część lata poza domem, wśród rówieśników, pod opieką wychowawców i z gotowym programem wypoczynku. Rodzice mają do wyboru Międzyzdroje, Pogorzelice i Mrzeżyno. Ogólnodostępny park rekreacyjny otwarto w Wińsku. Są w nim m.in. tężnia solankowa, alejki spacerowe, ścieżki zdrowia dla ludzi i zwierząt.
9: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Pogoda w Legnicy.
10: Przybywa stopni na legnickich termometrach. Najwięcej do 28 mają pokazywać między 14 a 19. Na niebie chmury, pojawia się też słońce. Lekko wieje. Na niektórych pogodowych mapach dla Legnicy widać niewielki deszcz. Na chmury popatrzymy też jutro i na słońce. Temperatura podskoczy do 31 stopni. Ponad 30 ma być też w weekend. Trzeba liczyć się z burzami. Są spodziewane w naszym mieście.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Jeśli myślę o roku 82 w muzyce, no to zdecydowanie może w pierwszej piątce utworów przychodzi mi na myśl właśnie ten, którym dziś rozpoczniemy nasze popołudnie czwartkowe, czyli F.A. David i Words, rok 82. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam.

0: lata nie zając.
1: Jaka wymarzona rzecz w latach 80. czy 90. zmarnowała się, bo tak ją oszczędzaliśmy na później. Małgorzata napisała tak. Z historii na dziś. Moja mama wychowywała nas samotnie, chyba nawet nie w Peweksie, ale w sklepie kolonialnym w naszej miejscowości kupiła paczkę miśków. I jak to miała w zwyczaju, podzieliła na trzy części, dla siebie, dla mojego brata i dla mnie, może wtedy dwunastolatki. Moje zniknęło od razu, brat z rozsądkiem jak zwykle, a część mojej mamy znalazłam pewnie z pół roku później zakopaną w szafie pod pościelą, już całkowicie niezdatną do spożycia. Mama twierdzi, że schowała je, żeby nam swoją część dać, jak nasze zniknął i zapomniała o nich. Mam 52 lata, a jak zamknę oczy, ciągle widzę te zepsute miśki. Nawet ostatnio już całkiem w żartach jej to wypomniałam. Proszę wierzyć, że te 40 lat temu wcale nie było mi do śmiechu. Oj, wierzę, bo aż się chcę przytulić tę dziewczynkę sprzed lat. Pamiętam te miśki żelowe, magiczne. To było w latach 80. Pod kościołem panie sprzedawały u nas te miśki na sztuki. 2 złote za jednego. Do rączek takich lepkich, dziecięcych dostawaliśmy. Nie zapomnę tego. I też sobie zostawiłam jednego na serweteczce na kiedyś, na później. I usechł biedak, stwardy miał. Małgorzato, dzisiaj na ukojenie twojego żalu. Torba Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Pozdrawiam was wszystkich. Łączą nas te historie i łączy nas nasza ukochana muzyka. Błażej, dziękuję ci bardzo za poddanie i zaproponowanie tego super tematu.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

Z różnymi rzeczami. Golden Brown może się kojarzyć, no nie, akurat kojarzy się z kawą, taką złoto-brązową, którą sobie w tej chwili właśnie popijam. 12.30 Radio Złote Przeboje. W 2024 roku Bryan Adams stał się niezależnym artystą, zakładając własną wytwórnię Bad Records i od tego czasu wydał 3-płytowe boksy z nagraniami, co daje łącznie 6 albumów w ciągu zaledwie 2 lat. No a że Bryan Adams koncertuje po całym świecie od ponad 4 dekad, to po koncertach w największych halach w Polsce nadszedł długo wyczekiwany czas na kameralne występy. W czerwcu Bryan Adams w Polsce 2 razy. W Katowicach i w Krakowie. A teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam. Łukasz Piszczek.
15: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.

Tak, ta historia się nigdy nie kończy. A przed nami jeszcze jedno przypomnienie o koncercie OMD, bo przyjeżdżają do Polski. Wiadomo, że mają status pionierów muzyki elektronicznej i jednej z najlepszych brytyjskich grup popowych. Nie trzeba was do tego przekonywać. I mamy dla was w tym tygodniu podwójne bilety na ten koncert. Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. To się odbędzie 24 sierpnia. No i proponujemy, żebyście rozwinęli skrót trzech liter OMD. Według własnego pomysłu i kreatywności, używając tylko trzech słów, a pomysły macie świetne. Nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi i czekamy na zgłoszenie na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Zadzwonimy do was jutro, tak jak się stało to już dziś.

0: nasza kochana Beata Kozidrak cały maj była z nami w Radiu Złote Przeboje, miała swój program. Ci, którzy słuchali, wiedzą, że było to niezapomniane. No a taka Warszawa wybrzmiała przed chwilą za 5 minut 13 najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje, a także prognozę pogody. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Reklama.
10: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany. Polska przygotowuje się do budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Niemal 200 lat ma najstarsze żyjące zwierzę lądowe. Dopiero teraz trafiło do Księgi Guinnessa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty o pseudonimie Simon Skrepecki. To satyryk, który otwarcie krytykował Rosję i Władimira Putina. Do Polski przyjechał kilka lat temu. Kogo zatrzymano w tej sprawie i co na ten moment wiemy? Dla Radia Złote Przeboje te informacje zbiera Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Premier Donald Tusk poinformował w mediach społecznościowych, że zatrzymano mężczyznę, który posługiwał się gruzińskim paszportem. Do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że zatrzymany to kierowca. Natomiast nie wiadomo, czy jest to ta sama osoba, która strzelała. Zapewne będą okazania i świadkowie będą musieli się wypowiedzieć. Przypomnę, że do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał 5 strzałów. Rosyjski artysta, krytyk Władimira Putina, zginął na miejscu. Wcześniej dostawał pogróżki. ABW i policja proponowały mu ochronę, ale nie zdecydował się z nich skorzystać.
11: Dziś śledztwo w tej sprawie przejęła prokuratura krajowa. Polska przygotowuje się do budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej. W naszym kraju rozpoczęły się przygotowania. Koszt budowy może wynieść od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Zanim ruszy budowa, będzie przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie, co zapowiedział dziś szef Pentagonu Pat Hegseth. Analiza ma potrwać pół roku maksymalnie. Amerykanie już zapowiedzieli, że spodziewają się, że część krajów sojuszu ten sprawdzian obleje, ale inne kraje zdadzą go celująco, ocenił Hegseth. Posłowie z Prawa i Sprawiedliwości od rana kontrolują warszawskie lecznice, w których pracował Dawid Kacprzyk. To lekarz, który w rok zarobił 1 600 000 zł, mimo że dopiero rozpoczyna praktykę, ma 28 lat i nie ma jeszcze specjalizacji. Opozycja zapowiada, że nie zamierza odpuścić tej sprawy i domaga się dymisji na wyższych stanowiskach, także w warszawskim ratuszu. Na listę rekordów Guinnessa zostało wpisane najstarsze żyjące zwierzę. Żółw olbrzymi imieniem Jonathan ma co najmniej 194 lata. Został przywieziony z Seszeli na wyspę Świętej Heleny na Oceanie Atlantyckim jako co najmniej 50-letni osobnik w 1882 roku.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Dziś chłodniej na północy i na wschodzie i gorąco na południowym zachodzie. I tam możliwe też opady deszczu. Więc od 20 stopni w Suwałkach przez 24 w Warszawie do 27 we Wrocławiu i okolicach. Jutro tam do 32 stopni i burzowo. To ten żółw, to doskonale pamięta nasze ukochane lata 80. i 90. Ten najstarszy zwierz lądowy teraz, oczywiście z tych, o których wiemy. No to pozdrawiamy serdecznie. On tak długo żyje, bo on się nie śpieszy. On na wszystko ma czas i bardzo dobrze. I powinniśmy brać z niego przykład. Gosia Kościelniak. Zapraszam. 3 minuty po 13. Ale przecież szczęśliwi nie liczą czasu.

wszyscy, którzy interesują się mundialem, pewnie wiele o tym wszystkim wiedzą i znają ciekawostki i wiedzą, co się teraz dzieje, ale ci, którzy się tym nie interesują, a interesują się muzyką, może taką ciekawostkę przynajmniej chcą usłyszeć, że po raz pierwszy FIFA wprowadza obowiązkowe 3-minutowe przerwy na nawodnienie. To ładnie brzmi. W połowie każdej z połów, niezależnie od pogody. Oficjalnie chodzi o zdrowie zawodników w letnich temperaturach Ameryki Północnej, no a nieoficjalnie to także okno na dodatkowe bloki reklamowe. Dla nadawców 2 dodatkowe momenty reklamowe w każdym ze 104 meczów to są naprawdę wymierne pieniądze. Ale jak wiadomo, chodzi wyłącznie o sport. Jaka ja złośliwa jestem. Obywatel GC teraz nie pytaj o Polskę. 13:10, Radio Złote Przeboje.

0: wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

Foreigner i Say You Will, a przed nami Jennifer Rush. W Wielkiej Brytanii w roku 84 przez 5 tygodni jej wielki przebój zajmował pierwsze miejsce list przebojów, no i trafił do księgi rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się singiel solistki w historii najtamtejszego rynku angielskiego. Jennifer Rush to przede wszystkim utalentowana autorka tekstów i kompozytorka. Współtworzyła większość swoich największych przebojów, w tym właśnie słynną balladę The Power of Love. No to po raz kolejny oddajmy się tym pięknym nutom Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją
12: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.

0: feels like heaven przed nami, czyli czuję się jak w niebie. Ja się troszkę tak czuję jak w niebie, zawsze w czerwcu, kiedy zbliżamy się do najkrótszej nocy w roku. No i będę szukała tego kwiatuszka świętojańskiego na paprocie. Jerzy, ty chyba nie będziesz, ale wiesz co, to jest jeden tylko. Jak ja go znajdę, to przyniosę, pokażę.
1: Noc śpię. Dobra, okej.
0: Okay. Nawet ta najkrótsza noc w roku jest przespana przez ciebie?
1: No najbardziej właśnie. Aha. No, najbardziej. No co będę, słuchaj, się rozglądał za kwiatem paprocie, jak ja kiedyś złowiłem złotą rybkę, to już mam to rzeczy z głowy. Tak, oczywiście,
0: to,
1: że tak.
0: To już wystarczy szczęścia.
1: To jeszcze nie czuję się jak w niebie. Z nami poczuję się jak w niebie. Proszę bardzo.

0: To Phoebe Hawkins, Right Beside You i Radio Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy o tym, że kinowa wersja lalki jest już prawie gotowa. Kiedy premiera? O tym też za chwilę wam powiemy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
8: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
9: Słuchacie nas w piątek, 12 czerwca. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Niekontrolowany wystrzał z pistoletu w komendzie policji na Mazurach. Doktor Kacprzyk stracił pracę na SOR-ze, dziś może stracić kolejną. Kinowa wersja lalki Prusa prawie gotowa, premiera już jesienią. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nikt nie odniósł obrażeń, ale sytuacja stwarzała niebezpieczeństwo. W komendzie policyjnej w Działdowie doszło dziś do niekontrolowanego wystrzału z pistoletu podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę. Pocisk trafił w podłogę. Ustalane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Powiadomiony został już także prokurator. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity w trakcie wakacji. Mimo to już wiadomo, że na pociągi będzie brakować biletów, bo wakacje to szczyt przewozowy dla przewoźników. Brakuje wagonów i to jest najsłabszy punkt przy rosnącej lawinowo popularności polskiej kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
11: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
10: Natomiast PKP Intercity nie ma w planach podwyżek cen biletów. Nie milknie afera z młodym lekarzem z warszawskiego Szpitala Południowego, który zarobił 1 600 000 w rok. Doktor stracił już pracę szefa SOR-u, a dziś może stracić mandat radnego w Radzie Dzielnicy Ursus. Żąda tego opozycja, mówi wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Stanisław Dratkiewicz z PiS-u.
12: Rada zaapeluje do pana radnego Dawida Kasprzyka o złożenie mandatu. Sprawy zaszły już tak daleko, że szkodzą wizerunkowi samorządu. Zgodnie z przepisami prawa jedynym wyjściem jest rezygnacja radnego. Nie znaleźliśmy innych podstaw prawnych, które mogłyby być przesłanką do wygaszenia mandatu radnego.
10: Posiedzenie rady już za 4 godziny. Nowa kinowa wersja lalki Bolesława Prusa coraz bliżej. Film ukończony jest w 80%, tak twierdzi jego producent. Skończony jest montaż, do zmian zostało niewiele, mówi Radosław Drabik.
13: Zakończyliśmy montaż. Aktualnie pracujemy nad muzyką, nad efektami specjalnymi, nad udźwiękowieniem. Nagrywamy postsynchrony. Ciągle jeszcze gdzieś coś zobaczymy, co można poprawić. Uważam, że jeśli film nie jest zamknięty, to należy pracować do ostatniego momentu. Także jeszcze 10-12 tygodni bardzo wytężonej pracy.
10: Premiera kinowej lalki już 30 września.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Maksymalnie 20 stopni dzisiaj w Polsce, tyle pokazują termometry w Warszawie, a w przeważającej części kraju do 18 stopni. Sporo deszczu, ciągle jeszcze może popadać. Kiedy zabrakło im muzyki, a mieli zobowiązania wobec wytwórni, to zaczęli po prostu nagrywać piosenki z bajek Disneya dla żartu. Płyta sprzedawała się potem w gigantycznych nakładach. Los Lobos, to o nich mowa. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Klip do sztuki latania powstawał na Ursynowie w okolicach Kopecfila na przykład. No byliśmy tam akurat tydzień temu na Dniach Ursynowa. Pozdrawiamy Ursynów, polecamy serdecznie to miejsce jako kultowe. Zresztą same kultowe oczywiście. Największe przeboje lat 80. i 90. to właśnie my tutaj w Radiu Złote Przeboje gramy.

Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel anti-luk ruszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Anti-luk ruszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram anti-luk ruszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
20: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Fine Young Cannibals. Nazwę zespół pożyczył sobie z filmu z roku 1960.
1: Natalie Wood and Robert Wagner in their first picture together had the cast of young moderns in All the Fine Young Cannibals.
0: O takich zespołów, które pożyczyły sobie swoją nazwę od tytułu filmu, jest więcej, na przykład zespół Black Sabbath. Sandra in the Heat of the Night i teraz rok 1985.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś po 18. Tomek Brehle.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń-Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
13: Reklama. Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Dana Summer w Radiu Złote Przeboje. Jej wieloletnia menadżerka Susan Munao chce upamiętnić artystkę, jednocześnie pomagając innym. Mianowicie tydzień temu ruszyła zbiórka funduszy na badania nad rakiem płuc. Celem jest coroczna zbiórka na rzecz Fundacji Badań nad Rakiem Płuc, na który zmarła i Dana Summer, i siostra organizatorki tejże zbiórki. Jezu, teraz w Radiu Złote Przeboje. Alison Moje, czyli jedna druga duetu, obchodzi dzisiaj urodziny. To wszystkiego najlepszego od Radia Złote Przeboje.

0: absolutny geniusz David Bowie w czwartkowym Radiu Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy o tym, że największe polskie miasta wymienią się tramwajami na czas wakacji. O co chodzi? Wszystko wyjaśnimy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofast.
8: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
0: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Tu Radio Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. W kalendarzach 12 czerwca, piątek. Zapraszam na wiadomości.
11: Doktor Kacprzyk traci kolejne funkcje i oddaje część zarobionych pieniędzy. Nadchodzi upał w weekendy do 35 stopni, ale nie wszędzie. Największe polskie miasta wymienią się tramwajami na czas wakacji. Agnieszka Trojanowska, BIS. 28-letni dr Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Poinformowały władze Koalicji Obywatelskiej, a wszystko na kilka godzin przed sesją Rady Dzielnicy, na której opozycja radnych chciała mu mandat radnego odebrać. Dziś także lekarz milioner, który w zeszłym roku w publicznym szpitalu zarobił 1 600 000 zł, złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, a wcześniej stracił już pracę szefa SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Stołeczne Ratusz z kolei donosi, że młody doktor zwrócił szpitalowi znaczną część wypłaconych mu środków. Gdzie są pieniądze kobiet? Pyta Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia i rozpoczyna dyskusję o luce płacowej. Pomoc ma w tym przygotowany specjalnie internetowy kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, mówi Anna Jurek ze stowarzyszenia.
12: To bardzo dużo czasami zależy od płci, czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
11: Narzędzie bazuje na oficjalnych danych GUS.
12: Te nierówności w wynagrodzeniach, one są bardzo różne, bo są wyraźnie wyższe w sektorze prywatnym, w publicznym są dwukrotnie niższe i luka płacowa jest większa wśród lepiej zarabiających kobiet i mężczyzn.
11: Kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl. Aktualna średnia luka płacowa może dochodzić do nawet 20%. Pora deszczowa już za nami, teraz nadchodzą upały. Instytut Meteorologii wydał już nawet ostrzeżenia. Na razie alerty przed upałem dotyczą 6 województw zachodniej Polski, lubuskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Według prognoz jutro temperatury pokażą tam 30 stopni, a w sobotę do 35. Historyczne tramwaje z czterech miast Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył dotychmiast swoje zabytkowe wagony. To sezonowa wymiana znana z lat ubiegłych. W tym roku po raz pierwszy do projektu dołączyły tramwaje śląskie.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. To jest grane w Legnicy.
14: Urszula Miszczak, zapraszam. Blisko, coraz bliżej Dni Lubina. Święto miasta 19 i 20 czerwca. Na lubińskich Błoniach odbędą się koncerty takich gwiazd jak Myslowic, Bryska, Kombi, Blue Cafe czy Czadomen. Oprócz muzyki na mieszkańców i gości będą czekały atrakcje rodzinne, strefa gastronomiczna, wesołe miasteczko. A w Centrum Kultury Muza koncerty młodych muzyków, niedzielne śniadanie przy fortepianie oraz spektakl. Zbliża się też magiczna Noc Świętojańska w Parku pod Dębami w Jaśkowicach Legnickich z Gosią Andrzejewicz i masą atrakcji dla całych rodzin. Zaglądam jeszcze do repertuaru legnickiego kina Helios. Każdy znajdzie coś dla siebie, na przykład na dzieci czeka animacja Toy Story 5. Fani mocnych wrażeń pewnie nie przejdą obojętnie obok horroru Obsesja, a wielbiciele opowieści o UFO obok filmu science fiction Objawienie.
13: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
10: Od 17 do 20 stopni dzisiaj na termometrach, no i pochmurno. Gdzieniegdzie nawet deszcz, ale raczej przelotny. Jak zapewnić sobie długowieczność? Na to pytanie odpowie nam wszystkim dzisiaj Marzena Rogalska. Oczywiście o 15.30, bo właśnie wtedy do mnie wpada. Jerzy Telesiński, koniecznie z nami zostańcie, również dla muzyki. Milę Fachmel.

Bambul w Radiu Złote Przeboje, w którym mam dla was nie tylko największe przeboje lat 80. i 90. na antenie, ale na żywo też. Kto chce bilety na OMD? Jutro ostatnia szansa na podwójne zaproszenia. Do wygrania będą w naszym porannym programie. Macie czas, żeby zastanowić się po pierwsze, z kim pójść na koncert, a potem, żeby sprawdzić, co trzeba zrobić, żeby bilety wygrać. Powodzenia, szczegóły na złoteprzeboje.pl.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wiesz, chcę cię zapytać o jedno, bo teraz jest taka modna filozofia, taki styl życia, longevity.
1: Słyszałem.
0: Długie życie, bo jak ja cię, wiesz, jakimś słodkim czymś częstuję, to ty tak z dystansem, ty jesteś człowiek taki bez używek, taki, wiesz, grzeczny jesteś, wiesz? Ty się potrafisz ładnie zachowywać w tym życiu. Jak już sobie coś wymyślasz, to ty jesteś konsekwentny.
1: Tak, tak, to prawda, ale to dlatego, że ja wpadłem kiedyś na to, że longevity zacznę uprawiać, zanim to będzie modne, dlatego, że ja już wszystko zjadłem, wypiłem, połamałem już te wszystkie serca, które były do złamania i po prostu tą wajchę w drugą stronę przestawiłem i już po prostu nic nie zostało.
0: Ale, muszę ale serio, być ale serio, powiedz mi, tak, jak ty to robisz, że ty jesteś taki konsekwentny?
1: To jest takie proste.
0: Jakie proste?
1: Chcesz ciastko? Nie, dziękuję.
0: Aha, czyli muszę się nauczyć tego nie dziękuję.
1: Ale spróbuj. Chcesz ciastko?
0: Tak, chcę, poproszę.
1: Nieźle, nieźle, nieźle. Widzę przestrzeń, widzę potencjał.
0: Do nauki!
1: Bierzemy się do nauki. Słuchajcie.
0: To spróbuj jeszcze raz.
1: Dobrze. Marzena, torcik bezowy z pistacjami.
0: Chcesz? Tak, nie udało się. Spróbuj coś, czego nie
1: łatwiejsze
0: lubię. Spróbuj coś, co jest z granatem. Ten granat jest taki zdrowy i taki modny. No to
1: chcesz z sałatą niczym nie posypaną, taką prosto z ziemią jeszcze, z wyrwaną. Tak, proszę.
0: Nie, dziękuję.
1: No, Marzena, zawsze w ciebie wierzyłem. Nie rozczarowałaś mnie.
0: Będą ze mnie ludzie.
1: Na 100%.

0: za mecz w Biedronce. Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Sejl na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwedgranit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

A 25 czerwca to dokładnie za tydzień. W dniu 17. rocznicy śmierci fani Michaela Jacksona planują ogólnoświatowy hołd, który będzie polegał na tym, że za pośrednictwem platform streamingowych, płyt winylowych, kaset, teledysków i tym podobnych odbędzie się globalne odtwarzanie całej ponad 6-minutowej wersji Heal the World, czyli tej piosenki, którą właśnie wam zagrałem. Czy fani Michaela mnie słyszą? Czy słyszą mnie fani największych przebojów lat 80. i 90.?

0: Strangers by Night i CC Catch w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Wyskoczymy do Bangkoku, bo tam polskie siatkarki zagrały z Ukrainkami. Jak im poszło? Już za chwilę wszystko wam powiemy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
10: Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje w piątek, jest 12 czerwca.
11: Podejrzana o zabicie Rosjanina w Białej Podlaskiej jutro słyszy zarzut. Propozycja stałej bazy amerykańskiej w Polsce z pozytywną opinią USA. Polska-Ukraina 3-1 to wynik starcia siatkarek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej prawdopodobnie działał sam, informuje policja. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
12: Wiedzieliśmy od początku, że strzelec był jeden, że oddał kilka strzałów i oddalił się pieszo w nieznanym kierunku. Jesteśmy pewni tak po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
11: Sprawca odpowie za strzelenie rosyjskiego artysty znanego ze swoich antyrosyjskich wystąpień artystycznych, który występował pod pseudonimem Simon Skrepecki. Podejrzany jutro ma być przewieziony do Lublina. Usłyszy zarzut zabójstwa. Śledztwo prowadzi Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, powiedział szef MON-u w Brukseli po spotkaniu z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że każda lokalizacja dla stałej bazy USA w Polsce jest bardzo dobra i zapowiedział współpracę przy wyborze miejsca z Amerykanami. Zapewnił, że Polska jest gotowa przeprowadzić konieczne inwestycje i zabezpieczyć teren pod amerykańską bazę. Z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział dziś przegląd obecności sił zbrojnych i baz USA w Europie. Amerykanie chcą, aby państwa starego kontynentu wzięły na siebie większą odpowiedzialność w kwestii obronności. Po aferze z niebotycznymi zarobkami młodego lekarza w Warszawie dr Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy. pieniędzy, informuje stołeczny ratusz. 28-letni medyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Teraz skorygował faktury i oddał 0,5 miliona złotych. Premier zapowiedział z kolei kontrolę w szpitalach oraz pracę nad zmianami systemowymi. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. Turniej odbywa się w Bangkoku. To piąte zwycięstwo biało-czerwonych. W sobotę zagrają mecz z Holandią.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
13: Urszula Miszczak, zapraszam. Na Legnickie Wianki nową imprezę w mieście odbędzie się w sobotę na Międzywalu Kaczawy przy Moście Bielańskim. Wśród atrakcji puszczanie wianków, spływ samoróbek, poszukiwanie kwiatu paproci, nocny bieg kupały, muzyka, ognisko i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start o 17 w sobotę. Podczas Legnickich Wianków odbędzie się także pierwsza potańcówka pod gołym niebem, wyjątkowo nie w rynku, a przy Moście Bielańskim. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor i poszalejcie na parkiecie pod chmurką. Atrakcji i dobrej zabawy nie zabraknie także podczas Święta Chleba i Piernika w Jaworze. Potrwa od 28 do 30 sierpnia na jaworskim rynku. Wystąpią Grupson, Kuba i Kuba, Maryla Rodowicz, Kordian, Farba. Zaznaczcie w kalendarzu, by nie przegapić. Święto Chleba i Piernika od 28 do 30 sierpnia w Jaworze.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
10: W Sudetach burze, w zachodniopomorskim deszcz, a na termometrach, no, we Wrocławiu najcieplej, 27 stopni, 26 w Krakowie, 24 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 20 stopni na Podlasiu. Nie wyrzucajcie map. Dlaczego papierowe atlasy samochodowe nadal mają sens w dobie nawigacji GPS? Powiem wam o 16.30. Przed wakacjami takie rzeczy dobrze wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Fajnie, że ze mną jesteście.

i pomyślałby kto, że gram wam tu same starocie, prawda? Ha, ha, ha, zaśmiałbym mu się w twarz, dlatego że Everywhere Fleetwood Mac ma się wspaniale po latach i dzisiaj. 3 tygodnie temu piosenka osiągnęła 24 miejsce i to jej 152 tydzień na liście w ramach fali urodzinowych hołdów dla Stevie Nicks, która 26 maja skończyła 78 lat. No i co? No i wychodzi na to, że koniec maja 2026 roku stał się niniejszym jednym z najbardziej udanych tygodni w całej historii Fleetwood Mac na brytyjskich listach przebojów. Brawo! No i tak właśnie gra wam Radio Złota Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Never Gonna Give You Up w Radiu Złote Przeboje. Jedna z najbardziej hipnotycznych, miłosnych piosenek Barry'ego White'a. Zabierzcie ze sobą Radio Złote Przeboje w drogę po pracy do domu. Zabierzcie w drogę na wakacje. A co jeszcze w drodze warto mieć?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Nie wyrzucajcie swoich map, radzi dziennikarz i pisarz Jean-Claude Raspernier, autor książki La France à la carte, i poleca zaopatrzyć się w takie atlasy, dzięki którym można zaplanować ciekawe wycieczki po okolicy bliższej i dalszej, po atrakcjach turystycznych danego regionu, wycieczki samochodowe po krajach europejskich czy najciekawsze trasy rowerowe. Po prostu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
9: A pranie też za ciebie wstawi?
10: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
9: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
10: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
17: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: To pewne. Niskie

0: 25 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Zablokowany jest przejazd drogą 91 w Łódzkiem po wypadku dwóch samochodów w pobliżu miejscowości Daszyna. Kierowcy muszą jechać objazdem przez zajazd Ambrozja. Po dachowaniu osobówki na drodze ekspresowej S6 w Zachodniopomorskim w pobliżu miejscowości Płoty są utrudnienia dla jadących w kierunku Koszalina. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Pogoda dziś przyjemna do jazdy. Deszcz co prawda przelotnie może jeszcze popadać na północy, zachodzie i w centrum. Burze możliwe na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów.
1: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.

0: Kombi w Radiu Złote Przeboje. Niedawno razem z nami panowie świętowali 50-lecie na scenie, a jak to się w ogóle zaczęło te 50 lat temu?
1: Z Waldemarem Tkaczykiem spotkaliśmy się w szkole średniej w Ogólniaku w Mławie. No los nas rzucił przypadkowo do tej samej klasy. No jakoś w ciągu pierwszych dni okazało się, że mamy podobne zainteresowania. No a potem to już poszło bardzo szybko.
0: No to kolejnej 50 życzymy panowie i zapraszamy w gościnne progi Radia Złote Przeboje.

0: Killer i Liar w Radiu Złote Przeboje, w którym samą prawdę powiemy w wiadomościach o 17:00. Będziemy ostrzegać przed falą upałów. Ostrzega turystów z Polski ambasada Rzeczpospolitej. No właśnie. Za chwilę powiemy wam gdzie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
4: Najbardziej latem lubię młode ziemniaczki z koperkiem albo skwierczeć na plaży jak frytka.
5: W niedzielę zacznie się kalendarzowe lato, a jutro dokończymy zdanie najbardziej latem lubię.
3: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Co za mecz w Biedronce? Dzisiejsze trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
12: Tu Radio Złote Przeboje w czwartek, 18 czerwca. Wiadomości. Zapraszam serdecznie.
13: Całe szefostwo Szpitala Południowego w Warszawie traci pracę po aferze. W hostelu zatrzymany podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białopodlaskiej. Przed kopułą gorąca polskich turystów ostrzega ambasada. Agnieszka Trojanowska, BIS. Cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie został odwołany. To informacje z pierwszej ręki od prezydenta stolicy. Rafał Trzaskowski reaguje w ten sposób na aferę z młodym lekarzem, który był jednocześnie radnym dzielnicy Ursus i z tego powodu musiał wykazać zarobki. Okazało się, że 28-letni lekarz zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych. Po wybuchu afery stracił stanowisko szefa SOR-u w szpitalu, zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus, złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowego Rady Lekarskiej, a w odpowiedzi na krytykę skorygował też faktury i oddał szpitalowi 500 000 złotych. Służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Akcja zatrzymania wymagała od służb dużej ostrożności, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
14: Przebywał w hostelu, tam gdzie przebywają oczywiście inne osoby, a więc musieliśmy powziąć tutaj wszelkie środki ostrożności, żeby nikomu się oczywiście nic nie stało, a wiedzieliśmy, że mężczyzna jest niebezpieczny, bo przecież dokonał zabójstwa przy użyciu broni palnej. Nie wiedzieliśmy, czy przy sobie taką broń może jeszcze mieć lub też jakiś inny niebezpieczny przedmiot. Natomiast sprawcy oczywiście nie dało się w żaden sposób uciec.
13: Zastrzelony w poniedziałek 44-letni rosyjski artysta kilka lat temu wyemigrował do naszego kraju. Nie krył się ze swoimi antyrosyjskimi poglądami, czemu dawał wyraz w licznych wystąpieniach. Podejrzane o zabójstwo jutro w Lublinie ma usłyszeć zarzut. Przed falą upałów ostrzega turystów z Polski ambasada RP w Rzymie. Do Włoch ma nadejść fala upałów zwana kopułą gorąca z temperaturami do prawie 40 stopni. Polska placówka dyplomatyczna zapowiada regularne komunikaty w tej sprawie, a na razie przypomina, że należy zachować ostrożność i zawsze mieć ze sobą wodę do picia, nakrycie głowy i krem z wysokim filtrem. Ale nie trzeba wyjeżdżać z kraju, by poczuć upał nieco mniejszy, bo do 35 stopni w sobotę, ale jednak dotkliwy. Z tego powodu Instytut Meteorologii wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali dla 6 zachodnich województw. Gorąco zrobi się już jutro. Termometry mają pokazać na zachodzie Polski do 30 stopni.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Na Podlasiu i nad samym morzem 20 stopni, 24 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, w Krakowie 26, a we Wrocławiu nawet 27 stopni. W rejonie Sudetów możliwe burze, a deszcz dzisiaj bardzo możliwy, zwłaszcza w zachodniopomorskim. Na początku lipca rozpocznie się trasa Forever Tour grupy Bon Jovi. Fanów pozdrawiam. Nazywam się Jerzy Telesiński i mam dla was największe przeboje lat 80. i 90. Te grupy Bon Jovi oczywiście też.

Men at Work w Radiu Złote Przeboje. Ludziom w pracy, przypominam, pora się wyluzować. Przed nami Beata Kozidrak. No to się umawiamy tak, słuchajcie, nikomu jeszcze nie mówcie, że się wygadałem, ale od poniedziałku będziemy mieć dla was bilety na jej koncert. Ale na razie cicho sza, okej?

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.

Któregoś dnia przyszły do mnie Maryla z Kaśką Gertner, wspominała Agnieszka Osiecka. Maryla zaczęła myszkować, jak miała w zwyczaju. Wiedziała, że gorsze rzeczy trzymam na wierzchu, a lepsze mam schowane. I tak myszkując, znalazła słowa Małgośki. Zachwyciła się nimi. No i stąd właśnie ta Małgośka, którą zagrałem wam w Radiu Złote Przeboje. A solenizantką sprzed tygodnia, przypominam, Małgośki miały swoje imieniny 10 czerwca, jeszcze raz wszystkiego naj od Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama. Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
7: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń-Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Reklama.
15: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Zderzenie z samochodem dostawczym utrudnia przejazd ekspresówką S2 w pobliżu Warszawy między węzłami Lotnisko i Opacz. Zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Poznania. Utrudnienia na Pomorzu na krajowej drodze 55 w pobliżu Kwidzynia. Po wypadku droga została zablokowana. Policja kieruje ruchem lokalnymi ulicami Kwidzynia. Do Polski od zachodu idą upały, te już jutro, a dziś jeszcze przyjemna temperatura, ale burzowo na południowym zachodzie kraju.
15: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
18: Radio Złote Przeboje 90 FM.
19: Radio Złote Przeboje.
20: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Sejmową.
1: No, dobra wiadomość jest taka, że u nas marzenia, drogie panie i drodzy panowie, się spełniają. Po godzinie 18 w programie Cała Muzyka oczywiście same największe przeboje lat 80. i 90. Będę miał też na pewno bardzo dobre wiadomości koncertowe.

Czasami mam wrażenie, że pewne kawałki absolutnie się nie starzeją, a bądź co bądź, to był rok 1982. Human League w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 18:00 wiadomości sportowe, za moment też na pewno sprawdzimy pogodę.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Reklama.
9: Zaczynamy już za chwilę całą muzykę w Radiu Złote Przywoje. Sprawdzimy też pogodę, a teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 18.
10: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
11: Sport 30 sekund.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. Rusza właśnie druga kolejka fazy grupowej piłkarskiego mundialu. Na początek mecz Czechy-RPA. Przegrany z tego spotkania będzie już jedną nogą poza turniejem, bo oba zespoły w swoich pierwszych meczach odniosły porażki. Katarzyna Niewiadoma była piąta na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka mogła być wyżej, ale w końcówce osłabła. Na domiar złego pomyliła trasę. Triumfowała Włoszka Elisa Longoborghini, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej.
10: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Pogoda.
9: W nocy dość pogodnie, chociaż możliwe słabe przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie i wschodzie. Temperatura od 11 stopni na Mazurach, przez 14 w centrum i na południu, do 17 na zachodzie. Jutro sporo słońca, choć na południowym zachodzie i zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze. 22 stopnie nad samym morzem, 26 w centrum, do nawet 32 na zachodzie.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: No, 32 stopnie, no to tak jak w Chorwacji wakacje, proszę bardzo. O planach wakacyjnych gwiazd, zresztą co nieco dzisiaj na pewno będzie w programie Cała Muzyka. Dzisiaj też koncertowo dobre wieści w przeddzień spotkania z mistrzem muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Już jutro specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Będziemy oczywiście obecni na koncercie Jean-Michel Jarre. A tymczasem przed nami czwartkowy wieczór w programie Cała Muzyka. Za chwilę Nena, teraz Mister Zów.

0: Nena w Radiu Złote Przeboje i jej największy hit. Często jest tak, że artyści nie przepadają za piosenkami, które po latach okazały się ich największymi złotymi strzałami. Jak to jest w przypadku Neny? Zapytałem ją o to kiedyś, no i posłuchajcie, co odpowiedziała.
1: Also, viele fragen mich immer, ja hast du denn überhaupt noch Lust, deine alten Lieder zu singen und so?
2: Wiele osób ciągle mnie pyta, czy nadal mam ochotę śpiewać swoje stare piosenki. Dla mnie to jest całkowicie jasne. Dopóki jestem na scenie, nigdy nie będzie koncertu Neny bez Luftballons. Upieram się przy tym. Kocham swoją przeszłość, a te tak zwane stare piosenki są zawsze obecne na mojej setliście.
0: Tyle Nena. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz w Radiu Złote Przeboje. Desiree.

Absolutnie pięknie, Foreigner w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Lionel Richie, zawsze kiedy go słyszę, przypomina mi się historia, którą kiedyś opowiadał. Otóż podobno siedzieli razem w domu u Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder chciał puścić coś z płyty kompaktowej i przypomniał sobie, że płytę ma w samochodzie. Schodzą do garażu, no i Stevie Wonder zabiera się za prowadzenie. No i od tamtej pory Lionel Richie pół żartem, pół serio twierdzi, że jest przekonany, że Stevie Wonder jednak widzi. No dobrze, Lionel Richie teraz w Radiu Złote Przeboje. Gdyby nie on, pewnie nigdy nie powstałby najsłynniejszy charytatywny utwór świata, czyli We Are The World, który został skomponowany właśnie przez Lionela Richie i Michaela Jacksona.

Lionel Richie. Fani pewnie do dzisiaj wspominają to, co działo się prawie rok temu, na początku wakacji, kiedy to Lionel Richie zaśpiewał w Polsce. No tymczasem początek tych wakacji też wygląda absolutnie wspaniale, jeżeli chodzi o koncertowe sprawy. Zajrzymy do terminarzy koncertowych gwiazd na pewno dzisiaj. No i przypominam o najważniejszym, to już jutro specjalne wydanie programu Cała Muzyka, koncert Jean-Michel Jarre w Radomiu.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam. Łukasz Piszczek.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
20: Castorama. Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii miał być nowy grill,
21: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
23: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
24: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
25: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
26: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko 1,89 zł za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Na napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
0: Doskonale! Kupujemy!
26: Sposób na Twój dobry dzień?
25: Mamy to w Lewiatanie!
26: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
12: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
27: Jak tak, to Allegro.
28: Reklama.
29: Złote przeboje w drodze.
30: Wyjazd z Warszawy w kierunku Poznania na drodze S2 dziś z utrudnieniami. Jeden pas jest zablokowany z powodu wypadku. Pogoda dziś sprzyja podróżom. Jest przyjemnie ciepło, ale jeszcze nie gorąco. Natomiast od jutra od zachodu nadciągnie fala upału do 30 stopni jutro na zachodzie Polski. A dziś przyjemnie, pogodnie. Jednak uwaga na burze, które mogą wystąpić jeszcze dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju.
29: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Pamiętam, jak to Thomas Anders z zespołu Modern Talking opowiadał u nas niedawno o swoich wymaganiach koncertowych. Jak przyznał, najważniejsze jest dla niego dobry hotel, który zapewnia odrobinę prywatności, ale też przy okazji wspominał o tym, co go denerwuje w trakcie koncertów. Powiedział, że nie cierpi ludzi, którzy błąkają się za kulisami, a którzy nie są zaangażowani w organizację koncertów. No i przede wszystkim tego, jak schodzi ze sceny, a wszyscy do niego podbiegają i chcą sobie robić selfie. No, taki grymaśny, można powiedzieć. Zaglądałem przy okazji przed momentem do jego terminarza koncertowego, no i okazuje się, że jeszcze w tym roku będzie go można usłyszeć w Polsce 4 razy, między innymi w Bytomiu, Rzeszowie, w Olsztynie i we Wrocławiu. To program Cała Muzyka, dzisiaj wątki koncertowe. Za chwilę z gwiazdami porozmawiamy o występach, które najmilej wspominają po latach.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.
1: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz.

0: Natalia Kukulska, pięknie. Niedawno Natalia Kukulska opowiadała nam o koncertach, które najmilej wspomina po latach. Okazuje się, że największe wrażenie zrobił na niej zespół Simply Red. Ale takich opowieści gwiazdy w zanadrzu mają zdecydowanie więcej. Patrycja Markowska kiedyś wspominała o niebywałym wrażeniu, jakie zrobiła na niej Tina Turner. Ewelina Flinta była pod wielkim wrażeniem z kolei formy zespołu AC/DC. A na przykład Krzysztof Ibisz z łezką w oku wspominał zespół Perfect.
1: Z Perfectem najbardziej jestem związany emocjonalnie, ponieważ byłem wielkim fanem i jestem Perfectu. Właściwie nie opuściłem żadnego ich koncertu w Warszawie w latach 80. Ja pamiętam pierwszy wywiad z zespołem Perfect. No i była taka rozmowa, że nowy zespół siedział w studiu Zbyszek Hołdy z Grzesią Markowski. No i była właśnie nowa kapela i prowadzący pyta, a no więc jak się będziecie nazywali? Oni mówią Perfect. A on mówi, a dlaczego właśnie Perfect? Na co chyba Zbyszek Hołdys powiedział, bo będziemy najlepsi. Wiedzieli, co mówią. Ja uważam, że te stare kawałki z tymi mijającymi się gitarkami, wiesz, przeplatającymi się na scenie, genialnie napisane, te teksty, które tak na mnie działały, jak byłem, wiesz, w liceum, że czułem, że to z duszy mojej wychodzą te teksty.
0: No, nic dodać, nic ująć. Zespół Perfect na pewno jeszcze dzisiaj zagości w programie Cała Muzyka. Teraz powędrujemy do krainy muzycznej łagodności. Jason Donovan w programie Cała Muzyka. Muzyka.

Patrycja Markowska kiedyś powiedziała o Tinie Turner: prawdziwe muzyczne zwierzę. No nie sposób się z tym nie zgodzić. 19 już, prawie za chwilę zerkniemy do prognoz. Nawet 32 stopnie jutro ma być. Gdzie? O tym za chwilę.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
8: A pranie też za ciebie wstawi?
9: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
8: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
9: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Już prawie 19:00, w Radiu Złote Przeboje czas na kolejne wydanie wiadomości sportowych.
15: Sport w 30 sekund.
16: Błażej Kulesza, zapraszam. Czas na dobre zacząć drugą rundę piłkarskiego mundialu. W komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Obie drużyny na inaugurację wygrały. W nocy zmierzą się ze sobą, a zwycięzca może już powoli myśleć o tym, z kim zagra w 1/16 finału. Za to nasze piłkarki poznały rywalki w walce o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Po losowaniu wiadomo, że w pierwszej rundzie baraży podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. W przypadku zwycięstwa trafią na lepsze spary. Irlandia, Kazachstan.
14: Pogoda. Jutro sporo słońca na południowym zachodzie i zachodzie, możliwe jednak przelotne opady deszczu, a także burze. Od 22 stopni nad samym morzem, przez 26 w centrum, do 32 na zachodzie. I tak będzie jutro w nocy, dość pogodnie, chociaż możliwe słabe przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie i wschodzie. Temperatura od 11 stopni na Mazurach, przez 14 w centrum i na południu, do 17 na zachodzie.
17: No, powiem tylko tyle. Jutro o tej porze atmosfera pewnie będzie bardzo gorąca. Tak gorąca jak temperatura w prognozach. Jutro, przypominam, specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Będziemy obecni na koncercie Jean-Michel Jarre, czyli prawdziwej legendy elektronicznego grania. Ale tak swoją drogą, no to legend również i dzisiaj nie zabraknie. Za chwilę zespół Various Monks, Jennifer Lopez. Teraz Hit Hunter and the Plaza Company.

0: Zespół Kaja Gugu i Limal, który, pamiętam, opowiadał mi o niezwykłym sukcesie tej piosenki. Sukces był tak wielki, że dziennie sprzedawało się 30 tysięcy egzemplarzy, co oczywiście spowodowało, że tłocznia płyt, no bo wtedy płyty kupowaliśmy, nie była w stanie nadążyć z realizacją zamówień, no i musiała poprosić grzecznie konkurencję o pomoc. Tak było w latach 80. Lata 90. to z kolei domena, przynajmniej w naszym kraju, zespołu Various Monks. Kasia Stankiewicz zresztą zawsze bardzo ciepło o latach 90. się wypowiadała.
1: Inaczej sprzedawały się płyty. Ludzie mieli, mam wrażenie, dużo większy szacunek do sztuki w ogóle. Dziś natomiast mam takie trochę niepokojące uczucie, że te gusta opadły bardzo.
0: No nie sposób się z tym nie zgodzić. Various Monks teraz w Radiu Złote Przeboje. Lądujemy w samym środku lat 90. Chciałam

Ależ to jest piękne. Richard Marx i Right Here Waiting w Radiu Złote Przeboje. Richard Marx napisał ten utwór tęskniąc za swoją ówczesną żoną, Cynthia Rhodes. No, obecnie to już była żona, tak to w show biznesie bywa. Cynthia Rhodes wyjechała wtedy na zdjęcia do Republiki Południowej Afryki. A Richard Marx tęsknił i pisał piosenki. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz w Radiu Złote Przeboje artystka, na której Instagramie bardzo często sprawdzamy, co słychać. 240 milionów ludzi na całym świecie obserwuje profil Jennifer Lopez. To jest nie do uwierzenia. No i wyobraźcie sobie, na jednym z filmików Jennifer Lopez pokazała się bez makijażu. Jak wygląda gwiazda, którą znamy z teledysków i ze zdjęć? Sprawdźcie w wolnej chwili. Wygląda jak nie ona, ale równie pięknie.

Tak brzmiała połowa lat 70. John Paul Young w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Za chwilę powędrujemy do naszej ulubionej dekady, czyli do lat 80. Wtedy to świat dowiedział się o muzycznej klasie Jana Borysewicza. Zespół Ladybug już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
9: Reklama.

0: kryzysowa narzeczona i zespół Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Zespół, który jest prawdziwym fenomenem, bo być może fani pamiętają, w latach 80. zdarzyło im się zagrać tyle koncertów, ile jest dni w roku, a może nawet i więcej. Czy to prawda?
1: No oczywiście, że tak. Myśmy nawet więcej zagrali niż dni w roku. Myśmy zagrali chyba z 389 koncertów. To wychodziło tak, że graliśmy czasami po dwa, no nawet... trzech koncertów to może nie. Ja pamiętam, że ja z Budką Soufflera tak graliśmy, a to jeszcze przed Lady Punk to były zupełnie inne koncerty się grało. To tam były, pchali zespoły w ogóle gdzie się dało po prostu. I myśmy grali po trzy koncerty. Już pamiętam, że wszyscy z nóg padali po prostu. No. Natomiast my grając te 300 ileś tam, 380 koncertów, to wydaje mi się, że my byliśmy w takim jakby szwungu, takim amoku, że chcieliśmy to robić po prostu, że myśmy nawet nie zauważali, że to jest dla nas ani męczące, ani po prostu myśmy się cieszyli jak dzieciaki w ogóle, także myśmy nawet nie mieli czasu, żeby zauważyć, czy my jesteśmy popularni, czy nie.
0: Jan Borsewicz, czyli pierwsza gitara Rzeczpospolitej. Skoro już został wywołany do tablicy, to za moment sprawdzimy, czy najlepsi gitarzyści w Polsce podpatrują się nawzajem.

0: Pięknie, Pola Abdul w Radiu Złote Przeboje. No a dzisiaj w programie cała muzyka Jan Borysewicz, którego kiedyś, pamiętam, zapytałem o to, czy najwięksi gitarzyści w Polsce podpatrują od siebie różne sztuczki. Czy na przykład Jan Borysewicz sprawdza, czego nauczył się Grzegorz Skawiński i odwrotnie?
1: Wiesz co, my się rzadko spotykamy z Grzesiem, ale kiedyś jak gdzieś tam na trasach, bo to często się spotykały nasze, krzyżowały się nasze drogi i gdzieś tam na trasach koncertowych, po koncertach w hotelu się spotykaliśmy, to pamiętam, że były takie sytuacje, że braliśmy gitarę do ręki, on brał, ja brałem i graliśmy. On mi pokazywał jakieś tam rzeczy, ja mu pokazywałem, jakie rzeczy ja gram, także takie rzeczy się robi po prostu.
0: Jan Borysewicz w Radiu Złote Przeboje. A za niespełna kwadrans 20 i strefa gości programu Cała Muzyka.

największe hity lat 80. i 90. Tego nie trzeba dwa razy powtarzać, choć akurat nazwę tego zespołu trzeba. Duran Duran. Za chwilę 20 i strefa gości programu Cała Muzyka.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Najbardziej latem lubię młode ziemniaczki z koperkiem albo skwierczeć na plaży jak frytka.
3: W niedzielę zacznie się kalendarzowe lato, a jutro dokończymy zdanie najbardziej latem lubię.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
16: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
17: Tu Radio Złote Przeboje, dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce, zespół, który na muzycznej scenie jest od zawsze. Jak sami twierdzą, nie są tytanami pracy, bo biorąc pod uwagę ich staż, powinni mieć zdecydowanie więcej płyt. Ten wątek zresztą na pewno dzisiaj się pojawi. Pewnego Razu w Muzyce, dzisiaj w głównej roli Golden Life.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który jest na muzycznej scenie już kilka dekad. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby polski show biznes, gdyby nie zespół Golden Life.

0: Jonesa.
1: Zespół, przez który przewinęła się rekordowa chyba liczba muzyków, nawet w jednym z serwisów powstał specjalny wykres, z którego można odczytać, jak zmieniał się skład.
2: Ja próbowałem ostatnio wnieść ostatnią zmianę i nie wiem, czy zaszło.
3: Tak, każdy może sobie wejść do Wikipedii i sobie nanieść zmiany, jakie się chce?
1: No podobno na tym właśnie Wikipedia polega. Zespół Golden Life, z którym będziemy dzisiaj podróżować przez kilkadziesiąt lat muzyki. Na ich stronach internetowych znaleźć można zdjęcia sprzed dobrych 30 lat, aż prosi się zapytać, jak reagują, kiedy widzą się na takich zdjęciach i co sobie myślą.
4: Pierwsza refleksja, przynajmniej moja, jest taka, że lata minęły.
3: Więcej kilometrów?
4: Mniej mam.
3: Ale miałeś 30 lat.
4: A wtedy miałem więcej, tak.
3: No, czyli że, to działa na korzyść.
4: Że zauważamy, że czas pobiegł sobie do przodu i że trochę nas ten ząbek czasu chapnął, ale tak może zewnętrznie, ale wewnętrznie to może wcale nie.
2: No tak, widzimy, tak jak pytałeś, co widzimy i co myślimy. Ja myślę tak, dzieci.
1: No, ale podobno mężczyźni, no, zwłaszcza mężczyźni rock'n'rolla, są jak wino.
2: Ja mam taką teorię, że nie ma młodych mędrców, więc wiesz.
1: Jedno nie ulega wątpliwości, chyba niewiele jest zespołów, które tak poważnie podchodziłyby do swojej historii. Na stronach internetowych zespołu Golden Life można znaleźć profesjonalnie zrobioną biografię, obejmującą mnóstwo zdjęć i niezwykłych historii. Biografia liczy sobie 34 strony.
4: Z tego co pamiętam, wynajęliśmy po prostu człowieka. Mariusz Glosa.
1: No,
4: pozdrawiamy przy okazji bardzo
3: Mariuszu.
4: I on to napisał, tak?
3: Tak.
4: Wynajęliśmy po prostu, chcieliśmy, żeby zebrał, pogadał
3: z nimi. Trójmiasta, który dostał takie bardzo kompletne informacje i praktycznie co do daty, każda data i co myśmy robili, gdzie myśmy grali koncert, gdzie byliśmy w radiu, czy wydaliśmy płytę, czy piosenkę, to on to wszystko odnotowywał.
4: I trochę ja pamiętałem,
3: trochę internet,
4: trochę ludzie, którzy z nami pracowali, tak po kawałku.
2: Ale wszystkie rzeczy, które tam są? Są prawdziwe.
4: Bardzo dużo człowiek poświęcił na to czasu, my troszkę też na to pieniądze, ale jest.

0: kilku dekadach działalności bardzo często w licznych wywiadach pada pytanie, czy na początku spodziewali się, że będzie to zajęcie na całe życie?
1: Dla mnie to była przygoda, ale nikt jakby, znaczy nikt, no ja akurat nie wiązałem z tym jakichś tam wielkich nadziei. Tak po prostu wyszło, tak? Bo w pierwszej płycie coś tam zaczęło się budować, tworzyć na że tak powiem, na poważnie. No i wtedy chyba tak naprawdę nastąpi jakaś decyzja o tym, żeby kontynuować tą fajnie zaczętą przygodę.
2: Ja miałem jeszcze trochę inaczej, bo jak zaczęliśmy pierwsze próby, to moim marzeniem było zagrać koncert. Potem po pierwszym koncercie, to akurat był jakiś tam sukces, nie sukces, chciałem następny koncert, ale żeby było dużo ludzi i żebym już był bardziej znany. Potem następny, że jeszcze coś, ale nigdy nie myślałem o tym, że ja się będę tym zajmował, tak powiem, zawodowo albo przez lata. Nie, to wszystko było takie na początku, że no tak małe kroczki jakieś chciałem zrobić i byłem zadowolony, ale potem apetyt rozmiarę jedzenia i chciałem coraz więcej. Dobra, dobra, dobra.
3: Ja wiedziałem jakoś tak, że inaczej, ja miałem przekonanie, że ja chcę. Taki głupi byłem, że powiedziałem, ja będę to robił, ja będę z tego żył, ja będę po prostu muzykiem. Nie miałem kompletnie jakby podstaw, żeby tak myśleć, ale tak myślałem. Mówiłem to wszędzie, swojej przyszłej żonie, którą już wtedy poznałem, swoim rodzicom, którzy mówili: Jarku, dobrze, ale weź to, jakiś tam da zawód. Czy tam coś. I zdobyłem te zawody, tylko że do dzisiaj...
2: A muzyka jeszcze nie.
3: A nie, a muzyka też, po drodze też. Zacząłem w ogóle, pierwszy raz powąchałem gitarę w wieku 15 lat, czyli stosunkowo późno. No i jakoś tak, nie wiem, no urzekło mnie to wszystko i w głowie mi się urodził plan taki, że ja z tego będę żył. No i jakoś tak z dnia na dzień żyję. Robię to jakby do dzisiaj i jakoś wychodzi. No. Łączy nas jeszcze to, że jesteśmy z jednej piaskownicy i tak dosypujemy, dolewamy trochę wody, troszeczkę piasku. Ja.

0: Zespół Golden Life dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ktoś kiedyś policzył, że 99% piosenek, jakie w ogóle powstają na świecie, to piosenki o miłości. Jak się okazuje, zespół Golden Life też ma całkiem sporo piosenek o tym uczuciu. Nawet swego czasu nagrali piosenkę pod tytułem Kocham Cię.
1: Najlepsze piosenki są o miłości, a my opowiadamy o miłości swoimi słowami, goldenowymi. Zawsze każdą historię zawartą w piosence, naszej, każdej, to jest kawał naszego życia i ja bym swoją twórczość, gdyby ktoś mnie zapytał, na przykład ty, to podzielił na tę bardzo poważną, tę taką rozrywkową i tę taką...
2: Z przymrużeniem oka.
1: No tak.
3: No to temat miłości, tematem popularnym i stałym.
0: I dlatego pewnie jeszcze dzisiaj w naszym stałym cyklu pewnego razu w muzyce o miłości będzie sporo. Golden Life. Nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w głównej roli zespół, który na scenie jest już kilka dekad, Golden Life. Niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Przy okazji na pewno będziemy obserwować, jak zmienił się polski show biznes.

0: Kiedy gościliśmy w pewnego razu w muzyce Edytę Bartosiewicz, okazało się, że był czas, kiedy była perfekcjonistką, gdy słuchała swoich piosenek, często miała myśl, a może by to poprawić. Podobnie Robert Gawliński. Jak to jest z zespołem Golden Life? Co myślą, kiedy słyszą swoje piosenki w radiu po latach?
1: Zawsze coś tam można poprawić po jakimś czasie, praktycznie nawet po wyjściu ze studia już można by było wejść po prostu i coś zrobić, ale my chyba nie jesteśmy aż tacy marudni. Cieszymy się z tego, jak to wszystko nam się układa, jak to wychodzi i jak to brzmi. Uważam, że wszystko jest fajnie, fajnie się toczy. Jest przygoda, tak jak mówię, wtedy na samym początku i ona trwa do dzisiaj i niech trwa jeszcze.
0: Ktoś kiedyś celnie zauważył, że liczba nagranych płyt przez zespół Golden Life nie za bardzo koresponduje z liczbą lat spędzonych na scenie. I od tej pory bardzo często w licznych wywiadach pojawia się pytanie, czemu nie nagrywają więcej albumów?
2: Bo my taki jesteśmy jacyś inni, no po prostu.
1: Bo my nie idziemy jakimś takim sprawdzonym torem, że nagrywać płyty trzeba rok po roku, tak? Będziemy mieć 30 płyt, co jest po prostu absurdalne. Uważamy, że piosenki żyją swoim życiem i poza tym, jeżeli my nie mamy nic do zaproponowania, to dlaczego mamy wydać płytę? Tylko dlatego, że tak trzeba, no to bez sensu trochę.
2: Wydajemy płytę, jak nam się zbierze. Po prostu,
1: jak nam się zbierze,
2: że
1: jak
2: chcemy,
1: byśmy chcieli.
2: Tak, mamy coś do powiedzenia, a ja może nie, a może jesteśmy leniwi, a może my mamy tak akurat, no, że mniej.
3: Tak, ale przez 30 lat nauczyłem się jednego, że nic na siłę i my możemy już, a my nie musimy, naprawdę. I to jest chyba nasza siła troszeczkę taka, że owszem, my się właśnie nie migamy, tak jak kolega.
0: Tak. Czy po tylu latach pisanie piosenek i muzyki jest łatwiejsze, czy trudniejsze?
3: Piosenek to możemy napisać bez tekstu. Tak myślę, że rocznie to 300.
1: Tylko, tyle by wyszło.
3: No tak, ale
1: dostarczy na jednej próbie usiąść wspólnie.
2: No moim zdaniem z czasem jest

0: zespół Golden Life dzisiaj w niezwykłej podróży przez kilkadziesiąt lat działalności. Wśród historii związanych z nimi znalazłem m.in. taką. Otóż pierwsza płyta Golden Life powstała dzięki pewnemu niewinnemu kłamstewku.
1: No tak, to tak to, nie było, Jarek, powiedz.
2: To znaczy, to nie było kłamstwo, po prostu to była nasza...
0: Kłamstewko.
2: Nie.
3: To... No zgódź się, no Boże.
2: Dobra, kłamstwo.
3: To kłamstewko.
2: Kłamstewko to było takie polegające na tym, że bezczelnie wiedzieliśmy, że jesteśmy przygotowani, nie będąc przygotowani kompletnie. Ale na tym polega właśnie chwycenie byka za rogi zwanego życiem, że nieraz trzeba zaryzykować i akurat nam się udało. No. Wiele zespołów, które były świetne, o wiele bardziej przygotowane do nagrywania płyty w danym momencie, w Gdańsku, przy tym samym stole siedząc, powiedzieli nie.
3: A my jeszcze musimy poszlifować, jeszcze coś dopracować.
2: Tak,
3: coś
2: tak. A myśmy wiedzieli, że tak, my tak.
0: Ale to nie koniec niezwykłych historii związanych z płytowym debiutem zespołu Golden Life. Otóż realizator w studiu zamiast pieniędzy dostawał obiady.
4: Nie mieliśmy swoich funduszy, a płyta jakby była w trakcie robienia i no coś tam nam finansowo się nie spinało. I
1: a realizator powiedział, ja nie robię, bo ja nie mam co jeść. A
3: no, to dostaniesz jedzenie.
1: Jarek powiedział, że to ja ci będę przynosił obiady.
2: Tak, ja codziennie przynosiłem do studia obiad.
1: Słoikę zresztą.
2: Słoikę od mojej mamy.
1: Dziękuję ci,
2: mamo. Dziękuję ci, mamo.
1: Pozdrawiamy wszystkie mamy.
2: Moja mama Alina stanęła na wysokości zadania. Zawsze było pierwsze, drugie danie. Realizator
1: był syty.
2: Syty, więc pracował.
1: Jak był syty, to nie marudził.
2: To jest historia może taka, kurczę, na książkę trochę, ale to jest prawda.
3: A nawet zrobiliśmy jedno małe oszustewko. Bo kiedyś butelki można było oddać w danym sklepie, że miało się karteczkę, że zakupiło się. Trzy butelki, a myśmy dopisali
2: 30.
3: 30 butelek i kasa była. Ja nie znam.

0: zespołu Golden Life dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Zespół kiedyś w jednym z wywiadów przyznał, że owszem są popularni, ale z rozpoznawalnością bywa różnie. Nawet opowiadali pewną historię, która ponoć nie zdarzyła się jedyny raz, ale więcej. Otóż ludzie na koncercie, słysząc dobra, dobra, dobra albo helikopter, twierdzą nagle: ha, nie wiedzieliśmy, że to wy. Co się w takich chwilach czuje?
1: Nic się nie czuje. Już po takim czasie się przyzwyczaja do takich rzeczy. Ale to jakby nie jest pytanie do nas, bo wiesz co? To jest po prostu chyba sposób prowadzenia od jakiegoś czasu. Jakichś takich zmian w audycjach radiowych przynajmniej. Kiedy się puszcza piosenkę, się nie mówi, co to jest. I ludzie znają piosenkę, ale nie kojarzą tego z wykonawcą.
2: Na stałe czasy, że muzyka jest przerywnikiem.
3: Ta tendencja, o której mówicie, mnie bardzo denerwująca, w obecnych czasach jest. Ja słyszę numer i nie wiem, bo nie wiem, co zostało powiedziane. Kiedyś było mówione, częściej niż teraz. Ale mimo wszystko wtedy, jak było kiedyś, to my jakoś nie zadbaliśmy o to, żeby dane utwory były z marką naszą kojarzone. To jest jakiś nasz...
1: Dziecinada, no.
3: Moim zdaniem nasz błąd, że nie zadbaliśmy o to, żeby tak właśnie było, a nie inaczej. I dokładnie, bardzo często jest tak, że oto oni tu grają, oto te, a to, tak, to my właśnie gramy.
0: U nas bez błędów. Golden Life dzisiaj jest głównym bohaterem naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Oczywiście nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego Razu w Muzyce.
5: Co to za stan? Ja nie znam słów, które mi bym mógł powiedzieć.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez już kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Zespół, który powoli, ale konsekwentnie zbliża się do czterdziestki, jeżeli chodzi o działania zespołowe. Kiedy

0: najpiękniejsza.
1: Kiedyś, pamiętam, z zespołem Golden Life rozmawialiśmy na temat kilku dekad spędzonych na scenie. No i zapytałem ich, czy mają w pamięci jakiś niezwykły koncert. Okazało się, że panowie chwilę się musieli zastanowić, ale udało się znaleźć niezwykłe rock'n'rollowe dokonania.
2: Nie, no fajne były.
3: Dużo fajnych koncertów zagrałem w życiu. Rewelacyjnych.
2: Ja na przykład w mojej pamięci będzie cały czas koncert w Andrychowie po wydaniu płyty Feel Network, gdzie przyjechaliśmy do miasta i poczuliśmy się rzeczywiście jak lecę
3: królowie.
2: Gdzie wjechaliśmy i po prostu byliśmy świadomi tego, że no nie, to jest niemożliwe, żeby nikogo nie było na koncercie. Plakatów było tyle, że po prostu czuliśmy się no bardzo tak dowartościowani i rzeczywiście na koncert pełna sala, świetna zabawa. Takich koncertów się na pewno pamięta, tym bardziej, że to był 92, 3.
4: Chciałbym tylko powiedzieć, że plakaty były wielkości 2 metrów na po prostu...
3: Standardowe drzwi.
4: Tak, tylko że było ich po prostu 100 w jednym miejscu. Na przykład był parkan taki wyklejony cały
2: nawet
4: z wielkim,
2: tak
4: ogromnym
2: jest,
4: napisem Golden Life. Poszukajcie sobie w sieciach różnych, tam na przykład internetowych. Znajdziecie takie zdjęcie z Andrychowa.
2: Były też takie koncerty, na przykład było Leśnej, gdzie udało mi się po prostu zapełnić my jako my całą po prostu operę. No, to są też takie rzeczy, które na pewno przychodzą do historii i świadczą o tym po prostu, że ta lokalna popularność w tamtych czasach, głównie w latach 90. zespołu GL była bardzo silna, bardzo mocna i to było naprawdę ujmujące.
1: Oczywiście, jak to zwykle bywa, było mnóstwo koncertowych sukcesów, ale były też i koncertowe porażki.
2: Nie, no zdarzało się. Na przykład był taki koncert w Kaliszu, gdzie że tak powiem, była taka bardzo duża niepogoda, wiało strasznie i tam tak naprawdę pod sceną były może ze 2-3 osoby, ale to był naprawdę Armagedon, gdzie organizatorzy kazali nam zagrać nie wiem, ze 2-3 utwory, bo trzeba było chować sprzęt, bo taka fatalna była pogoda.
4: Parę lat temu, nie wiem, nie wspomnę dokładnie roku, ale była taka sytuacja, że to był pierwszy taki zapowiadany plener w danym...
2: Wiosenny jeszcze.
4: Tak.
2: Wielka
4: Dęba. I przyjechaliśmy na koncert, to
3: wszystko słoneczko.
4: Słonecznie było tak. Zaczęliśmy grać, po prostu 3 utwory.
3: Śnieg.
4: Zrobiła się taka śnieżyca. I tak było zimno, mokro i wszystko było zasypane śniegiem i musieliśmy przerwać koncert. No nie dało się.
2: Też takie śmieszne koncerty, gdzie na przykład z przyczyn organizatora głównie zastrzegaliśmy i mówiliśmy, słuchaj, no nie możemy zagrać na scenie, która nie ma zadaszenia. Przecież my tutaj mamy swój sprzęt, to jest po prostu cały nasz dobytek i musisz liczyć z tym, że jeżeli spadnie kropla, to musimy po prostu przerwać koncert. Dobrze, ja się liczę z tym.
4: Myślę, że
2: po 5-6 utworach po prostu zaczęło padać, a nasz perkusista, który był bardzo cięty na takie właśnie rzeczy, powiedział, kropla!
3: Wstał.
2: Kropla drąży, skacze.
3: No, to właśnie, że nam rozstawili nad perkusją ten namiot taki po prostu.
4: Nie, to się nie dało.
3: Nie namiot, tylko parasol.
4: Ten parasol zwiało po prostu z siłą wiatru natychmiast i nie dało się grać i za chwilę faktycznie spadł większy deszcz z tej kropli. I myśmy ledwo zdążyli w ogóle zakryć sprzęt, a jednak lampy mają to do siebie we wzmacniaczach, że one po prostu nie znoszą wilgoci.
2: Był też bardzo pamiętny koncert, on mnie na przykład utkwił w pamięci, to był koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pojechaliśmy do Łomży, zaprosili nas do takiej wielkiej sali gimnastycznej. Jak weszliśmy, zobaczyliśmy takie rusztowania budowlane i pan wskazał i powiedział, że
3: Tam jest scena,
2: a sprzęt już jedzie. Pytam się, a skąd on jedzie? Z kościoła. No to już podejrzewaliśmy, że będzie niezrasztowa. No i rzeczywiście wjechały dwa eltrony.
3: Taki podest był zrobiony z takich starych, takiej budowlanej, takiej rusztowanie.
4: Żeby było jasne, to są zamierzchłe czasy prehistoryczne, to się już teraz nie zdarza. Po prostu w latach 90. w ogóle otworzyło się wszystkie kurki naraz i po prostu ludzie próbowali działać w różnych dziedzinach, nie znając się na tym kompletnie. I po prostu zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów na koncert, który miał się po prostu być świetny, tylko że oni nie mieli pojęcia, jak to zrobić. Myśmy na szczęście trochę już wiedzieli, jak je grać, bo też nie było za cudnie, nie? Myśmy się też uczyli zawodu. To nie jest tak, że w tym 90 roku, kiedy nagraliśmy pierwszą płytę, myśmy byli jakimiś mega muzykami. Myśmy nagrali mega płytę.
3: Ale?
2: Żeby spuentować, koncert się odbył oczywiście. Wszystko się udało, ale po prostu na naszych warunkach myśmy to zrobili zupełnie inaczej. Rusztowania poszły.
3: Bo przedzieliliśmy koterami tą salę i graliśmy z pieców praktycznie.
2: A ludzie się dzieli, żeby nas było widać.
4: I świetnie się
2: właśnie było. Tak, i było bardzo sympatycznie. Graliśmy dosyć cicho, a oni śpiewali i w ogóle było bardzo fajnie. Łomża, pozdrawiamy.
1: No i takich historii dzisiaj w pewnego razu w muzyce z zespołem Golden Life na pewno będzie jeszcze kilka.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj zespół, który podobno bardzo często od fanów na koncertach słyszy słowa: no nie wiedzieliśmy, że to wy śpiewacie. Blisko 40 lat na scenie, dzisiaj w Pewnego razu w muzyce prawdziwa legenda.

0: Zespół Golden Life. No, przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby polski show biznes, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie oni. Bardzo często różnym artystom zadaję z pozoru niedyskretne pytanie. Czy pamiętają, na co wydali pierwsze zarobione na muzyce nieco większe pieniądze? Okazuje się, że zespół Golden Life pamięta to do dzisiaj.
1: Ja za pierwsze, które uważam w ogóle, że to były pierwsze większe pieniądze, to była wygrana w festiwalu Bregenz. Myśmy razem wygrali, więc...
2: $20
1: Nie,
3: dostaliśmy tej kasy.
1: Jakąś ja tam to pamiętam, $300 może to wyszło.
2: Tak,
1: Adam nie musiał nic kupić, to nic nie dostał. Myśmy kupili sprzęt. Ja kupiłem sprzęt.
3: Ja kupiłem
1: pierwszy wzmacniacz.
3: Ponieważ ja tak, to był pierwszy taki, ta wygrana, to mi tak jakby uświadomiła, że o matko, to może z tego będą jakieś pieniądze. Więc ja te pierwsze pieniądze sobie odłożyłem i je trzymałem sobie.
1: Mam, nie dam.
3: Ale ja zainwestowałem. Coś tam się jakoś zmieniło, że to chyba będę zarabiał pieniądze. Nie wiem, czy tego żył, no zobaczymy, ale to będzie przynosiło, więc ja...
1: Rok 1992, mówimy o $300.
2: Ja tylko pamiętam, że jak ja przychodziłem do domu i mówiłem mamie, ile dostałem pieniędzy za koncert, to oni się łapali tak głowy, że to jest, że za jeden koncert ja zarabiam tyle, ile oni po prostu w miesiąc. Nie? Takie były to po prostu rozstrzały. Nie?

0: Zespół Golden Life, który jest bohaterem dzisiejszego wydania naszego stałego cyklu Pewnego razu w muzyce, nie jest może częstym bywalcem rubryk towarzyskich, ale były czasy, kiedy owszem, zdarzało się, że panowie czytali o sobie rzeczy, w które nie mogli uwierzyć.
1: Bzdura kompletna się kiedyś pojawiła w prasie, dzisiaj o tym gadaliśmy, że po koncercie, a propos jeszcze koncertów.
2: We Władysławowie
1: to była taka wielka impreza, nie mogę tam pewnie podawać nazw. Dzisiaj napisano o nas, że wypiliśmy 11 litrów wódki. I teraz wody.
3: To było z wykrzyknikami.
1: 11 litrów wody. To był główny nagłówek. No, główny nagłówek, głupie odpowiedziałem. Nagłówek. A w treści było napisane, że 3 przed.
3: Nie, no 7
1: przed i
3: 3 czy 4 po.
1: To daje 10. No właśnie, więc coś się tam...
4: W ogóle kłamstwo.
1: Nie, to
3: kompletna bzdura. A to nie było tyle.
4: A ja pamiętam, że
1: nie było tyle.
4: Pamiętam, że ja się trochę cieszyłem.
2: Fajnie, że tak.

0: Publiczność na koncertach.
1: Publiczność jest troszeczkę rozleniwiona przez to, że koncerty są takie poddawane na atacy. Kiedyś pamiętam, o koncerty się walczyło. Że to dziwnie brzmi, tak, że się o koncerty walczyło, ale pamiętam, że koncerty to kiedyś było po prostu wydarzenie i się naprawdę szło, zdobywało się ten bilet i po prostu było się w tłumie. Dzisiaj po prostu, jeżeli tych koncertów darmowych przez miasta, gminy i tak dalej, po prostu są tysiące. Są przeróżnego rodzaju artyści. Ludzie przychodzą, mają baloniki, kiełbaski i po prostu muzyka tak naprawdę jest tłem. No, jeżeli dzisiaj muzycy mówią po prostu, no po co wydawać płyty, liczą się po prostu koncerty. Bo taka jest prawda. Muzycy żyją z koncertów. Już naprawdę niewielu artystów żyje z płyt. Płyta staje się dodatkiem do tego, żebyś to po prostu grał koncerty. Tak to mniej więcej wygląda dzisiaj. Kiedyś tak nie było. No, chociażby wspomniana przez nas historia, jak myśmy walczyli o to, żeby wejść do studia po prostu i zarejestrować utwór. Dzisiaj każdy to może zrobić w domu. Czy się tylko tak naprawdę promocja i co tam sznurki uda się, które sznurki uda się po prostu pociągnąć i żeby gdzieś tam po prostu zaistnieć.

0: dla siebie.
1: Pewnie nie wszyscy znają historię tajemniczego telefonu. Kiedy to panowie nagrali swoją wersję wielkiego hitu Marka Jackowskiego Oprócz błękitnego nieba, po czym odebrali telefon właśnie od Marka Jackowskiego i pierwsze zdanie, które usłyszeli, brzmiało mniej więcej tak: no, chłopaki, zrobiliście to lepiej.
2: Ciężko byłoby chyba nie powiedzieć tak. No, myślę, że Marek miał tego świadomość, jaki splendor szedł za wykonaniem tego utworu, bo myśmy tak naprawdę dali piosence nowe życie, na zupełnie innych obrotach i na zupełnie innej jakości. Myśmy też tak naprawdę pociągnęli zupełnie inną, młodszą część po prostu publiczności.
3: Jak sobie
2: sięgniemy wstecz, to osoby, które wtedy słuchały tego wykonania, a miały lat naście, no to dzisiaj mają te lat 30-40.
4: Tak, to niewątpliwie jest, wydaje mi się, chyba sukcesem. Tak możemy chyba o tym powiedzieć, że Marek Jackowski przyszedł i powiedział: no, szacun pełen, tak, zrobiliście to po prostu lepiej. No więc to jest chyba taka fajna nagroda, ale największą nagrodę zebraliśmy od ludzi, którzy po prostu świetnie się bawili, zawsze pod sceną śpiewali.
1: Zespół Golden Life, kilka dekad na scenie, dlatego chyba możemy być spokojni, że takich przebojów będzie zdecydowanie więcej. Na pewno będziemy podsłuchiwać.
5: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
9: Dobry wieczór, Maciej Czujko, zapraszam na program Co jest grane w Legnicy. Zapraszam wszystkich stałych słuchaczy i nowych słuchaczy. Mam nadzieję, że przybywa ich i że tym nowym trzeba powiedzieć, że jesteśmy informatorem rozrywkowo-kulturalnym, regionalnym. Mówimy o tym, co dzieje się w waszym mieście, co będzie się działo ciekawego w waszym mieście. Dzisiaj program jednak taki czytelniczy. Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, powie nam o tym, co czytają legniczanie na podstawie wypożyczeń. Oprócz tego Katarzyna Rutowska, legnicka pisarka, się pojawi, powie o swojej książce młodzieżowej, ale także i doświadczona legnicka pisarka Monika Bejanowska o swoich książkach opowie. To przed nami, zaczynamy od Anny Gontowskiej. Co czytają legniczanie?
10: Anna Gontowska, dyrektor Legnickiej Biblioteki Publicznej.
9: Tak, ta wizytówka już w ogóle niepotrzebna, my tu już jesteśmy na antenie ze sobą tak długo i zazwyczaj jest to tak, że recenzuję właściwie te książki. Ja zawsze jak puszczam na antenie, to mówię, że to takie mini recenzje, bo to nie tylko polecenia. No, ale dzisiaj postanowiliśmy, ja właściwie postanowiłem, a pani zmierzyła się z tym zadaniem, żeby pomówić o tym, co czytają legniczanie. I ja bym bardzo chciał, żeby odpowiedź na to pytanie była, że czytają wszystko, a już szczególnie to, co polecimy, co pani poleci na naszej antenie.
10: I to jest właśnie najtrudniejsze, bo rzeczywiście czytają wszystko i trudno jest wyciągnąć jakiś wspólny mianownik, jeśli chodzi o czytających w Legnicy. Ja oczywiście posiłkowałam się informacjami moich koleżanek, kierowniczek największych filii w mieście.
9: O matko, to cała grupa ludzi została zaangażowana, a ja tak sobie rzuciłem po prostu.
10: Ale
9: to niesforność dziennikarska. Ja wiem, dlaczego wy nas wszyscy tak... To jest taka sympatia, ale taka... Na dwoje babka wróżyła. Ja rozumiem dlaczego. My tak sobie, wpadło do głowy.
10: Panie redaktorze, panie Macieju, to jest nieprawda. Ja pana bardzo lubię osobiście także.
9: Prywatnie.
10: Też, bo nam się po prostu dobrze rozmawia na wszelkie tematy.
9: Ale przyzna pani, że zawód taki jest. A może o tym byśmy porozmawiali, a człowiek potem się męczy tydzień.
10: Ale to nie jest zły temat, jeśli chodzi o czytelnictwo Legniczan. I wie pan, że to się przyda nam.
9: To no właśnie miałem powiedzieć, to też pewnie jakieś wnioski z tego płyną.
10: Myślę, że przyda się moim koleżankom i te materiały, które tutaj mam przed sobą, wydruki z filii, one trafią za chwilę do działu gromadzenia i opracowania zbiorów. Moje koleżanki, które dokonują zakupu, zamawiają tytuły konkretne, pewnie będą się też posiłkowały tymi informacjami, żeby...
9: Pani, proszę tak nie mówić, przepraszam, że pani przerwę, bo ja będę tryskał pomysłami, jak mi pani tak powie, że to takie przydatne i to dopiero będzie udręka.
10: No wie pan, w końcu powiem, że po prostu nie potrafię tego zrealizować. Też tak może być, panie Macieju.
9: Albo nie odbiorę telefonu, to jeszcze bardziej eleganci. Ja wiem, czy to elegancko.
10: Zawsze odbieram. Zawsze odbieram, ale mnie Narodowa Biblioteka, proszę pamiętać, to takie analizy robi Biblioteka Narodowa na dużą skalę.
9: I raz na kwartał możemy się omówić.
10: No, może na pół roku nawet, to będzie może lepszy obraz.
9: Już tryskam pomysłami, to kolejny pomysł, racjonalizatorski.
10: A już wyprostowany przeze mnie, panie Maćku.
9: Słusznie.
10: Czy my przejdziemy do meritum?
9: Przejdźmy, bo ja widzę, że tabele nawet, tutaj są tabele.
10: Są tabele, ja się nawet przygotowałam, proszę państwa, w ciągu roku w naszym kraju wydaje się ponad 30 tysięcy tytułów. 32, 33 tytułów. Ja nie mówię o nakładach egzemplarzowych, bo te w miliony idą, pewnie setki milionów.
9: Można by odnieść wrażenie, że ludzie nie robią nic innego, tylko czytają.
10: A bibliotekarz nie robi nic innego, tylko te książki wypożycza i się orientuje w tym nawale tytułów właśnie.
9: I w tych tłumach, które przewalają się przez biblioteki, a wcale tak nie jest.
10: No niestety. Chociaż podobno też dużo kupujemy. Jeszcze do tej pory kupowaliśmy, bo książki drożeją, więc może teraz będzie trochę inaczej, ale Polacy kupowali też książki indywidualnie. No właśnie. I ten bibliotekarz musi się orientować, jaką książkę zakupić, bo no nie stać nas po prostu, żeby wszystkie książki z oferty księgarskiej kupić. Ja przypominam, że my już dawno w księgarniach nie kupujemy, ale jeśli to rzadko jakieś takie wyjątkowe, bardzo mało nakładowe wydawnictwa, my robimy zapytania ofertowe, zaopatrujemy się w hurtowniach, staramy się dla państwa zrobić jak najwięcej, czyli kupić jak najwięcej książek za jak najmniejszą cenę. Wydaje mi się, że w Legnicy to się odbywa z dobrym skutkiem. No i właśnie te 33 tysiące tytułów, które tylko pewnie Narodowa Biblioteka gromadzi, bo ona ma ten egzemplarz obowiązkowy i oni wiedzą wszystko, a my musimy wybrać najfajniejsze książki. I często opieramy się na opiniach czytelników. Tylko że jakoś tak się dziwnie ostatnio składa, że te gusta czytelnicze nam się troszeczkę zmieniły i ja jeszcze pamiętam czasy lat 80. i 90. i tego boomu czytelniczego, kiedy Polacy wybierali, nawet jeśli to była literatura popularna, taka beletrystyka, lżejsza i przyjemniejsza, no to były to jednak znaczące nazwiska. A w tej chwili zalani zostaliśmy taką lekką, łatwą i przyjemną falą książek, często nazywanych dla pań. One nie są być może zbyt ambitne, ale bardzo chętnie czytane. I ja przyznam się państwu, że kiedy ja o tych książkach mówię, to ja czasami przeczytam którąś, ale najczęściej przeglądam dosyć szczegółowo.
9: Ale to też słychać, pani, jak pani mówi, ja teraz powiem tak. Nasi słuchacze też pewnie słyszą, co szefowa LBP, o której książce myśli. A to też, jeśli chodzi o czas poświęcony tej książce, można łatwo odczytać, bo czasem jest taka książka, że jest łatwiejsza, przyjemniejsza, a poświęci jej pani więcej czasu. Moja obserwacja wynika, że owszem, jest dużo tej literatury, ona jest dobierana motywami, że są czytelniczki, które ilustrują niekoniecznie w gatunku, w rodzaju, tylko w motywie. Jak jest motyw bardzo popularny miłości obozowej, no to już jedziemy wszystkie książki z miłością. Jak jest motyw łobuza i ślicznotki z Dobrego Domu, no to już wtedy. Chyba motywami się teraz też często dobiera.
10: Troszkę tak.
9: I motywami też piszą autorzy właśnie.
10: Nazwiskami. Są panie, które mają w notesikach nazwiska konkretnych autorek i po kolei wyczytują wszystko to, co one stworzyły. A jeszcze mamy taką teraz okropną przypadłość tworzenia cyklów książek. Czyli kilka, pięć, siedem książek w cyklu. Czasami bywa i więcej. I niestety może narażę się czytelnikom, ale w bardzo wielu przypadkach te książki są coraz słabsze w cyklu. Po prostu to już są na siłę pisane. Nie wiem, z czego to wynika. Może właśnie jak się chwyciło tą pierwszą książką czytelnika, to się potem chce, żeby on wypożyczał, czy kupował, czy czytał te kolejne.
9: A czytelnik chce powiedzieć z tymi bohaterami. No żyjemy też w takich czasach, że wychodzi się naprzeciw oczekiwaniom klienta. Oczekiwania takie są, pobyć z bohaterami. Kiedyś twórca pewnie zdawał sobie sprawę, że to już z tych postaci więcej nie wyciśnie, więc trochę na przekór tym swoim czytelnikom odcinał ich od tej opowieści i zaczyna następną. Teraz się wychodzi naprzeciw oczekiwaniom.
10: No ja muszę powiedzieć, że tutaj dużo doświadczenia zdobyłam dzięki naszym prywatnym rozmowom, kiedy rozmawialiśmy o pana książce, bo pan był bardzo krytycznie nastawiony do swojej twórczości i pan właśnie mówił, że ten bohater tak, bo tu żre, ale dalej to już się nie pociągnie, prawda? I dużo skorzystałam z takiej wiedzy pisarstwa od podszewki, takiej techniki pisarskiej i takiego też zdrowego spojrzenia autora na swoich bohaterów i na to, co może zaoferować czytelnikom. A wydaje mi się, że wiele osób taki dystans straciło. I to o dziwo, to nie są tylko autorki książek dla pań tak zwanych. Nie, nie. Ja mam tutaj taki sztandarowy przykład niestety pana Remigiusza Mroza także, bo same bibliotekarki już mówią, że coraz więcej czytelników, bo nie tylko czytelniczek, krytycznie wypowiada się o jego kolejnych seriach. Ostatnia seria to jest jakaś w ogóle w prawie że fantazy, gdzie się kolejne życia przeżywa. I te, jakiś taki kryminał z reinkarnacją, czy z czymkolwiek w tle. Myślę, że zaczyna mu chyba trochę brakować pomysłów i może należałoby mniej książek wydawać w ciągu roku, ale żeby te książki były jednak starannie przemyślane. Ja powiem, że ja już wymiękłam przy chyba trzeciej czy czwartej książce, to jeszcze tak nie było źle. Już nie pamiętam, kim on był w randze, jak miał rangę. O komisarzu Froście. Forście. On nie był zimny, on był Forst, bo już tam tak niesamowite przygody przeżywał i tak niemożliwe rzeczy dokonywał, jak choćby ucieczka z radzieckiego czy z rosyjskiego łagru więzienia, że ja po prostu znając realia, jak to funkcjonuje, pomyślałam sobie, no to już jest przegięcie.
9: Zawędrowałby się.
10: Tak, dokładnie. Także Chyłkę też tylko w kilku egzemplarzach przeczytałam i w pewnym momencie zrezygnowałam.
9: To Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, mówiła o tym, co czytają legniczanie na podstawie wypożyczeń, na podstawie tego, co wypożyczacie z legnickich bibliotek, ale przyznacie, że to bardzo solidna podstawa do tego, żeby mówić, co czytacie. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy, a teraz Katarzyna Rutowska, która z przyjaciółką napisała książkę Ucieczka Absary. To książka młodzieżowa i tutaj mówimy już o drugiej części tej powieści, nasza legnicka pisarka.
1: Literacka Legnica w Radiu Złote Przeboje.
11: Katarzyna Rutowska, współautorka Ucieczki Absary.
9: Ja właśnie tak, że współautorka o tym, że z przyjaciółką, czy ja dobrze mówię, bo jak mówię w radiu, że napisałyście z przyjaciółką książkę.
11: Bardzo dobrze. Tak.
9: Ale już jest błąd, bo mówię, że napisałyście książkę, a napisałyście książki, bo już jest, z tego co pamiętam z ostatniej rozmowy, kilka odcinków, kilka tomów tejże powieści i drugi ukazał się na rynku. O jakiej książce my w ogóle mówimy? Jak tytułuje się drugi tom? Proszę.
11: Tak, no to ja już tutaj wszystko opowiadam, jak to jest, bo sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Mówimy o książce, która się nazywa Ucieczka Absary i to jest książka, która się składa z dwóch części. Pierwsza jest już od jakiegoś czasu na rynku, a druga się ukazała w kwietniu. No i jest to swego rodzaju zakończenie tej historii, która była w Ucieczce Absary numer 1, aczkolwiek zakończenie jest otwarte. No i jest tutaj jakieś pole do tego, żeby to kontynuować, ale w taki sposób bezpośredni. Natomiast jeśli chodzi o takie pośrednie kontynuacje, no to tak jak mówisz, jest już ich zaplanowanych trochę w różnych wydawnictwach też, więc to jest też fajne, że działamy na różnych polach i to będą historie, które się dzieją w tym samym świecie, jakby następują po sobie, ale niekoniecznie dotyczą tych samych bohaterów. A sama Ucieczka Absary to jest powieść z gatunku Young Adult, która opowiada o losach nastoletniej elfki, no bo nie dziewczyny, ale elfki, która w sposób bardzo nieodpowiedzialny rusza na przygodę z nieznajomym. No i ta przygoda doprowadza ją w bardzo niebezpieczne, ale też ciekawe miejsca. Właśnie w drugim tomie, który jest bardziej taką już czystą akcją, a pierwszy tom z kolei, Ucieczki Absary, jest bardziej takim wprowadzeniem. Więc tak to wygląda logistycznie.
9: Dobrze, proszę powiedzieć w takim razie po pierwszym tomie, jaka była recepcja, jak w ogóle ta przygoda się toczy, no bo to debiut oczywiście, więc pierwszy raz spotykasz się w swoim życiu z takimi doświadczeniami, z takimi emocjami, no to słuchamy. Bo myślę, że oprócz tego, że mamy przed radio odbiornikami czytelniczki, czytelników, no to mamy też pewnie osoby, które marzą myślą, bo mnóstwo ludzi chce, mnóstwo ludzi chciałoby.
11: Tak, ja bardzo zachęcam do tego, żeby faktycznie... Jeśli macie, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, gdzieś w sobie jakąś opowieść, to żeby faktycznie ją przelać na papier i próbować ją wydać, bo to jest na pewno fajna przygoda. Na razie jest to gdzieś tam właśnie w kategoriach przygody dla mnie, ale też takiej bardzo, bardzo miłej odskoczni od codzienności, bo wiadomo, że trochę można, przynajmniej jak się wydaje w tradycyjnym wydawnictwie, a mi się udało w tradycyjnym wydawnictwie książkę wydać, to tak troszeczkę sobie posmakować tego takiego innego świata pod tytułem targi książki, spotkania z czytelnikami, zostawianie autografów. I to jest taki miły odcinek wydawania książek, aczkolwiek no, niezbyt częsty, bo wiadomo, gdzieś tam przy debiutach jest to jeszcze spokojne. Jeśli chodzi o odbiór Apsary, to to jest ciekawe, bo na takich platformach do oceniania książek my się plasujemy między 7 a 8 na 10 powiedzmy, bliżej 7 niż 8 i tak wygląda sytuacja na Legimi. Na Legimi zresztą to się tutaj pochwalę trochę, mamy status bestsellera od pewnego czasu, co też jest fajne, bo to znaczy, że dużo osób też po tą książkę sięga, takich, które no może nie kupiłyby egzemplarza, no ale chętnie ją wypożyczają, czyli to jest dla mnie na przykład bardzo fajna i cenna informacja, bo zawsze ja chciałam, żeby bardziej się wypożyczały te książki, niż sprzedawały, po prostu szły do ludzi. Ale jak dostajemy na przykład negatywne opinie, to one są takie bardzo mocne, więc ogólnie jest pozytywny odbiór, ale no my też mamy bardzo dużą frajdę z tych negatywnych opinii, bo one zawsze dotyczą tych rzeczy, co już trochę się spodziewałyśmy, że będą negatywnie odebrane, więc no, mamy takie potwierdzenie swoich przypuszczeń. O.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
9: Katarzyna Rutowska jest dzisiaj naszą gościnią, która razem z przyjaciółką Katarzyną Podstawek napisała książkę Ucieczka Apsary. O drugiej części tej powieści rozmawiamy i będziemy jeszcze troszeczkę rozmawiali, jeszcze za chwilę, za momencik, ale teraz wracamy do Anny Gątowskiej, dyrektorki Legnickiej Biblioteki Publicznej, która na podstawie danych dotyczących wypożyczeń mówi o tym, co czytają legniczanie, czyli co najchętniej wypożyczacie, zabieracie do domu, co was interesuje.
10: No i tak niestety bywa. Bardzo na początku cieszyłam się z debiutu pana Remigiusza Mroza, ale chciałabym, żeby tych książek było mniej, ale żeby one były bardziej wartościowe. Żeby one były ciekawsze, bo one też mają służyć rozrywce. Ja tutaj nie neguję, natomiast no, muszą być troszkę starannie napisane, wydaje mi się. No właśnie. Jak to jest z tymi bibliotekami i z czytelnikami? Bo mamy grupy wiekowe, my dokonujemy takich statystyk. Proszę sobie wyobrazić, że dzięki naszym działaniom, to znaczy zabieganiu o najmłodszego czytelnika w ciągu roku, czyli w ciągu 10 miesięcy, odwiedziło nas 917 razy, odwiedzili nas rodzice z maluszkami w wieku do 5 lat. Sobie pan wyobraża coś takiego? Taki tacy mali czytelnicy. Oni dostają dzięki współpracy z Fundacją ABC dostają swoją pierwszą wyprawkę, taką książeczkę, zbierają punkty za wypożyczenie książek. I tutaj chcę przy okazji państwu przypomnieć, że takich książeczek dla dzieci najmłodszych w bibliotekach jest bardzo dużo. To są takie książeczki poznawcze, często tylko z ilustracją, podpisem, który pewnie ma przeczytać rodzic. My również organizujemy zajęcia dla dzieciaków, takich pampersiaków do 5 roku życia w obecności rodziców i przy ich udziale przede wszystkim, bo sama obecność nie wystarczy. Nie tylko opierające się o książkę, ale także o różnego rodzaju zabawy, bo to muszą być zajęcia oparte na bardzo wielu bodźcach, żeby takie dziecko wytrzymało pół godziny albo 45 minut w bibliotece. I dzieciaki są często zachwycone tym, co przygotowują dla nich moje koleżanki. Ja muszę powiedzieć, że bardzo mnie wzruszyła, już pewnie o tym mówiłam, ale to sprzed wielu lat opowieść, kiedy byłam w bibliotece i zaczynało się takie spotkanie pampersiaków i taka malutka dziewczynka właśnie z tym takim grubym tyłkiem, wypchanym przez pieluszkę, jeszcze niezbyt prosto się trzymająca na nóżkach dwóch, od razu podeszła do regału i wyciągnęła największą książkę, która chyba była nawet większa od niej. Były jakieś takie opowieści o krasnoludach różnego rodzaju. Te książki były ogromne. I to dziecko wytarmosiło z regału tą książkę i położyło na podłodze. Trzeba jej było pomóc przewrócić twardą, lakierowaną stronę książki. I to było bardzo wzruszające. Bo w ten sposób, proszę Państwa, uczymy dzieci czytania. I przypominam, że dzięki temu, że te dzieciaki czytają, to one trochę inaczej rozumieją świat, inaczej piszą, inaczej mówią, inaczej myślą, bardziej odporne są na różnego rodzaju presje czytelnicze czy nałogi. I pamiętajcie o tym Państwo i nie lekceważcie czytania dzieci. I jednak szczególnie w młodym wieku to książka papierowa musi przeważać. Filmik w telefonie czy książka czytana w tablecie to nie jest to, czego dzieci potrzebują w wieku takim wczesnoszkolnym, szkolnym najbardziej. No więc takie pampersiaki przyszły do nas 917 razy do bibliotek, ale już w wieku 6 do 12 lat 4850 odwiedzin odnotowaliśmy. A potem zaczyna się spadek, bo już jest grupa czytelnicza, bo są telefony, są tablety i komputery. I te dzieci, czy już młodzież w wieku od 13 do 15 lat odwiedziła nas tylko 1682 razy, a w wieku 16-19 lat 1340. Nie będę Państwa tutaj epatowała tymi liczbami, ale muszę powiedzieć, że dzieciaki w wieku ponad 3... dzieciaki, dorośli w wieku ponad 60 lat odwiedzili nas 25 482 razy. I na pewno jest to związane z tym, że to już jest wiek nieprodukcyjny często, przynajmniej w przypadku kobiet, bo jednak kobiety więcej czytają niż mężczyźni i częściej przychodzą do bibliotek. Ale też chyba z tym wychowaniem, z książką i przywiązaniem do książki. No, nie mogę powiedzieć. Ludzie w wieku 45-60 lat skorzystali z naszych usług 11 499 razy, czyli też więcej niż dzieci i młodzież. To jest znak naszych czasów i mam nadzieję, że praca bibliotekarzy, praca nauczycieli, ale przede wszystkim praca rodziców troszkę zmieni tą tendencję i że dzieciaki zaczną doceniać książki, chociaż dla dzieciaków, panie dyrektorze, też są książki takie właśnie troszkę na wyrost i niezgodnie z wiekiem i troszkę mamałygowate pisane, bo te wszystkie książki serii Young Adults to są książki o straszliwych miłościach, jakichś bogaczach, biednych środkach. To są książki, które w żaden sposób nie pokazują dzieciom rzeczywistości.
9: Ale też w taki zaowalowany sposób pokazują skrzywione relacje, nie tłumacząc jednocześnie, że to skrzywione relacje. Gdzieś za wcześnie w życie erotyczne wprowadzają też tak podprogowo, gdzie te napięcia między młodymi ludźmi są ewidentnie seksualne, jak się czyta, ale jednocześnie nie jest to wyjaśnione, nie jest zaznaczone, nie jest pokazane, więc to też przesącza się jakoś tak między wierszami. To wszystko jest bardzo podejrzane w przypadku niektórych lektur.
10: A z drugiej strony, jak wprowadza w seks i w dorosłe życie internet, więc my może tutaj zaczynamy trochę konkurować autorzy książek.
9: To jest dziwne. To jeśli chodzi o te u mnie w domu, moja nastolatka tą Rodzinę Monet czytała i odłożyła. Bo powiedziała, że dziwnie się przy tej lekturze czuje. Tam jest relacja między dziewczyną a jej przyrodnimi braćmi. Beszka tak nie sprecyzowała, że dla niej to jest podejrzane są te relacje. One są niezdrowe i odłożyła tę książkę.
10: Są rzeczywiście dwuznaczne, tak. To bardzo zdrowe podejście. Dobrze pan ją wychował po prostu. Natomiast ta książka była w pewnym momencie na topie poczytnych i sprzedawanych książek. Więc pilnujmy jednak, co te nasze dzieci czytają, bo to jest takie dosyć miałkie i rzeczywiście niezdrowe w jakiś sposób, prawda?
9: A dużo tego jest, pewnie wynika z bibliotecznych danych.
10: My staramy się troszkę mniej kupować takich książek. Oczywiście zdarzają się także w darach, ale jednak staramy się troszeczkę sterować gustami czytelników. I ja osobiście zabroniłam kupowanie książek, których autorami są odbywający kary więźniowie, którzy piszą o swoich przestępstwach i jeszcze na tym dodatkowo, dla mnie to jest niemoralne, zarabiają pieniądze, to są koszmarne pieniądze. Więc oczywiście w darach gdzieś tam się taka książka przemyci, ale wydaje mi się, że biblioteka niekoniecznie musi taką książkę mieć. Jeżeli ktoś będzie chciał bardzo przeczytać, to może ją po prostu sobie kupić. Bywają takie książki. Bywają książki nadmiernie epatujące seksem, to już zahaczające o pornografię. I to też może niekoniecznie w bibliotece powinno się znajdować. Więc staramy się może nie cenzurować, ale jednak mieć baczenie, na co wydajemy te pieniądze, ciągle jeszcze potrzebne na dobre tytuły. I właśnie chciałam też powiedzieć, że często wydaje mi się, że w tej masie, w tym ogromie tych ponad 30 tysięcy tytułów, czasami nam umykają książki mało nakładowe, a bardzo dobrze napisane. Często są to początkujący autorzy, którzy nie zawsze mają dobrą promocję, bo wydawnictwa często wydają książki i potem już się tym dalej nie zajmują. I autorzy sami próbują w jakikolwiek sposób książki promować. I pewnie my też gdzieś czasami nie dostrzegamy kogoś, kto napisał bardzo dobrą książkę, a my tej książki nie kupimy, nie robimy promocji, ale to też takie są teraz czasy, że na spotkaniu z osobą, która jest w mediach widoczna, mamy tłumy czytelników. Natomiast czasami z bardzo dobrą książką, ale ktoś mniej znany, no to bywa kilkanaście osób, 20, 30, to już jest bardzo dobra frekwencja. Jednak media robią swoje i to one przede wszystkim dają reklamę książkom i autorom także.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
9: Anna Gątowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, wyjaśnia nam, co czytają legniczanie, to znaczy na podstawie danych bibliotecznych, na podstawie danych wypożyczeń, mówi o tym, co najchętniej bierzecie do domu, co wam się podoba, co czytacie, co biblioteka chętnie też podsuwa, bo to tak jest właśnie, że bibliotekarze, bibliotekarki obserwują to, co czytacie, no i taką ofertę też wam prezentują, ale Anna Gątowska też oczywiście nie ukrywa, że biblioteka stara się też kreować gusta czytelnicze i tutaj u nas w programach naszych bardzo często mówimy o ofercie LBP, mówimy, jakie książki na was czekają, nowości wydawnicze, żebyście po prostu do biblioteki się wybrali i te książki pożyczali. Anna Gątowska sięga po bardzo dobre propozycje. To jest oczywiście zawsze przekrojowo, to nie tylko są te najambitniejsze książki, jest też literatura gatunku, ale i ona bardzo, bardzo dobra, więc tego możecie spodziewać się po naszych propozycjach czytelniczych. Są takie programy, kiedy jest ich dużo. Dzisiaj jednak mówimy o waszych gustach czytelniczych. No i mówimy też z Katarzyną Rutowską o książce, drugim tomie Ucieczki Japsary. Katarzyna Rutowska, nasza legnicka pisarka, napisała tę powieść z przyjaciółką Katarzyną Podstawek. No i właśnie o tej powieści młodzieżowej mówimy. A właściwie teraz to nie o samej książce, tylko o opiniach na portalach na temat książki. A czego dotyczą te negatywne, a czego dotyczą czy też pozytywne? Co się ludziom najbardziej podoba, a co rzeczywiście bodzie i czy to rzeczywiście pokrywa się z tymi waszymi realnymi obawami, że czegoś wam się nie udało w tej książce umieścić?
11: Dobra, to ja...
9: Bo to różnie, ja pytam o te negatywy, bo one często są, mówiąc językiem młodzieżowym, bo to jednak książka skierowana do młodzieży, od czapy są te negatywy bardzo, bardzo często, zwłaszcza te bardzo negatywne oceny, no bo sam cały odbiór, ja też patrzyłem, wskazuje na to, że to jest dobra książka, że ludzie to chętnie czytają, więc jeśli ocena jest już całkiem skrajnie negatywna, no to wiadomo, że bardzo odbiega od mediany, no to już statystycznie rzecz biorąc coś tu się nie zagrało. Ale są też pewnie i takie, które potwierdzają, bo to też z książką tak jest, że spod serca autora ona bardzo trudno wychodzi. Człowiek by ją dopracowywał, dopieszczał w nieskończoność, bo zawsze jest coś do poprawienia.
11: Dokładnie, zawsze jest coś do poprawienia, ale mamy też takie szczęście, że mamy świetne redaktorki, świetne korektorki, bardzo fajną ekipę, która już nam powiedziała, już zostawcie to, już to nie będzie lepsze. No i właśnie te nasze obawy, to może od tych naszych obaw zacznę, ale tych takich racjonalnych. To jest nasza pierwsza książka, a wcześniej nie miałyśmy żadnego doświadczenia z beletrystyką, więc siłą rzeczy nawet konstrukcyjnie tam są takie No powiedzmy rzeczy, które mogą...
9: Niedociągnięcia. Nazywajmy je, to jest najbardziej polityczne określenie i chyba tak najlepiej dostawić, bo zapewne też tak jest.
11: Tak, dokładnie. Są to niedociągnięcia, aczkolwiek one też wynikały właśnie z tego, że my bardzo chciałyśmy przenieść film na książkę. A to się tak trochę nie da. W sensie, tak jak się robi na przykład adaptacje filmowe książek, no to one zawierają jakieś powiedzmy, no ten język się dostosowuje. I my trochę miałyśmy z tym problem, aczkolwiek no myślę, że w drugiej części już tego aż tak bardzo nie widać i też to recenzje trochę potwierdzają. Bardzo takie skrajne opinie budzi to, że jest tam ten element powiedzmy Indii i też innej kultury. I to nam, że tak powiem, bardzo czasem obniża ocenę, ale to jest, my się tym akurat się nie przejmujemy, no bo to są już też takie rzeczy podyktowane poglądami, bo właśnie dla słuchaczy tutaj jeszcze dodam taką erratę, że nasza bohaterka ucieka z przybyszem z innej kultury.
9: Pamiętam z naszej pierwszej rozmowy, że ta niechęć do odmienności też jest elementem książki. Więc to się akurat pokrywa.
11: Tak, dokładnie. Więc jak za to dostajemy bęcki, to po prostu...
9: Nawet dobrze.
11: Tak, to nawet dobrze i to też pokazuje, że po prostu nie wszystko jest dla każdego. No i po prostu, że gdzieś tam to nie trafiło do właściwej osoby.
9: Ja też pewnie zwrócę uwagę wśród Państwa, tych, którzy może nie zwracają szczególnej uwagi na systemy ocen w tych różnych portalach, to ja warto sobie zajrzeć i zaobserwować taką istotną regułę, że im książka jest popularniejsza, tym niższą ma ocenę. Jeśli na przykład macie kłopot z tą waszą siódemką, to popatrzcie sobie na arcydzieła światowej literatury, jakie one mają oceny przy większej liczbie oceniających.
11: Ja się śmieję, bo był taki moment. Druga Kasia jest wielką fanką...
9: Współautorka.
11: Tak, druga Kasia, współautorka, jest wielką fanką no, kultowej powieści Ulysses Joyce'a.
9: Katarzyna Rutowska opowiada o swojej twórczości, a my przechodzimy dalej.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
9: No a dalej to kolejny kwadrans programu Co jest grane w Legnicy i powrót do rozmowy z Anną Gątowską, dyrektorką Legnickiej Biblioteki Publicznej, która dzisiaj w naszym programie nie tyle, że poleca dobre książki, bo zazwyczaj tak właśnie robi, mówi o dobrych lekturach, które czekają na Was w filiach LBP, albo też o spotkaniach autorskich, o najróżniejszych wydarzeniach organizowanych przez Legnicką Bibliotekę, bo Legnicka Biblioteka organizuje takie fantastyczne, najróżniejsze wydarzenia, ale dzisiaj nie. Dzisiaj jest mowa o Waszych gustach czytelniczych, czyli o tym, co wypożyczacie z legnickich bibliotek. No i idziemy przez różne gatunki, przez różnych pisarzy, przez różne formy, przez cykle, przez pojedyncze powieści. No tutaj będzie raczej mowa o grupach takich, o gatunkach, więc zapraszam serdecznie, posłuchajcie, a potem, bo dzisiaj właśnie tak literacko Monika Bejanowska się pojawi, nasza legnicka pisarka, która książek na swoim koncie ma już naprawdę wiele, ale teraz Anna Gątowska.
10: I muszę Państwu powiedzieć, że książki oprócz tego, że są właśnie wypożyczane przede wszystkim te z dziedziny literatury kobiecej, oczywiście kryminały. I tutaj muszę się pochwalić, że bardzo legniczanie doceniają dolnośląskich pisarzy. I tutaj między innymi Mieczysław Gorzka, pan Gortych, pan Tomasz Duszyński, który pisze znakomite kryminały o dawnym Glack-Kłodzku, a teraz troszeczkę przeniósł się do współczesności. Bardzo są przez naszych czytelników doceniani, ale oczywiście stały zestaw kryminalistów to Remigiusz Mróz, Katarzyna Bonda, Wojciech Chmielarz, Max Czorny i Ryszard Ćwirlej. Te książki są ciągle czytane i ciągle poszukiwane i nawet przekazują sobie informacje czytelnicy, że po tą książkę warto sięgnąć. Tych książek dla pani jest bardzo, bardzo dużo, ale też sięgają legniczanie po literaturę podróżniczą, między innymi Wojciecha Cejrowskiego ciągle i nieustany czytają, Marcina Mellera i Annę Dziewit-Meller, tutaj te ich opowieści o Gruzji chociażby. O dziwo, to aż sama się zdziwiłam, że w tym rankingu najchętniej czytanych książek znalazła się książka Michała Jagiełło. To są książki z lat 80. i 90. To był dyrektor Biblioteki Narodowej, ale też taternik. I między innymi jego książka Wołanie w górach, Wypadki i akcje ratunkowe w teatrach, to już taka klasyka trochę gatunku. I myślałam, że Michał Jagiełło został kompletnie zapomniany, a jednak nie. Beata Pawlikowska oczywiście, Martyna Wojciechowska, ale i Pomykalska Beata z książką Jugosławia, rozsypana układanka, i Grzegorz Kapla z książką o Gruzji, o Chinach. Często te reportaże i książki podróżnicze, reporterskie podróżnicze są bardzo chętnie czytane. No a jeśli chodzi o czysty reportaż, to oczywiście Mariusz Szczygieł. Nie tylko dlatego, że jest naszym krajanem ze Złotoryi.
9: Oli, tu jest ten fenomen, że literatura fantastyczna i postać medialna, to się łączy, nie? Mało jest takich osób, a tutaj to jest, wszyscy go znają i wszyscy go zasłużenie kochają.
10: Tak, bo zdarza się niestety, proszę Państwa, tak, że autor, który przyjeżdża na spotkanie, jest małomówny. I to wtedy jest tragedia prowadzącego. Może kiedyś Państwu parę takich sytuacji opowiem, a pewnie już opowiedziałam też. Oczywiście, jeśli chodzi o reportaże, to także Wojciech Tochman, Joanna Gierak-Onoszko i 27 śmierci Tobiego Obeda, Anna Politkowska. To teraz w tej sytuacji, jaką mamy za wschodnią granicą, bardzo chętnie czytana autorka, i Jacek Hugo Bader. Był taki moment, że został troszkę zapomniany przez czytelników i chyba właśnie wojna w Ukrainie wyniosła go znów na szczyty rankingu. Biała gorączka, Dzienniki kołymskie w Rajskiej Dolinie pośród Zielska. On pokazuje taki prawdziwy obraz Rosji. Oczywiście biografii. Tutaj króluje Magdalena Grzebałkowska, chociażby z biografią ojca i syna Beksińskich, księdza Twardowskiego, Komedy. Anna Kamińska z historią o Wandzie Rutkiewicz, czy o Simonie Kossak. Niedawno film jeszcze przecież został Państwu pewnie przedstawiony w mediach. Bo często jest tak, że książkę zaczynają czytać czytelnicy wtedy, kiedy ona się na ekranie ukazuje. Jakby to też wzmaga poczytność książki, być może chęć konfrontacji tytułu z filmową rzeczywistością. Bardzo ciekawa jest książka, chociaż nie do końca łatwa, ale bardzo ciekawie napisana historia rodzinna Jarosława Kurskiego, to tego drugiego brata. Dziady i Dybuki, opowieść dygresyjna. To właśnie o trochę też zahacza o żydowskie korzenie rodziny. Ciągle jest obecna literatura historyczna, chociaż nie sięga się już do takich tych starych, klasycznych wydawnictw, jak Wojna Światowa na Pacyfiku na przykład. Tylko Piotra Zychowicza, książki o aliantach, o Sowietach, o Żydach ciągle są poszukiwane przez czytelników. Wiktora Szabłowskiego, Sprawiedliwi zdrajcy, Sąsiedzi z Wołynia. No to ma też swoje właśnie takie bardzo aktualne odniesienia. Bardzo mi miło powiedzieć, że wśród rankingu najbardziej poczytnych pisarzy literatury popularno-naukowej, tak to nazwaliśmy, znalazła się na 7. miejscu nasza zaprzyjaźniona dawna legniczanka Agnieszka Cubała, która już napisała 12. książkę o Powstaniu Warszawskim i niedługo, bo już w czwartek będzie promocja tej książki, tym razem o Zwyczajni 44. Ci Zwyczajni to jest ludność cywilna, która była w powstaniu. Książka napisana z pazurem, ale też książka przejmująca, bo to jednak 180 tysięcy ludzi zginęło bądź zostało wyrżniętych przez Niemców. I wspomnienia i ludzi, tych cywilów właśnie, którzy przeżyli powstanie, ale też tych, którzy walczyli i którzy bardzo dobrze, z wielkim sentymentem wspominają pomoc ludności cywilnej, mimo nawet tego, że przecież ona w pewnym momencie się trochę załamała. Ludzie już po prostu mieli dość tego, co działo się w mieście. Wiedzieli, że sytuacja stała się beznadziejna. Też wysoko jest uplasowany mój kolega, dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy, Marcin Makuch, który napisał książkę Sekrety Legnicy. I te Sekrety Legnicy cały czas krążą wśród legniczan i myślę, że też coraz młodsi po tę książkę sięgają.
9: Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej o czytelniczych gustach legniczan, czyli na podstawie danych bibliotecznych mówi nam o tym, co najchętniej z bibliotek wypożyczacie. Na pewno wypożyczacie chętnie powieści Moniki Bejanowskiej, bo to przecież nasza legnicka pisarka i właśnie teraz z nią będę rozmawiał o jej twórczości, o jej powieściach, o tej najnowszej z połowy roku, ale także i pozostałych, bo jest ich naprawdę dużo. Zresztą Monika w naszych programach się pojawia, to już zapewne wiecie. Zapraszam serdecznie na tę rozmowę.
12: Dzień dobry, nazywam się Monika Bejanowska, jestem autorką komedii kryminalnych i obyczajowych, pochodzę z Legnicy.
9: Tak, to wszyscy wiedzą, siedzimy sobie na ławeczce na ulicy Najświętszej Maryi Panny, stąd ten gwar i pokasływanie. To nie Monika Bejanowska kasła, jest w dobrym zdrowiu, powstają następne książki. Właśnie mówiłem, że to jest ta sama rozmowa, którą przeprowadziliśmy rok temu, tylko książka jest inna.
12: Tak, i książka jest inna, to już jest 11 moja powieść, pod tytułem Siódme niebo, aż po grób.
9: Wiesz, że poznaliśmy się przy 9?
12: Naprawdę?
9: Tak, przy 9 się poznaliśmy.
12: To nie wiem teraz, czy to jest tak długo się znamy, czy krótko, bo jednak te 11.
9: Krótko.
12: Krótko.
9: A pamiętasz, o czym wtedy rozmawialiśmy?
12: Zdaje się, że rozmawialiśmy w mojej poprzedniej książce, czyli o morderstwie z malinką na deser.
9: To proste, to jest najprostsza odpowiedź, ale na pewno nie pamiętasz, bo nie tylko mówiliśmy o treści tej książki, ale mówiliśmy też w ogóle o twoim pisaniu. I czy pamiętasz, co wtedy mówiliśmy?
12: Zdaje, no to teraz taki sondaż na moją pamięć, tak?
9: Nawet nie sondaż, tylko prowokacja. Czy ty, bo ja pamiętam.
12: Czy nie powinna brać jakichś tabletek, tak?
9: Nie, czy nie udziela za dużo wywiadów i nie spamiętuje w ogóle
12: wszystko. O ile sobie dobrze przypominam, to rozmawialiśmy o moich nietuzinkowych imionach, które używam w powieściach.
9: Tak, i to zapamiętałem właśnie, że sobie wybierasz, że sobie je gromadzisz i sobie tam pielęgnujesz i główna bohaterka premiery najnowszej książki ma na imię?
12: Aniceta.
9: To trzymamy się tej reguły.
12: Tak, trzymamy się tej reguły. Zresztą te imiona, te nietuzinkowe imiona, one same do mnie przychodzą w postaci moich czytelniczek, dla których podpisuję książki na targach, na spotkaniach autorskich. I nagle właśnie podchodzi do mnie pani na przykład Krzysztofa, pani Sylwana i okazuje się, że są takie imiona i ja oczywiście nie lubię marnować takiej sytuacji i wykorzystuję.
9: Aniceta?
12: Aniceta. Aniceta to jest moja też czytelniczka, którą poznałam w internecie i to jest rzeczywiście jedyna chyba, o ile dobrze pamiętam, takie imię. A miała być Aneta. Jak sama mówiła, to miała być Aneta, no to tylko niestety tato, jak poszedł rejestrować dziecko do Urzędu Stanu Cywilnego, pani go przekonała, że Aneta to takie pospolite, więc niech wybierze co innego i wybrała Anicetę.
9: W radiu nie widać, ale brwi mi poszły pod samo czoło. Naprawdę przekonała go w Urzędzie Stanu Cywilnego?
12: Widocznie i tak, ale to jest historia, którą ja usłyszałam, a nie była mi naocznym świadkiem.
9: Tak, to nie jest twoja historia, że rzeczywiście, ale to arcyciekawe. A one wiedzą, twoje czytelniczki, że pożyczysz od nich imię?
12: Tak, tak. Teraz miałam na przykład taki pomysł, bo mam też koleżankę, która ma na imię Vesta. I miałam, pytałam ją, czy chce
9: być strażniczką jakiejś świątyni, jakiejś ogniska jakiejś boginki. Tak mi się kojarzy.
12: Tak, dobrze ci się kojarzy, ale jest bibliotekarką i teraz jest akurat też patronką mojej książki. A też chciałam właśnie, żeby teraz wykorzystać akurat tej powieści, żeby występowała, ale zepsuła mi postać przez to właśnie, że ja ją znam, że ją dobrze znam, bo te czytelniczki, które imiona wykorzystałam, to przychodziły, podpisywałam książkę i jakby nie kojarzyłam ich z charakterem. Natomiast tutaj koleżankę spytałam, czy chce być negatywną postacią. Ona tak, oczywiście, chciałaby być negatywną, ale niestety ja ją znam za bardzo mi siedziała w głowie i niestety zepsuła mi powieść, bo ona jest pozytywną osobą, a nie negatywną. No i musiałam zmienić imię.
9: No tak, już nie potrafiłaś wyjść poza to, kim ta osoba jest. Rozumiem. A proszę powiedz, tak, to najważniejsze pytanie, mam wrażenie, o czym ta nowa powieść opowiada?
12: Moja bohaterka, Aniceta, Aniceta jest taką mistrzynią ceremonii świeckich, pogrzebowych. pracuje w zakładzie swojego męża i wiedzie takie nudne, ustabilizowane, spokojne życie. Można powiedzieć, osiągnęła święty spokój i nic jej więcej do szczęścia nie potrzeba. Ale jak to u mnie, nie lubię takich bohaterów za długo przetrzymywać owym błogim spokoju.
9: Jakiś fabularny granat tam wrzuciłaś.
12: Tak, wrzuciłam kilka granatów w postaci właśnie zwariowanej przyjaciółki, która zjawia się z Ameryki, w postaci dziewczynki, która zjawia się u nich na progu z dużym psem, no i oczywiście w postaci nieboszczyka z nożem w piersi.
9: A mąż?
12: A mąż też jest taki spokojny.
9: Ale lojalny, to o to pytam.
12: Lojalny, lojalny.
9: To fajnie, to dobrze, bo ostatnio był nielojalny.
12: No tak, rzeczywiście. Ostatnim to był kawał drania.
9: A, to prawda, ale to fajnie, to dobra odmiana.
12: Oczywiście.
9: Myślę, że sporo czytelniczek żyje w dobrych związkach. To też będzie nacieszyć się dobrym związkiem. To dobry związek w tej książce?
12: Tak, to jest bardzo dobry związek. I właśnie to jest takie siódme niebo. Między innymi właśnie to małżeństwo, ta stabilizacja. Jest siódme niebo, w którym żyje moja bohaterka. No ale czy ono jest aż po grób? No to się okaże oczywiście w trakcie czytania.
9: Właśnie, Monika, a bo ja o to cię jeszcze nigdy zapytam. Ty nie napisałaś kontynuacji jak do tej pory żadnej. Wszystkie te książki to osobne historie?
12: Tak, osobne historie. Tak nosiłam się jeszcze i noszę się z takim planem. Zaczęłam kontynuację tej pierwszej powieści Gry o pałac, bo tak myślałam, że jeżeli bym ją wydała, to rzeczywiście wydałabym ją jeszcze raz i na przykład z drugą częścią. Myślałam o tym, ale nie. Każda jak do tej pory jest osobną historią i żaden bohater nie jest wspólny dla kilku książek.
9: Monika Bejanowska jest naszą gościnią. Legnicka pisarka mówi o swojej twórczości. Mówimy teraz właśnie o tym, że nie pisze serii. Taka refleksja przyszła mi do głowy, bo rzeczywiście każda książka jest osobną historią. Zaraz w ostatnim kwadransie programu będziemy wracać do rozmowy z Moniką. Już wracamy i do tego samego tematu, ale potem kolejne. Zapraszam serdecznie. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
9: To nie był zarzut, to szlachetne, to był komplement, bo to znaczy, że nie robisz skoków na kasę, tylko piszesz z wewnętrznej potrzeby opowiadania coraz to nowych historii.
12: Ja w ogóle nie wyobrażam sobie sytuacji, jakbym nie pisała. To jest niewyobrażalne dla mnie, że ja nie piszę. Ja odkąd pamiętam, to ja cały czas piszę. Naprawdę, nawet jeżeli nie wydawałam, no to piszę. Już tak mówię, że zawsze jeżdżę na spotkania i pokazuję te moje bajeczki. To moje pierwsze próby literackie w postaci właśnie bajeczek, które pisałam od 10 lat.
9: Czyli masz je tak fizycznie?
12: Mam zachowane takie, też właśnie pokazuję im czytelnikom. Oczywiście one się już aż z lękiem prawie, że i z nabożną czcią pokazuje, gdyż one są takie już delikatne, są ten papier, którym obłożony jest taki delikatny i boję się, że one się rozsypią. Ale jak ostatnio moje czytelniczki zauważyły, to ja nawet w wieku 10 lat miałam skłonność do jakichś dziwacznych imion, bo okazuje się, że ja miałam ostatnio taką bajeczkę Eufemia i Eugenia, coś takiego, taką bajeczkę, taki tytuł. A więc gdzieś jeszcze we mnie tkwi te takie nietuzinkowe imiona, może nie powiedzieć dziwaczne, no bo to obraziła kogoś, ale właśnie takie niepospolite.
9: Ale to w takim razie masz znak charakterystyczny.
12: No chyba tak.
9: Jakbyś napadała na banki, też byś coś wymyśliła.
12: No i wiesz, ale czy to w ogóle ma sens napadanie, jak tam nie ma gotówki?
9: Myślę, że przy twoim roztargnieniu, bo dobrze pamiętam, że jesteś osobą roztargnioną.
12: Tak, tak, jestem.
9: To nie byłaby dobra ścieżka kariery.
12: Nie, nie, to zdecydowanie nie. Zresztą ja nie jestem tak informatycznie, obeznana.
9: Nie, nie, takie, że online z pistoletem.
12: Takie, że wpadam.
9: Z pończochą na głowie i pistoletem.
12: Ja myślę, że chyba by, wiesz, się ktoś roześmiał, gdybym tam po prostu wpadła, tak nawet zamaskowana, bo po prostu, no co mogłabym tam zrobić dzisiaj w banku, żeby wybrać gotówkę, to trzeba ją zamawiać chyba dwa dni wcześniej.
9: Ale ja widzę jedną z twoich bohaterek. Widzę w ogóle taką powieść napisaną przez ciebie o kobiecie, która decyduje się napadać na banki i robią się z tego same śmieszne historie.
12: No wiesz, no jest to jakiś pomysł.
9: Na pewno, ja myślę, że na pewno napisałabyś ją tak, że nawet gdyby zastrzeliła ze trzech kasjerów, to i tak czytelniczki by ją kochały.
12: Nie szłabym aż tak.
9: Postrzeliła, dobra, postrzeliła.
12: Postrzeliła, tak. No, no nie zabijajmy ich jednak.
9: Co jest najśmieszniejsze do postrzelenia? Stopa czy...
12: Nie wiem.
9: Dobrze, stopa, niech będzie stopa.
12: No niech będzie, no. Nie będę się upierać, że nie, ale niech będzie stopa, dłoń, palec może. Zależy, no. Okazuje się potem, że to wszystko jest potrzebne. Nawet mały palec u nogi jest potrzebny. Bo podobno jak ludzie mają amputowane, to się przewracają.
9: Wywracają się, to prawda.
12: No więc trudno. No, nie wiem, jeszcze nie spotkałam się ze strażnikami. Są w ogóle strażnicy jacyś w banku?
9: Chyba, no tak, muszą być.
12: Tak?
9: No, ja już widzę tę fabułę.
12: Ale nic nie widzę.
9: Już widzę tę fabułę, że ona na przykład mogłaby poćwiczyć, mogłaby zacząć od Rossmana. Tam też jest strażnik, ale nie uzbrojony.
12: Jest, tak, no rzeczywiście. Ćwiczyć na strażniku.
9: Czy to jest pomysł teraz, mój czy twój?
12: No zdaje się, że chyba twój, to zdaje się, że ty powinieneś napisać taką książkę.
9: Tak, możliwe, ale gdybyś chciała, to ja z chęcią i bez żadnej obawy oddam ci ten pomysł, bo wiem, że zrobiłabyś z tej napadaczki na bank fantastyczną babeczkę.
12: Ja myślę, że udałoby mi się tak rozśmieszyć skutecznie.
9: No to co, to zachęcamy do tej 11 powieści Moniki B. Janowskiej.
12: Oczywiście, ja bardzo gorąco polecam, jeżeli ktoś szuka takiej lekkiej, łatwej lektury, ale wesołej, ale też nie głupiej, no to oczywiście polecam swoją książkę, Siódme niebo, aż po grób.
9: No i właśnie, jak ktoś jeszcze nie czytał w ogóle, to można od tej 11 zacząć i potem w dół.
12: Można.
9: No bo to jest trochę czytania, ile to będzie godzin już razem?
12: Godzin.
9: Z 5 godzin jedna?
12: Do czytania? Oj, nie patrzyłam.
9: Ale to chyba tak mniej więcej wychodzi, nie?
12: Może tak, ale naprawdę nie dałabym sobie ręki.
9: Ale gdyby tak maraton zrobić, ze 2 doby by wyszły, nie?
12: 2 doby? Możliwe, no. Może po 4-5 godzin. No nie wiem. Nie dam sobie postrzelić ani stopy, ani ręki, ani palca.
9: Ten wywiad musi się kończyć, bo mamy same od czapy pomysły dzisiaj. Ale od czapy też pomysłów nie brakuje w twoich książkach, nie?
12: Tak, ale to przygoda goni przygody, ale które się mnie przydarzają. Ja jestem niestety taką osobą, której przykleja się właśnie ta przygoda i śmieję się, że ja nie mogę wyjść po prostu spokojnie, żeby coś mi się nie przydarzyło.
9: Nie przebijesz mojej znajomej, na którą skoczył z okna samobójca.
12: Boże, ale żyje?
9: Żyje i samobójca, i ona uratowała mu tym życie.
12: Matko, była tak, jak mogło być skończyć się jak w Amelii, prawda? Że skoczyła i zabiła mamę.
9: A on się na niej uratował. Ten pomysł też chętnie ci użyję. Chociaż to nie mój, bo to przecież czyjś. To możesz brać nawet bez pytania.
12: Może już ktoś o tym napisał.
9: Może o wszystkim już ktoś napisał kiedyś.
12: To prawda, tak. No, to jest bardzo ciekawe.
9: Monika, ty musisz skończyć, bo ja nie skończę.
12: No to w takim razie ja kończę.
9: Monika Bejanowska była naszą gościnią, mówiła o swojej pracy pisarskiej. Dzisiaj pisarki naszymi gościniami Katarzyna Rutowska, która razem z przyjaciółką napisała książkę pod tytułem Ucieczka Apsary, już 2 tomy, książkę młodzieżową, opowiada o swojej twórczości z kolei. Mówimy o cenach książek na portalach, które czasem potrafią być przytłaczające, ale Katarzyna Rutowska ma swój sposób na te przytłoczenia.
13: Ale weszłam sobie właśnie na jakiś tam portal z ocenami, zobaczyłam, jak Ulises stoi. Dobra, skoro ktoś to ocenił na tam 5, tak, bo jest za długie, oni tak tylko chodzą z miejsca na miejsce, to właściwie ta nasza 7 to jest bardzo fajnie. Także, no to też, no wiadomo, to

0: wręcz przede wszystkim światem, że właśnie mamy ten taki świat ciekawy, który jest z jednej strony bazowany na, no, na naszej, powiedzmy, barokowej Europie, z drugiej strony właśnie na Indiach, że to połączenie takie nieoczywiste jest fajne, no i że właśnie tak, powiedzmy, ładnie się to teraz mówi światotwórczo, nasza książka gdzieś tam fajnie wypada też na tle. Więc to są takie, myślę, że nasze plusy, no i proszę Państwa, no, mamy postać w Apsarze, która jest inspirowana Robertem Makłowiczem i jest inspirowana również jego małżonka Magdą Gessler, więc i to akurat wymyślili nasi czytelnicy, że ona musi być inspirowana Magdą Gessler, więc gdyby się Państwo zastanawiali, jak wygląda mariaż pomiędzy dwoma słynnymi osobami zajmującymi się kuchnią w Polsce, no przepraszam bardzo, jeśli to nie jest największa zaleta Apsary, to nie wiem, co miałoby nią być.
1: To bardzo odważnie, bo jest taki profil na Facebooku, który nazywa się Robert Makłowicz jest najpiękniejszy na świecie i tam jest bardzo szeroka rzesza fanów, miłośników wręcz całościowej urody Roberta Makłowicza.
0: No my również należymy do wielkich miłośniczek.
1: I rozumiem, że to jest pozytywna postać.
0: To jest jedna z najbardziej pozytywnych postaci w ogóle, jaką my stworzyłyśmy.
1: Robert Makłowicz jest chyba jedną z najbardziej pozytywnych postaci, ale dobrze, o książce. Cały czas piszecie razem, wszystkie kolejne książki razem.
0: Teraz będzie chwila, nie wiem jak to będzie wydawniczo, bo Kasia ma też część umów już podpisanych na książki, też w tym samym świecie się dziejące, ale napisane przez nią samą. Ja teraz też piszę coś swojego, ale równocześnie piszemy też coś razem, więc jak to się wszystko będzie ukazywać, to zobaczymy, ale no, dalej jesteśmy razem, ale też staramy się, że tak powiem, zintensyfikować. Obie też mamy pracę takie etatowe, więc to wszystko jest trochę trudne do pogodzenia, ale nie zamierzamy się rozstawać artystycznie i na pewno to tam nasze swoje, nasze indywidualne projekty to jest jedno, ale tak, dalej piszemy razem i dalej pisać będziemy razem.
1: W zgodzie.
0: W zgodzie, tak. I wszyscy się dziwią, dlaczego, jak to się dzieje, że my piszemy w zgodzie, a naprawdę myślę, że nasza przyjaźń przez Apsarę się chyba umocniła, bo nie pokłóciłyśmy się akurat o Apsarę ani razu.
1: Katarzyno, ja wiem, kiedy będzie prawdziwa próba waszej przyjaźni, jak okaże się, że możecie być obrzydliwie bogate.
0: Oj, myślę, że nam to nie grozi.
1: Bogactwo czy kłótnia?
0: Bogactwo. Aczkolwiek, no cóż, ja nie powiem, no...
1: Będziecie nad tym pracowały, jak się zdarzy, to będzie pracowało.
0: Tak, Kasiu, jeśli tego słuchasz, ja cię bardzo kocham i oczywiście nie chcę się z tobą nigdy pokłócić, ale gdyby jakieś miliony miały nas poróżnić, to nie chcę mówić na antenie, co bym wybrała.
1: Zawsze można podzielić, a trzeba powiedzieć jeszcze przy tej rozmowie, przypomnieć, bo to jest fenomen, jak wy piszecie we dwójkę, jak zgodnie piszecie, nie to, że siadacie razem, tylko macie otwarty dokument w chmurze i która akurat może, która akurat chce, to siada i dopisuje kolejny fragment, potem zastępstwo, następna i tak w kółko, w kółko, w kółko.
0: Dokładnie, tak.
1: To jest fenomen.
0: To jest fenomen, który nam pozwala pisać po kilka książek rocznie, bo to jest właśnie fenomen. Chociaż znamy też, ostatnio poznałyśmy właśnie koleżankę z wydawnictwa, która ma taką żelazną zasadę, że ona codziennie siada i musi nastukać 3000 znaków. To my tak nie mamy.
1: Wy się motywujecie inaczej. Dobra, wszystko już wiem. Druga książka, drugi tom na rynku, a my będziemy się widzieć przy kolejnych publikacjach.
0: Tak jest.
1: Katarzyna Rutowska to była. Teraz jeszcze na sam koniec Anna Gontowska, która dzisiaj mówiła nam o gustach czytelniczych Legniczan na podstawie wypożyczeń. Tak teraz na sam koniec poleci dobrą książkę z gatunku.
2: Znany Państwu już Przemek Corso, który pisze i dla dorosłych, i dla dzieci. Jego przygody bohaterów w Białej Dolinie doczekały się nawet słuchowiska. Jeden z kryminałów stał się komiksem. Tym razem napisał o wielkiej przygodzie Solusia. To jest jeden z trzech dinozaurów, który został gwiazdą Jura Parku, czyli przenosimy się w okolice gdzieś tam w Małopolski do Jury i czytamy o przygodach bardzo sympatycznych dinozaurów, z których Kraśka rzuciła się w wir nauki. Juraś został gwiazdą Jura Parku, a Soluś po prostu był sobą i w towarzystwie bezdomnego psa o wielkim sercu i kota z ciętym językiem przemierza świat, śpiewa piosenki i zadaje ważne pytania, nawet wtedy, gdy nie wszystko idzie po jego myśli. No oczywiście mamy tutaj zakamuflowany taki edukacyjny

0: edukacyjny aspekt. Po pierwsze te ważne pytania, a po drugie dzieci muszą się nauczyć, że nie zawsze wszystko im się udaje i nie zawsze wszystko dzieje się zgodnie z ich planami. Bardzo polecam Państwu książkę Przemka Corso, Wielka przygoda Solusia. I na koniec bardzo urocza książeczka. Książeczka Katarzyny Biegańskiej i Doroty Prończuk, Kocham cię tato. Tak to jest z tymi tatami, że kiedy my dorośli obserwujemy młodych ojców, to wiemy, że są oni bezbrzeżnie zakochani w swoim potomstwie. Całują nóżki, zmieniają pieluchy, bawią się na dywanie i potem bardzo często ten taki spontaniczny kontakt gdzieś zostaje ucięty. Tato służy tylko do pracy, zarabiania pieniędzy, odcina się często od rodziny, zajmuje się tylko pilotem i telewizją. I ta książeczka wspólnie przeczytana z dzieckiem już troszkę starszym, nie takim właśnie pieluchowym, przypomni i tacie, i dziecku, jaka była ich wzajemna relacja. To są książeczki pięknie ilustrowane i właściwie na takiej rozkładówce dwóch stron znajduje się tylko jedno zdanie i bardzo piękna ilustracja. Zaczyna się każde zdanie od tego, kiedy byłem mały. Kiedy byłem mały i zobaczyliśmy się po raz pierwszy, od razu cię rozpoznałem. Wiedziałem, że jesteś moim tatą, bo twój głos był tak znajomy. Kiedy byłem mały, czasami kładłeś mi na sobie, w twoich ramionach czułem się bezpiecznie i od razu wtedy zasypiałem. Kiedy byłem mały, a ty mnie karmiłeś, lubiłem patrzeć ci w oczy. Twój wzrok był taki czuły i łagodny i pełen miłości. Kiedy byłem mały, często zmieniałeś mi pieluchę. Parę razy zdarzyło się, że cię obsikałem, ale wcale się na mnie nie gniewałeś, tylko śmiałeś się razem ze mną. Nie chcę Państwu przeczytać całej książeczki, ale ona jest rzeczywiście taka sentymentalna, urocza i może pomoże kiedyś w przyszłości nawiązać po raz kolejny ten taki bardzo ważny kontakt pomiędzy dzieckiem a ojcem.
1: I to już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
5: Dobry wieczór, Maciej Czujko. Zapraszam na program Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Jak co dzień, jak co tydzień, od wielu, wielu lat. Zaproszenie jest podobne, zmienia się tylko moja intonacja. Dzisiaj taką wam zaproponuję, ale zmieniają się też goście, na szczęście. No i dzisiaj, chociaż właściwie nie, zmieniają się, ale mam wrażenie, że repertuar mamy stały, no bo cóż szukać daleko, skoro te instytucje, te miejsca, które oferują rozrywkę i kulturę, są stałe i fajne. I tak dzisiaj zajrzymy do Muzeum Miedzi, bo tam są, oferta jest stała i fajna. Będziemy słuchali, jak Konrad Byś i Marcin Makuk, dyrektor Muzeum Miedzi, prezentowali nowe nabytki, które otrzymało muzeum i które kupiło też muzeum. A będziemy wspominali te prezentacje, dlatego że możecie oglądać teraz wystawę Rzeczy Niepospolite. Nowości Muzeum Miedzi z lat 2020-2025 i te rzeczy, o których teraz będzie mowa, też tam się znalazły. Oprócz tego Maria Zajączkowska się pojawi, legnicka mediatorka, powie nam troszeczkę o mediacjach, o sztuce dogadywania się i o tym, jak to wygląda w Legnicy. Dwa najważniejsze tematy, a jeszcze będzie jeden spacer historyczny, ale to na sam koniec audycji, to może później powiem. Teraz jednak Konrad Byś i Marcin Makuch o nowych nabytkach w Muzeum Miedzi. To była taka konferencja.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
6: Nieczęsto mam okazję mówić o tym, co jest istotą naszej działalności, bo nie byłoby wystaw, nie byłoby naszej, tego, co działamy, nie byłoby tych wszystkich obszarów aktywności w mieście, także w skali lokalnej, regionalnej, gdyby nie zbiory, bo bez zbiorów muzeum w zasadzie nie wiadomo, czym jest. To, co nas definiuje, to, co sprawia, że my jesteśmy wyjątkowi w takiej panoramie różnych działań kulturalnych, to są rzeczy, to są pamiątki po przeszłych pokoleniach, po minionych pokoleniach. I dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o, może zaczniemy chronologicznie i trochę może nie do końca stopniując emocje, bo najstarszy obiekt, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest wspomniany przez pana dyrektora puchar szklany z panoramą Legnicy, z herbem Legnicy, ale także monogramem. I ten monogram, który tutaj Państwo widzicie pod herbem, to są takie łączone, przeplatające się litery FGP. Jak gdyby podwoiły dla nas wartość tego obiektu, bo puchar sam w sobie to jest rzecz wyjątkowa, wyjątkowa też w zbiorach mojego działu, w zbiorach działu historii, rzecz bez precedensu, ponieważ w zbiorach działu historii nie posiadamy szklanych obiektów takiej klasy, które są związane z Legnicą, bo mój dział historii stara się dokumentować, stara się zebrać jak najwięcej obiektów, które opowiadają o Legnicy, o życiu jej mieszkańców. I ten puchar jest takim rarytasem i będzie, myślę, przez długi, długi czas rarytasem. Puchar z 1748 roku. W dekoracji pucharu widzimy panoramę miasta, ukazaną od strony południowej, co już, bo jak gdyby ten motyw legnicki jest tutaj bardzo dla nas istotny. I jest dla nas istotny także z tego względu, to jest wyrób śląskiego rzemiosła, bo To jest wyrób z rejonu Karkonoszy. Konsultowaliśmy ten obiekt, bo tak jak Państwu wspomniałem, takich obiektów nie mamy w zbiorach, więc siłą rzeczy nie mieliśmy z czym go porównać. Więc jeśli chodzi o kwestię autentyczności, o kwestię jakiegoś datowania, proweniencji, musieliśmy poprosić o pomoc kolegów muzealników, którzy takimi, no, że dla nich to jest chleb powszedni. I chlebem powszednim, jeśli chodzi o szkło, dawne szkło, tym chlebem powszednim się zajmują muzealnicy w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Oni się specjalizują w gromadzeniu obiektów ze szkła, jeśli chodzi o szkło współczesne i szkło dawne. I udało nam się co nieco więcej dowiedzieć na temat tego pucharu. Data jest znana, ponieważ on jest umieszczona na pucharze. To jest rok 1748 i z taką bardzo dużą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że to jest wyrób z huty szkła, która była czynna w tamtym czasie w Szklarskiej Porębie, dzisiaj Szklarskiej Porębie. Wówczas to była Biała Dolina, obecnie część Szklarskiej Poręby. Huta szkła założona, no taka z tradycjami, założona w XVII wieku przez Wolfganga Preusslera. I Jelenia Góra, czy okolice Karkonoszy w okresie nowożytnym, to było takie europejskie centrum produkcji luksusowych wyrobów szklanych. Dlatego taką dodatkowym walorem tego przedmiotu, poza jego legnickim motywem, jest jakość wykonania, kunsztowność wykonania, bo ta dekoracja jest misternie rytowana miedzianym kółkiem w powierzchni szkła.
5: To była prezentacja nowych nabytków Muzeum Miedzi, a teraz Maria Zajączkowska, legnicka, mediatorka o mediacjach.
7: Doktor Maria Jolanta Zajączkowska, mediatorka na liście sądu okręgowego w Legnicy z 20-letnim stażem mediacyjnym.
5: No i autorka też wielu publikacji na temat mediacji, a że my jesteśmy dzisiaj, spotykamy się w Legnickiej Bibliotece Publicznej, to może w kontekście właśnie znajomości tejże sprawy, czyli mediacji, tak z ciekawością, z bardzo interesującą legniczanką, pomówimy o samych mediacjach, bo mnie ta kwestia fascynuje mnie kwestia komunikacji z punktu widzenia zawodowego. Już zaczęliśmy sobie tutaj nawet poza anteną rozmowę na temat tego, że w mediacjach, w komunikacji w ogóle bardzo często, że ja tak przynajmniej uważam, poważnym problemem jest to, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że to, co wyartykują, to nie zawsze pokrywa się do końca z ich intencjami.
7: No, czasem są to intencje nie ich po prostu, tylko kogoś, kto im podpowiedział, co mają mówić. Często jest to trzecia strona, która nie bierze udziału w negocjacjach, ale jest bardzo zainteresowana ich wynikiem. Też mamy do czynienia z reżyserami konfliktu, czyli są to osoby ukryte, które sterują osobami, które są w mediacji, ale też mamy do czynienia, z całym szacunkiem, z adwokatami, którzy patrzą tylko na interes swojego klienta. Czasem próbują się dogadać, ale generalnie chodzi o to, żeby jego klient jak najlepsze osiągnął efekty w rozumieniu adwokata, który pisze pozwy albo przygotowuje swojego klienta do mediacji.
5: To źródeł tych zakłóceń jest dużo. Może dla usystematyzowania powiedzmy najpierw, czym zajmuje się mediator? Jakie dziedziny życia obejmują mediacje?
7: Mediacje są historycznie tak mocno już zakorzenione w życiu człowieka, że sięgamy do czasów historycznych, prehistorycznych prawie, ale nie sięgajmy tak daleko, jesteśmy tu i teraz. Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów pozasądowych, czyli jako alternatywa, ścieżka do rozwiązywania konfliktów, jest specyficznym sposobem negocjacji między dwiema stronami, którym w tej negocjacji pomaga mediator. Dlatego też czasem mówimy, ale tylko specjaliści, że to są negocjacje mediowane. Mediacja zawsze musi obejmować przynajmniej trzy osoby, bo strona może być bardziej wielokrotna. Znaczy nie jedna osoba, tylko kilka osób może być stroną. Natomiast musi być mediator. I ktoś mówi, no to będziemy mediować. Ja mówię, a będzie mediator? Nie, to będziecie negocjować. Bo mediator to jest ta osoba, która jest pośrodku między skłóconymi, skonfliktowanymi stronami, która za pomocą różnorodnych technik, w tym przede wszystkim komunikacyjnych oczywiście, próbuje ze stronami rozmawiać w ten sposób, żeby jedna zaczęła zaczęła wreszcie słuchać drugą, bo w konflikcie ludzie siebie nie słuchają.
5: Tak, i to jest rzeczywiście chyba największy problem tego, że siebie nie słuchamy. To nawet w tych konfliktach drobnych, domowych, pomniejszych, codziennych, gdzie nie trzeba sięgać po pomoc mediatora czy sądów, rzeczywiście mam wrażenie, że to jest największy problem, że mimo, że stoimy i patrzymy na drugą osobę i tak fizycznie słuchamy tego, co mówi, to jednak nie dociera to do nas.
7: No nie dociera do nas, bo mamy bardzo dużo już szumów i barier, ponieważ jeżeli konflikt jest zaawansowany, to wchodzimy w tak zwane koło konfliktu, gdzie z postrzegania osoby jako negatywnej budujemy swoje zachowanie wobec niej, czyli jak cię nie lubię, to się będę zachować w określony sposób. Oczywiście każda akcja wywołuje reakcję, więc druga strona zareaguje podobnie. Nie lubisz mnie, ja ciebie też nie lubię. Co utrwala postawę pierwszą? No mówiłem, że on jest niedobry i nie da się z nim pogadać. Dlatego też koło konfliktu przerwać może mediator tylko na etapie racjonalnego myślenia, czyli postrzegania drugiej strony. Ale to trzeba przerwać bariery, czyli stereotypy, uprzedzenia i temuż podobne zachowania, które człowiek sobie ma i które stosuje przy ocenianiu drugiej osoby.
5: To jest potwornie trudna robota, że tak powiem kolokwialnie, no bo przerwać rzeczywiście ten krąg uprzedzeń, tak silnie napędzany, to też pani uświadamia. To rzeczywiście to są takie rzeczy, które gdzieś tam nam kołaczą, niby widzimy, ale dopiero jak się wypowie, to się rzeczywiście zauważa, że po prostu się uprzedzamy. No i przerwać teraz ten krąg uprzedzeń, to jest niezwykle trudne zadanie.
7: Tak, no stosujemy tutaj na przykład technikę parafrazy, którą uwielbiają słuchacze na szkoleniach, kiedy trzeba powtórzyć własnymi słowami to, co powiedziała druga strona, z intencją zachowaną. I jeśli to są mediacje między dziećmi, to my prosimy, żeby dziecko powtórzyło literalnie to, co powiedział kolega. U dorosłych się tego nie robi z szacunku dla ich oczywiście godności osobistej, tylko mediator wtedy używa, czy ja dobrze zrozumiałam, że pani powiedziała tak i tak, czy pan zrozumiał, co pani powiedziała? Swoimi słowami trzeba to powiedzieć, żeby zmienić szyk wyrazów i sposób wypowiedzi, a zachować intencje o lęku, o niesprawiedliwości, o poczuciu wstydu, ale trzeba użyć tej techniki.
5: Fantastyczne, czyli ta druga osoba powinna wyrazić swoimi słowami to, co tamta powiedziała, ale jednocześnie, żeby zachować te intencje, żeby sprawdzić, pani sprawdza w ten sposób, czy nie tylko czy zrozumiany jest komunikat, ale czy intencje są pojęte.
7: Przede wszystkim chodzi o intencje i to właściwie ta druga strona nie powtarza, to mediator robi za tego tłumacza. I często jest to tłumacz, ponieważ strony mają bardzo zgodnie z teorią o komunikacji, mają różne sposoby komunikowania się. I to ze względu na specyfikę organiczną, czy są wzrokowcami, słuchowcami, ale też czy są nastawieni na racjonalne mówienie, czy emocjonalne, intuicyjne, czy rzeczowe.
5: Pani jakby czyści ten komunikat z tych uprzedzeń, no bo przechodzi on przez panią, pani nie budzi tych negatywnych emocji jako mediator i wtedy ten komunikat jest czystszy.
7: No jest czystszy, ale też, żeby dotknąć do tego serca, czyli tego źródła emocjonalnego naszego życia, trzeba też powiedzieć, czy pan zrozumiał, co się dzieje i dlaczego tak jest. Są jeszcze techniki, które się nazywają dopytaniem, tak, techniki aktywnego słuchania, czyli dowartościowanie kogoś. Pierwsze zdanie, które ja mówię zawsze do stron, że są bezpieczne, ponieważ zaburzone są dwie potrzeby w konfliktach. Dwie główne, bo tych potrzeb to mamy mnóstwo. Psychologicznych. Jedna to jest utrata szacunku, czyli brak szacunku, a druga to jest lęk. Więc trzeba dać poczucie bezpieczeństwa i uszanowanie każdej z osób, że jest ważna w tym konflikcie i jeszcze utrzymanie równowagi, co bywa trudne, dlatego że mamy ludzi przygotowanych do tego, żeby być mocnym i dobrze gadać, bo jest ktoś wykształcona, druga strona jest słabiej wykształcona. Albo jedna jest zastraszana, druga jest strasząca. Utrzymanie równowagi jest też trudne. My mamy osoby wykształcone i osoby niewykształcone. Trzeba ten język też utrzymać na takim poziomie, żeby się rozumieli. I zachowanie owej bezstronności, jedna z cech mediacji, i neutralności wobec przedmiotu sporu jest jedną z najtrudniejszych umiejętności mediatora, czego dowodem były warsztaty, które prowadziłam. Najtrudniej było zachować bezstronność wobec stron.
5: Czyli że po prostu mediator nie dał się wciągnąć w ten krąg uprzedzeń.
7: Tak, i musi powiedzieć coś, co brzmi obrzydliwie w rozmowach przyjacielskich. To nie mój problem, to wasz problem. I proszę, zajmijmy się, to właściwie na czym polega problem. W mediacji też, jeśli nie dotrzemy do interesu, czyli odpowiedzi na pytanie, dlaczego pani na tym tak zależy? Ja chcę sprawiedliwości. A konkretnie o co chodzi? Po pierwsze pytanie. No, żeby zapłacił. A dlaczego pani tak na tym zależy? I ona wtedy mówi, ta osoba, czy to będzie on, czy ona, dlaczego tak mu zależy na takim sposobie załatwienia sprawy. No bo najbardziej charakterystyczne jest to i typowe, że ludzie przychodzą rozmawiać w negocjacjach ze swoimi propozycjami. Od propozycji można zacząć, ale nie może na tym skończyć, bo będziemy po suwaku, więcej, mniej, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć alternatywne rozwiązania dla tego, na którym ktoś się zakotwiczył. Ja tylko tak widzę i tylko tyle. I wtedy mediator stosuje rozszerzenie tych możliwości. A jak można by to inaczej, jeżeli panu na tym, czy pani na tym zależy? Może być też tak, że strona prosi mnie, ja mówię, dlaczego pani nie chce się zgodzić na propozycję byłego męża, skoro by to go uspokoiło? A ona mówi, to ja pani to wytłumaczę. I bierze mnie na stronę, na rozmowę na osobności i pokazuje zestaw akt, który wynika, że były mąż był przemocowy. I ona mówi, ja nie mam potrzeby, chęci, żeby mu pomagać w jakikolwiek sposób. A mówię, ale jest pani w trudnej sytuacji. Czy jak pani mu zaproponowała to odstępne jakieś, któremu się w ogóle nie należało według jednego sędziego, a według drugiego się należało, żeby było śmieszniej po moich konsultacjach, to pani zaproponowała, pan odrzucił, ale wykazała dobrą wolę. A on odrzucił i powiedział, że jest głupi, nie wiem, jak się skończyło. Bo ból mediatora, szczególnie w sprawach sądowych, polega na tym, że on nie wie, co się dalej dzieje, czy sąd kupił tę ugodę, czy nie.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
5: Maria Zajączkowska o mediacjach, o dogadywaniu się, o tym, jak zażegnać konflikt i o tym, jak to się robi w Legnicy. A my teraz wracamy do rozmowy, a właściwie do konferencji prasowej, na której Konrad Byś i Marcin Makuch z Muzeum Miedzi mówili o nowych nabytkach Muzeum Miedzi, a wszystko to dlatego, że jest wystawa Rzeczy Niepospolite. Nowości Muzeum Miedzi z lat 2020-2025 i staramy się, byście wyobrazili sobie, cóż tam może się znaleźć na tej wystawie. Teraz o niezwykłym pucharze z panoramą Legnicy.
6: Szkło samo z siebie jest bardzo wrażliwym tworzywem, a jeszcze tworzenie na nich jakichś wzorów, dekoracji wymaga nie lada umiejętności. I ten puchar legnicki, nawiążemy tutaj właśnie, ten monogram umożliwił taką prawdopodobną atrybucję obiektu. Najbardziej prawdopodobnym zleceniodawcą według nas jest Friedrich Gottlob Pelz, bo litery z monogramu odpowiadają jego literom. Po drugie, właśnie te motywy miejskie, panorama Legnicy w całej swojej okazałości, herb miasta, to wszystko skłania do przypuszczenia, że to był obiekt reprezentacyjny, ważny dla miasta jako całości. Bo gdyby to był wyrób zamówiony przez legnickiego kupca czy przez legnickiego rzemieślnika, to wtedy najprawdopodobniej ta dekoracja wyglądałaby inaczej. Składałaby się z motywów charakterystycznych dla tych zawodów. Kupiec, no to może byłby Merkury, byłyby symbole jakieś związane z handlem, z pieniędzmi. Jeśli chodzi o rzemiosło, no to każdy cech, każda gildia rzemieślnicza miała swój symbol charakterystyczny dla danej dziedziny wytwórczości, a tutaj mamy jak gdyby taką Legnicę w pigułce. Legnicę, rzut oka na całą Legnicę zamknięty w takiej miniaturowej formie pucharu. I to skłania nas do przypuszczenia, że to jest obiekt związany z burmistrzem Legnicy, pierwszym burmistrzem, który objął władzę po zdobyciu Śląska, także Legnicy, przez Prusy. Prusy w grudniu 1740 roku wkroczyły na Śląsk, to dało początek długim wojną śląskim między Prusami a Austrią. I w 1741 roku mamy wymienionego burmistrza na tego już bardziej skłonnego do współpracy z nową pruską władzą. Mowa tu o Friedrichu Gottlobie Pelcu, który ten urząd sprawował do roku 1759. Także fascynująca rzecz. Zagadką pozostaje to, dlaczego w 1748 taki obiekt powstał. Czy to była jakaś szczególna data dla miasta, czy może dla samego burmistrza? Tego nie wiemy. Mam nadzieję, że jeszcze nie wiemy. Mam nadzieję, że uda się to w toku dalszych badań nad tym obiektem ustalić. Wyjątkowa rzecz, tak jak pan dyrektor wspomniał, obiekt, który trafił do nas jako oferta od prywatnego kolekcjonera z Warszawy. Znamy, czy inne muzea też posiadają tego rodzaju obiekty. Generalnie rzadkie są puchary z przedstawieniami miast. Znamy takie obiekty, jeśli chodzi o Wrocław, jako stolicę Śląska. W Muzeum Narodowym we Wrocławiu są takie bardzo reprezentacyjne puchary szklane z przedstawieniem miasta Wrocławia. Znamy też widoki miejscowości położonych w Karkonoszach, przy czym tutaj już możemy powiedzieć raczej o takich wyrobach pamiątkarskich, ale takie reprezentacyjne szkła tworzone na specjalne okazje, no, nasz puchar raczej do tej kategorii się zalicza. Także to byłby ten pierwszy obiekt, który wzbudza we mnie najwięcej emocji, no bo to jest coś, z czym do tej pory nie miałem do czynienia, odkąd zajmuję się zbiorami historycznymi naszego muzeum. Kolejny zbiór, duży zbiór, to zespół sześciu obiektów związanych, no, autorstwa Teodora Blätterbauera, najwybitniejszego malarza dawnej Legnicy, ale także malarza znaczącego dla Śląska. I też chcieliśmy jak gdyby Teodora Blätterbauera wyprowadzić poza Legnicę naszą wystawą, którą otwieraliśmy w 2023 roku. Ta wystawa była takim uczczeniem jubileuszu 200. rocznicy urodzin artysty, który pochodził z Bolesławca, ale od 1854 roku na stałe mieszkał w Legnicy. Mieszkał tu do swojej śmierci, tu żył, tu tworzył. Stąd wyruszał na dłuższe bądź bliższe wyprawy artystyczne po Śląsku, ale także poza jego granice, bo Teodor Blätterbauer, zresztą o tym też powiemy, dużo podróżował po Europie, głównie po obszarach niemieckojęzycznych, a więc Niemcy, Austria, Szwajcaria, także północne Włochy. Kochał góry, kochał zwłaszcza Alpy i to też widać w jego twórczości. Ale też kochał swoją ojczyznę, kochał Śląsk, kochał Legnicę i stąd mnóstwo, tysiące widoków śląskich miejscowości, śląskich zabytków. To wszystko znajduje się w dorobku Teodora Blätterbauera, czy w zasadzie powinienem powiedzieć znajdowało się w jego dorobku, ponieważ niestety II wojna światowa obeszła się niezbyt łaskawie z twórczością Teodora Blätterbauera. W zbiorach przedwojennych, w muzeach na Śląsku, w Legnicy i w Wrocławiu możemy liczyć te obiekty na setki, nawet na tysiące, zaryzykowałbym takie twierdzenie. I z tego licznego zbioru dzisiaj w zasadzie nie mamy nic. My jako muzeum odtwarzamy kolekcję dzieł, które powstały ręką Teodora Blätterbauera. Chcemy też przywrócić naszym zdaniem należne mu miejsce w sztuce Śląska drugiej połowy XIX wieku. I też zacznijmy może chronologicznie, proszę Państwa. Pierwszym takim najstarszym obiektem z tego zespołu jest szkic olejny w tej brązowej ramie. Widzicie Państwo przedstawienie pałacu w Lubieniu koło Legnickiego Pola. To jest taki bardzo... Wszystkie obiekty, które do nas trafiły, są sygnowane. A więc no, jest to większe prawdopodobieństwo, że rzeczywiście mamy do czynienia z Teodorem Blätterbauerem. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie w tej kwestii bezradni, ponieważ my mamy całkiem, no mamy około 10 obiektów, mieliśmy, zanim ta darowizna do nas trafiła, mieliśmy już około 10 obiektów Teodora Blätterbauera, więc było z czym porównywać. Więc było w oparciu o co prowadzić takie rozpoznanie, analizy. I pałac w Lubieniu jest taki szczególny. On nie wyróżnia się formą, to nie jest bardzo, bardzo dopracowany obraz, ale dla nas jest to szczególny obraz, ponieważ on pokazuje sposób pracy Teodora Blätterbauera. Ten obraz najprawdopodobniej powstał albo na miejscu z natury w Lubieniu, albo niedługo po powrocie do Legnicy, bo to jest właśnie ta forma takiego szybkiego szkicu olejnego, malowanego, nakładanego grubymi warstwami farby na podłoże papierowe, spełniała rolę czegoś w rodzaju takiej notatki artysty. Nie wiemy, nie mamy w każdym razie na dzisiaj takich jednoznacznych dowodów, że Teodor Blätterbauer korzystał w swojej pracy twórczej z fotografii. On raczej był z tej starej szkoły, która kazała artystom jeździć w plener i tworzyć takie zapiski albo w postaci szkiców, albo w postaci właśnie takich szkiców barwnych, szkiców olejnych, nie jako rysunki ołówkiem czy rysunki węglem i kredką. A więc bardzo, bardzo szczególna praca, bo pokazuje Teodora Blätterbauera od zupełnie innej strony. Od strony, no właśnie, jak takie obrazy powstają, jak gotowy obraz powstaje. Zanim powstaje gotowe, ukończone dzieło, poprzedza je etap przygotowawczy, poprzedza zaje etap mozolnego dopieszczania różnych szczegółów kompozycji, kolorystyki w formie i to o tym świadczą tego typu prace. A taką kolejną, no chyba nie będzie to nadużycie, jeśli powiem bombą dla nas, jest ten sąsiadujący z przedstawieniem pałacu w Lubieniu widok Chojnowa. Widok Chojnowa, rysunek z 1865 roku. Po raz, no, dalej mamy, poruszamy się w obrębie tego sposobu pracy Teodora Blätterbauera. To jest szkic wykonany, jak widzimy to na sygnaturze, we wrześniu 1865 roku, na bazie wizyty Blätterbauera w tym mieście. Przedstawiony jest tutaj kościół, wówczas kościół należący do wspólnoty ewangelickiej. Dzisiaj to jest kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Chojnowie. A dlaczego jest to taki bardzo szczególny obiekt? Bo, proszę Państwa, jest to tak, na 99,9% obiekt, który znajdował się w zbiorach przedwojennych, w zbiorach legnickich. To był obiekt, który znajdował się w zbiorach Muzeum Dolnośląskiego w Legnicy, które, no, przypuszczamy, że te zbiory zostały zniszczone, rozproszone w stopniu katastrofalnym. I my, jako Muzeum Miedzi, do tej pory, poza pozostałościami lapidarium, czyli elementów kamiennych, które, no, były łatwiejsze do zachowania, to my nie mamy nic z zbiorów przedwojennych. Inne instytucje w regionie mają więcej szczęścia, przechowują w swoich zbiorach zasoby zgromadzone przez muzealników niemieckich, a ten obiekt jest absolutnie wyjątkowy pod tym względem. To jest takie, no, jedna z takich nielicznych nici, które łączą naszą codzienność, naszą teraźniejszość z tą przeszłością, z tą pracą muzealników sprzed 1945 roku. Ten obiekt został podarowany przez Teodora Blätterbauera w roku 1905 Legnickiemu Towarzystwu Historii i Starożytności. To stowarzyszenie starało się popularyzować dzieje Legnicy, ale też bardzo istotnym celem działania tego stowarzyszenia było stworzenie instytucji muzealnej z prawdziwego zdarzenia, instytucji profesjonalnej, instytucji nietworzonej w taki, no, półamatorski, hobbystyczny sposób. I to zamierzenie udało się zrealizować w roku 1911, kiedy Muzeum Dolnośląskie otwarto i ta darowizna Blätterbauera zasiliła zbiory Muzeum Dolnośląskiego. Ale to już było po śmierci naszego artysty, który zmarł w roku 1906.
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje 90 FM, słuchacie programu Co jest grane w Legnicy. Wracamy do Marii Zajuczkowskiej, mediatorki legnickiej, która mówi o mediacjach, o dogadywaniu się.
8: Ale rzeczywiście postępowanie jest, widzę tutaj, jak na razie dwuetapowe, bo po pierwsze trzeba przerwać ten krąg, spowodować, żeby ludzie się nawzajem słuchali, ale potem też trzeba spróbować znaleźć rozwiązania z bardzo różnorakich sytuacji.
7: Tak, i to nie my, nie mediatorzy mają szukać rozwiązań.
8: Ale jednocześnie próbuje pani znaleźć w tych osobach, żeby one poszukały innych rozwiązań, żeby one znalazły w sobie na tyle elastyczności, żeby może wyjść poza te swoje oczekiwania.
7: No, większość ludzi niestety nie jest kreatywna w zakresie swoich konfliktów. No, mamy doświadczenia, opieramy się na swoich doświadczeniach, na swoich negatywnych, pozytywnych, środowiskowych. I tylko wtedy, kiedy dwie strony, to jest takie nasze rutynowe pytanie, czy państwo chcecie się dogadać? Czy pani chce dojść do porozumienia, czy pan chce dojść do porozumienia? Muszę pytać, bo uwspólnotowienie, czy mówię, dziękuję państwu, że doszliście do wspólnego wniosku, że chcecie rozmawiać. To jest pierwsze uwspólnotowienie. Szukanie nie odrębności, tylko łączenia. Że to jest na przykład w kwestii opieki nad dziećmi, władz rodzicielskich, alimentów. Są bardzo trudne rozmowy i często dzieci są niestety monetą przetargową z konsekwencjami przerażającymi dla mnie, jako pedagoga, gdzie dzieci kończą u psychiatrów, u psychologów, są świadkami przeciwko drugiemu rodzicowi, podczas gdy serce im krwawi, bo tak chciałyby, żeby rodzina była zgodna, bo tak też bywa. Ale też bywają dzieci, które chcą, żeby się rodzice rozwiedli, bo się tak kłócą, że już nie mają siły. Stąd też ja zapraszałam dzieci do mediacji, co nie jest typowe i naturalne w rozmowach, w mediacjach rodzinnych. Dzieci są bardzo mądre.
8: No tak, są zdecydowanie mądrzejsze, niż nam się wydaje. I one, czy ja wiem, czy są pozbawione tych... Nie, no, to już na poziomie dzieci, te uprzedzenia, że kogoś nie lubię i wtedy też zamykanie się w tym są. Ale z drugiej strony może i mają też świeższe, bardziej otwarte głowy na różne propozycje. Nie wiem tego, szczerze powiedziawszy.
7: Znaczy, rzecz polega na tym, że powinniśmy pamiętać, że w każdym konflikcie, kiedy dwie strony z sobą rozmawiają, mówię, że strona liczebnie może być duża i mieć przedstawiciela, może być to jedna osoba, że strony, kiedy z sobą rozmawiają, te strony nie są wyjęte ze środowiska. One nie żyją w kosmosie jako dwa atomy, tylko one żyją w określonych środowiskach. W związku z czym w tych środowiskach są tak zwana trzecia strona, która nie implikuje liczebności, bo to może być jedna osoba, ale najczęściej, jeżeli na przykład typowy rozwód, to ktoś zainteresowany rozwojem wypadków. Dzieci, psy, kochankowie, no i rodzice. Mamusiu, wracam do ciebie, będę u ciebie mieszkać, cieszę się. Więc mamy te trzecie strony, które są zainteresowane. Konflikt nie jest wyjęty ze środowiska. Nim żyją, ja mówię, mogą sterować jacyś reżyserzy, mogą być podpowiadacze negatywni, ale mogą być osoby, i to są najczęściej dzieci, które są trzecią stroną konfliktu rodzicielskiego. Stąd dzieci bywają bardzo dobrymi mediatorami. No ale kto słucha dzieci?
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
8: Maria Zajączkowska, legnicka mediatorka, radzi, jak się dogadywać, jak zacząć proces pojednania, może nie, ale rozstrzygnięcia spraw. A my wracamy na konferencję. Przypominam konferencję, która odbyła się z okazji pozyskania nowych eksponatów do kolekcji Muzeum Miedzi, między innymi prac Teodora Bletterbauera, i o nich teraz mówimy, o tych pracach, o jego malarstwie. Konrad Byś i Marcin Makuch na tej wystawie, na tej konferencji mówili o nowych nabytkach, a przypominamy ją dlatego, że w Muzeum Miedzi wystawa Rzeczy Niepospolite, nowości Muzeum Miedzi z lat 2020-2025, więc część tych obiektów na pewno tam zobaczycie. Zapraszam serdecznie, wracamy do Konrada Bysia i do twórczości Teodora Bletterbauera.
6: Dalej mamy przedstawienie takie bardzo enigmatyczne na początku, bo to jest, tak jak pan dyrektor wspomniał, to jest darowizna osoby prywatnej, ale udało nam się wyśledzić tę akwarelę na jednej z aukcji w Niemczech. I tytuł tej pracy był bardzo enigmatyczny. Podróżni nad rzeką. Bo jeśli się tak, taki pobieżny rzut oka pozwala nam jakby stwierdzić słuszność, no, prawdziwość tej sceny. Rzeczywiście widzimy tutaj taki wyschnięty prawie, że strumień, most, w oddali majaczy taka bryła kościoła i podróżują tutaj grupy ludzi. Tylko jeżeli się przyjrzymy, zobaczymy w tej grupie ludzi postaci żołnierzy, postaci pruskich żołnierzy, i my wiemy, że Teodor Bletterbauer uczestniczył w kampanii roku 1866 roku, kiedy Prusy walczyły z Austrią. On wstąpił jako ochotnik, nie jako żołnierz, ale zgłosił się do służby ochotniczej nad rannymi. Miał być takim sanitariuszem. No, ta kampania, czy te, jeżeli Teodor Bletterbauer myślał o tym, że zasłuży się na polu opieki nad rannymi, no to te zamierzenia przekreśliła choroba, której się nabawił w czasie tej kampanii. Musiał być szybko odesłany do swojego miasta, do Legnicy, no i już więcej wojny nie widział. I wiemy z takich zachowanych przekazów, wzmianek, że Teodor Bletterbauer także malował tego rodzaju sceny, takie trochę inspirowane jego wspomnieniami z czasów wojny między Austrią a Prusami. Dlatego my tak w inwentarzu muzealnym ta praca jest zapisana nie jako podróżni nad rzeką, tylko jako wspomnienie wojny 1866 roku. I zmieniamy zupełnie, proszę Państwa, scenerię, bo kolejny obraz, który tutaj pokazujemy, niewielki obraz olejny malowany na tekturze, malowany w 1884 roku, jest takim bardzo charakterystycznym motywem twórczości Teodora Bletterbauera, który, jak już Państwu zasygnalizowałem, uwielbiał Alpy, uwielbiał góry. I to, co tutaj widzicie Państwo, to jest scena, no, takiej nadciągającej burzy nad jeziorem Czterech Kantonów w Szwajcarii. Udało nam się w miarę dokładnie zidentyfikować ten wycinek krajobrazu, bo początkowo to był dla nas dosyć anonimowy widok. Na wystawie on jeszcze figurował jako, był podpisany jako górskie jezioro. Dopiero później udało nam się odszukać, no, potwierdzić, że to jest obraz malowany nad jeziorem Czterech Kantonów. Udało nam się to dlatego, że w zbiorach państwowych w Dreźnie zachował się szkicownik Teodora Bletterbauera, którego niestety nie mogliśmy pokazać na wystawie ze względu w konserwatorskich, ze względów też takich organizacyjnych, które technicznych, które przedstawiła nam strona niemiecka, ale mieliśmy wgląd do tego szkicownika i bardzo podobny motyw z podpisem Teodora Bletterbauera, że to jest jezioro czterech kantonów, ze wzgórzem Uri Rotstock, ten masyw górski, który widzicie Państwo w centrum obrazu, to jest ta góra Uri Rotstock. Ten widok jest malowany z okolic szwajcarskiej miejscowości Zisikon. A więc no, dla nas gratka, że właśnie oprócz obrazu jest tutaj swego rodzaju intelektualna przygoda. Jest swego rodzaju odkrywanie kart, które nam zakryła historia. Jeszcze mamy dwa obrazy, dwa widoki. Jeden największy w tym zbiorze. To jest akwarela, piękna akwarela z 1884 roku, przedstawiająca kolumnę maryjną z klasztorem cystersów w Lubiążu w tle. Teodor Bletterbauer uwielbiał tworzyć pracę w technice akwareli i no, można śmiało powiedzieć, że osiągnął w tej technice biegłość wyjątkowo, mistrzostwo wręcz. I ta praca jest też taka dla nas ważna, czy podwójnie ważna, ze względu na wątek legnicki. Legnicki artysta tworzył tę akwarelę, ale przedstawił kolumnę maryjną, którą Państwo widzicie. To jest też dzieło legnickiego artysty. To jest dzieło XVII-wiecznego rzeźbiarza Mateusza Knotę, który był czynny w Legnicy, który był związany też z opactwem cystersów w Lubiążu. Także taka podwójna legnickość wypłynęła nam poprzez tę pracę. I na koniec portret. Portret pastelowy damy w kapeluszu z 1885 roku, tym razem tworzony w technice pastelu. I widzicie Państwo, że Bletterbauer był bardzo wszechstronny, jeśli chodzi o technikę, bo tworzył obrazy olejne, tworzył akwarele, no, tworzył oczywiście rysunki, ale tworzył także obrazy pastelowe, portrety pastelowe. I generalnie portrety to jest dziś bardzo mało znana dziedzina aktywności Teodora Bletterbauera. On w Legnicy był nauczycielem rysunku w Akademii Rycerskiej, czyli w tym gmachu, w którym dzisiaj się spotkaliśmy, ale oczywiście poza zajęciami szkolnymi dorabiał, ucząc rysunku, no, udzielając takich korepetycji z rysunku, z malarstwa. No, tworzył także na zamówienie portrety. I Muzeum Miedzi posiada, no, możemy powiedzieć, to jest tak, czwarty już portret nasz. Możemy się pochwalić, że jesteśmy instytucją na Śląsku, która ma najwięcej portretów wykonanych przez Teodora Bletterbauera, bo mamy, to będzie właśnie portret już czwarty. Nie znamy niestety personaliusz, tożsamości tej damy, ale możemy rozsmakowywać się, podziwiać tę fotograficzną precyzję Teodora Bletterbauera. Możemy rozsmakowywać się w takim umiłowaniu szczegółu, bo Teodor Bletterbauer to jest jego znak charakterystyczny, to jest jego marka, szczegół. Dokładne z pietyzmem opracowanie szczegółów. Także szczególny zbiór, szczególny zespół obiektów, jeśli chodzi o Teodora Bletterbauera, który no także w wymiarze ilościowym znacząco wzbogaci nasze zbiory, bo my do tej pory w zbiorach mieliśmy 9 prac Teodora Bletterbauera, oryginalnych, wykonanych jego ręką, i około 50 grafik, które są powieleniem motywów wykonanych przez niego w formie rysunku, w formie jakiejś akwareli, ale potem przez innego twórcę były tworzone w oparciu o te pierwowzory grafiki, rozpowszechniane w albumach, rozpowszechniane w książkach. A tutaj, jeżeli dodamy do tego te sześć kolejnych dzieł Teodora Bletterbauera, no to już nasze muzeum posiada ich 15, co no, już jest zalążkiem naprawdę, naprawdę dobrej kolekcji, ale jeszcze nie mówię o tym jako kolekcji, bo kolekcja to jest, jeszcze dużo brakuje temu do tego miana. My często używamy tego słowa w życiu codziennym, ale dla nas muzealników słowo kolekcja ma trochę inne znaczenie. Kolekcja to jest coś skończonego, coś, do czego już w zasadzie nie trzeba trzeba dokładać kolejnych rzeczy, która daje jakby taki całościowy pogląd na dane zagadnienie, którego przedmiotem jest kolekcja.
8: Konrad Byś o nabytkach Muzeum Miedzi, o kolekcji, jak słyszeliście, tłumaczył teraz, czym jest kolekcja z punktu widzenia muzealnika. Wszystko to w kontekście nowej wystawy Rzeczy Niepospolite. Nowości Muzeum Miedzi z lat 2020-2025. Ta nowa wystawa w Muzeum Miedzi już jest. Można się wybrać. Wszystkie działy się prezentują. Dział historii górnictwa i hutnictwa miedzi, dział sztuki. Także można się wybrać i zobaczyć. A my teraz wracamy do Marii Zajączkowskiej, legnickiej mediatorki, która opowiada o mediacjach tutaj u nas w regionie, ale też i podpowiada, jak się dogadywać, jak negocjować, jak szukać porozumienia przede wszystkim, bo to o to w tej całej sprawie, mam wrażenie, chodzi. Zapraszam.
5: Żeby się dogadać, trzeba wbrew swoim negatywnym emocjom zapewnić drugiej stronie szacunek i poczucie bezpieczeństwa.
7: Mało tego, to o tym wiedzą bardzo dobrze handlarze wysokiej klasy, handlowcy, przepraszam, nie handlarze, którzy widząc, jakie są potrzeby drugiej strony, proponują im upust, albo dać coś od ciebie mało, a dostanę dużo. Czyli w negocjacjach też jest tak, żeby pójść na małe ustępstwa, żeby załatwić swoją kwestię. Ja mówię, chciałaby pani mieć, zachować ten dom, pani się uparła na ten dom, bo ona chce dom zachować, mąż się wyprowadził do mieszkania, no ale dom trzeba podzielić, bo to są wartości, przecież określone podział majątku, nie u mnie, tylko w sądzie rejonowym już, bo z sądu okręgowego są sprawy rozwodowe. To wówczas ja się pytam, a czy pani tak naprawdę zależna? No tak, bo tu się dzieci urodziły, to jest taki standard i status. Ja mówię, jak pani utrzyma ten dom w tej chwili, skoro mąż utrzymywał? No i usiedli sobie, pogadali i przestali się kłócić. Postanowili sprzedać dom i kupić sobie dwa dobre mieszkania. Ale to wymagało uciszenia własnego ego. To ego jest siedzące na czubku nosa, jest straszne.
8: A, czyli to trzeci element. No to tak, to wprowadza pani teraz trzeci element, bo z jednej strony tak, brak szacunku, to się wiąże z ego, bo jak się kogoś nie szanuje, to ego tam wiadomo wywija, poskakuje i w ogóle, ale poczucie bezpieczeństwa, wszyscy wiemy, że nie będziemy skrzywdzeni, łatwiej nam się rozmawia. Ale to właśnie jeszcze to ego i to ono napędza przecież chyba te spirale uprzedzeń i niechęci, nienawiści.
7: Każdy ma ego i każdy musi wiedzieć, czego to ego chce dowieść, że jestem mądrzejszy, ładniejszy, mam rację. No, przyznam się, że z tym ego to jest tak, że ja również byłam kilkakrotnie manipulowana przez stronę. Musiałam się tego nauczyć, że strona mną manipuluje. Manipulują adwokaci, którzy wykorzystują ten czas na załatwienie innych kwestii. Manipulują strony. I dlatego też mediacja jest właściwie przezroczystym procesem. To jest proces, który nie ma wad, byśmy powiedzieli, bo po pierwsze mediacja jest dobrowolna, czyli na każdym etapie można z niej zrezygnować. Czy to jest mediacja z powództwa prywatnego, ludzie przychodzą z ulicy, chcą coś załatwić, powiedziałam tak, z ulicy roboczo, czy przez sąd skierowani. Więc jest dobrowolna, na każdym etapie pytam, czy państwo nadal chcecie rozmawiać, bo wynika z dyskusji, że niekoniecznie, przywołuję do porządku, jest dobrowolna, ale jest też poufna. I cechą mediacji jest poufność. Tutaj mieliśmy problem z wejściem technicznych środków przekazu masowego, dlatego że online też się prowadzi mediacji, ale ja nie prowadzę mediacji online, jeśli nie poznam stron. Ja ze stronami muszę się spotkać, wysłuchać, zrozumieć, a wtedy możemy na przykład propozycję ugody przesyłać sobie online, albo jakichś dokumentów, czyli sprawy techniczne do przeczytania i wyrównania, tak jakby wykład to był, natomiast trzeba poznać człowieka, bo ja po mowie ciała, po werbalizacji, po używaniu słów, w stosunku, ludzie, pomalutku z nich schodzi ten stres. Dlaczego? Dlatego, że jak przychodzisz do mediatora, to ja witam w drzwiach, mówię dzień dobry, witam państwa serdecznie, pan, pani, zapraszam do pokoju, pokój jest zrobiony w sposób relaksacyjny, urządzone są kwiaty, dzwonki, obrazy, stół okrągły, wygodne krzesła, szklanka wody, bo i potrzebna jest woda i niestety czasem paczka chustek do nosa. I ludzie wtedy, tak po troszeczku z nich schodzi ten stres, bo nie wiedzą, co ich czeka. To nie jest sąd, wokanda, wchodzi pani Ksiński, pani Y. Nie. Tutaj trzeba ludziom odjąć tego stresu, który wynika z samego faktu bycia w jakiejś instytucji. Mają się poczuć sympatycznie.
8: I pani po prostu też odejmuje emocji tak w ogóle, bo przecież te negatywne emocje to są bardzo silne emocje.
7: No staram się i staram się uszanować każdego i wysłuchać każdego i staram się, myślę, że wszyscy mediatorzy tak pracują. Przepraszam, nie wolno mówić wszyscy, bo nie wiem, czy wszyscy. Ale większość na pewno kieruje się tymi, że są negocjacje bezpieczne, znaczy są poufne i są dobrowolne, a mediator jest osobą neutralną i bezstronną, tak jak mówiłam, najtrudniejsza cecha. Na koniec mediator przedstawia warunki prowadzenia mediacji i mówi się o tak zwanym akceptowaniu. Czyli akceptujemy zasady, nasze zasady, które będą nam przyświecały. Bo my możemy się umawiać, czy będziemy siedzieć do pierwszej krwi, czy do ostatniej krwi, czy będziemy dzielić się na kawałki, bo mamy pracę. Ja też staram się nie dokładać ludziom stresu z powodu tego, że ludzie dzisiaj różnie pracują, mają różną opiekę nad dziećmi. I żeby przyjechać do mnie, to muszą załatwić opiekę albo zwolnić się z pracy. Więc szukamy takiego rozwiązania, żeby było ono pasowało, żeby to nie był dodatkowy stres, bo to już jest konfliktowa sytuacja, jest sytuacją trudną, wystarczająco. A jeżeli długo jeszcze trwał ten konflikt i tam się nawarstwiło, to już jest bardzo trudna mediacja. Nie zawsze dochodzimy do ugody. Ale mediacja ma aspekty również edukacyjne, nie tylko komunikacyjne. Uczymy się zarówno siebie w stresie, jak i drugiej strony. Kiedy druga strona powie, na czym jej tak naprawdę zależy, to czasem okazuje się, że adwersarz po raz pierwszy o tym słyszy.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
8: Maria Zajączkowska, legnicka, mediatorka o mediacjach, o dogadywaniu się, o tym, jak to wygląda w Legnicy, o tym, jak to wygląda tak w ogóle w świecie, w kraju, wśród ludzi, po prostu. Myślę, że ta rozmowa pomoże nam wszystkim w patrzeniu z innej perspektywy na spory. A teraz legnicki spacer historyczny. Konrad Byś oprowadza po Legnicy śladami Teodora Bletterbauera, dlatego że prace Teodora Bletterbauera były wśród tych prezentowanych jako nabytki Muzeum Miedzi. No to co? To przypomnijmy tę fantastyczną postać wyjątkowego malarza, najwybitniejszego artysty w historii Legnicy. Jak mówi Konrad Byś, ja tu zawsze się na niego powołuję, zawsze się na nim opieram. Zapraszam serdecznie, posłuchajcie.
9: Dzień dobry Państwu. Kolejna podróż w ramach wirtualnych legnickich spacerów historycznych, tym razem inspirowana jest twórczością jednego z najważniejszych twórców związanych z naszym miastem. Teodor Bletterbauer, bo o nim mowa, urodził się w 1823 roku w Bolesławcu. Po wyborze profesji malarza kształcił się na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium i Akademii Budowlanej w Berlinie. Przez ponad pół wieku, do swojej śmierci w 1906 roku, mieszkał i tworzył w Legnicy, która, jak sam stwierdził, stała się jego drugim domem. Bletterbauer przybył tutaj w 1854 roku. Przez następne 45 lat pracował jako nauczyciel rysunku w Akademii Rycerskiej. Przez pewien czas prowadził też zajęcia w szkołach o profilu rzemieślniczym, które mieściły się przy obecnym placu klasztornym, a później w budynku gimnazjum miejskiego. Ponadto w swojej prywatnej pracowni Bletterbauer malował, inspirowany licznymi podróżami, górskie krajobrazy Niemiec, Szwajcarii i północnych Włoch, czy widoki Śląska. Tworzył również portrety i ilustracje do książek i albumów. Bletterbauer w 1898 roku, wyróżniony tytułem profesora, był członkiem Legnickiego Towarzystwa Artystycznego i honorowym członkiem tutejszego Towarzystwa Historii i Starożytności. Po przyjeździe do Legnicy artysta wraz z żoną i dwoma małymi pasierbami wynajął mieszkanie w gospodzie Stadt Hamburg przy ulicy Wrocławskiej, na lewym brzegu Kaczawy. W 1858 roku Bletterbauer informował na łamach prasy o wyprowadzce na przedmieście Hojnowskie. Od drugiej połowy lat 70. XIX wieku malarz wymieniony jest jako mieszkaniec kamienicy nieopodal wieży Bramy Głogowskiej. Stamtąd w 1893 roku przeprowadził się do domu u zbiegu dzisiejszych ulic Piekarskiej i Dziennikarskiej, który zachował się do dziś. Bletterbauer żył i tworzył w nim na trzecim piętrze. Ostatnie lata życia, od 1901 roku, emerytowany profesor Akademii Rycerskiej spędził w kamienicy przy obecnej ulicy Mickiewicza, naprzeciwko Parku Miejskiego. Działalność artysty w Legnicy przypadła w okresie dynamicznych zmian w mieście. Od drugiej połowy XIX wieku rozwijał się przemysł, kwitł handel i usługi, powstawały miejskie budowle publiczne, gmachy instytucji państwowych, czy wreszcie nowoczesna infrastruktura komunalna, m.in. budynki gazowni, rzeźni miejskiej, system wodociągowy, kanalizacja, elektrownia i sieć tramwajowa. Z roku na rok przybywało też mieszkańców. Gdy Bletterbauer zamieszkał nad Kaczawą, było ich około 16 tysięcy. W roku jego śmierci miasto liczyło już około 60 tysięcy ludzi. Wzrostowi liczby ludności towarzyszyło powiększanie obszaru Legnicy. Na nowych terenach wyrastały całe kwartały kamienic, jedne z symboli nowoczesności i wielkomiejskości tamtych czasów. Powstawały miejskie place i tereny zielone. Zmiany urbanistyczne nie ominęły historycznego Śródmieścia, gdzie współczesna architektura zajmowała miejsce budowli zmienionych epok. Zasługą Bletterbauera jest, że na swój własny, artystyczny sposób działał na rzecz dokonać ocalenia świadectw historii. Część atmosfery dawnej Legnicy artysta przechował potomnym w swoich szkicach i obrazach, gdzie przetrwały stare domy, malownicze zaułki i zabytki, które budziły jego szacunek i sentyment. Niestety do naszych czasów zachowała się niewielka część tej spuścizny.
6: Przed 1945 rokiem twórczość Blätterbauera w postaci setek rysunków, akwarel i szkiców do obrazów zachowana była w zbiorach Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności we Wrocławiu, a także Muzeum Dolnośląskiego w Legnicy. Zdecydowana większość prac legniczanina pozostaje zaginiona, prawdopodobnie zniszczona lub wywieziona ze Śląska.
9: W 1860 roku władze miasta zapoczątkowały rozbiórkę średniowiecznych fortyfikacji. Z krajobrazu miasta stopniowo znikały dawne mury i budowle obronne.
5: Słuchacie legnickiego wirtualnego spaceru historycznego. Spacery te znajdziecie na kanale YouTube Muzeum Miedzi w wersji wideo. Również możecie sobie je tam poprzeglądać. Jest ich sporo, dużo się na nich dzieje, poznajecie Legnicę. Można taki spacer wziąć ze sobą na telefonie komórkowym i przejść się po prostu po Legnicy śladami no właśnie opowieści spaceru historycznego. Tutaj idziemy śladami Teodora Blätterbauera, legnickiego malarza, jednego z najwybitniejszych artystów w historii Legnicy. Zapraszam serdecznie, kontynuujemy tę wyprawę.
9: Nad zbiegiem dzisiejszych ulic Złotoryjskiej i Gwarnej przez wieki górowała masywna wieża Bramy Złotoryjskiej.
6: W 1856 roku Blätterbauer uwiecznił budowlę na swoim rysunku od strony skrzyżowania współczesnych ulic Gwarnej i Piekarskiej. W 1865 roku wieżę Złotoryjską rozebrano. Nieco wcześniejszą akwarelę z 1886 roku zainspirował spacer artysty chodnikiem u szczytu murów. W miejscu tego malowniczego średniowiecznego zaułka za świątynią wytyczono ciąg komunikacyjny, znany dziś jako ulica Biskupia.
9: Blätterbauer chętnie uwieczniał Zamek Piastowski. Dzisiaj znamy przede wszystkim widoki spopularyzowane w formie grafik.
6: W czasach Blätterbauera stara warownia prezentowała się w stylu neogotyckim. Zamek, użytkowany przez Urząd Rejencji, w części spłonął w 1835 roku. Odbudowa najbardziej zniszczonych skrzydeł, północnego i wschodniego, zakończyła się w 1840 roku. Projekt konsultował wybitny pruski architekt Karl Friedrich Schinkel.
9: W ciągu kilkudziesięciu lat realizowano kolejne etapy renowacji zamku.
6: Zmiany są dobrze widoczne na stalorycie zaprojektowanym przez Blätterbauera. Wieńczący zabudowania krenelarz imitujący blanki, sterczyny w formie wieżyczek czy masywne przypory są romantycznym nawiązaniem do gotyckiej architektury. Bryłę zamku od strony zachodniej legnicki twórca przedstawił z niemal fotograficzną precyzją na autorskiej litografii z 1894 roku. Skrzydło południowe między wieżami świętego Piotra i świętej Jadwigi, średniowieczne palatium książęce, przebudowane zostało w latach 1844-1846. Z lewej strony na dziedzińcu zauważamy odnowioną w 1867 roku wieżę zegarową. W 1898 roku w jej sąsiedztwie wyrosła prostopadłościenna budowla. Za życia malarza w latach 1903-1904 przy wieży świętej Jadwigi wzniesiono jeszcze neorenesansową

0: 20. i 30. XVIII wieku gmach seminarium jezuickiego z dekoracyjną barokową fasadą. Rynny dachowe zaopatrzono w miedziane żygacze w kształcie głów smoków.
1: Budynek stał mniej więcej na miejscu dzisiejszego skweru Franciszka Pałki. Seminarium było częścią większego kompleksu złożonego z klasztoru, kolegium i kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela.
0: Po kasacie zakonu w 1773 roku gmach zajęty został przez administrację pruską. Od końca XVIII wieku działała w nim wytwórnia sukna założona przez Samuela Benjamina Ruffera. Własnością firmy był do 1900 roku, następnie przejęty został przez pobliską parafię świętego Jana Chrzciciela, która dzierżawiła obiekt. Przeciwny likwidacji śladów przeszłości, artysta upamiętnił wydarzenie na jednym z satyrycznych rysunków. W symbolicznej scenie policjant przepędza kamienne figury rycerzy strzegących niegdyś przejazdu bramnego. Stojący na miejscu wieży bramy złotoryjskiej budynek był siedzibą Ewangelickiego Związku Mężczyzn i Młodzieży. Obiekt służący działalności wychowawczej, edukacyjnej i społecznej stowarzyszenia otwarto w 1868 roku. Dziś działa w nim sąd rejonowy.
1: Idąc ulicą Złotoryjską w stronę Legnickiego Rynku, po prawej stronie dostrzeżemy budowlę z czerwonej cegły, tak zwany pasaż Piotra i Pawła, ukończony w 1886 roku. Tuż za nią znajduje się kościół pod wezwaniem wspomnianych świętych. Pod koniec XIX wieku, w latach 1892-1894, świątynię przebudowano w duchu neogotyckim. Wcześniejszy widok tego fragmentu Legnicy Letterbauer utrwalił na akwareli z 1884 roku.
0: Na miejscu pasażu w średniowieczu znajdował się dom wójta dziedzicznego, reprezentującego władzę księcia nad miastem. W XVIII stuleciu powstał tutaj nowy barokowy budynek. Rezydencję wybudowano w 1718 roku dla Ottona Konrada barona von Hochberga, starszego ziemskiego i komisarza podatkowego księstwa legnickiego. W okresie budowy nowego ratusza w rynku gmach stał się prowizoryczną siedzibą władz miasta. Dekoracyjną fasadę pałacu Hochberga wieńczyło popiersie cesarza Karola VI Habsburga, otoczonego przez dwa orły, symbolizujące stałość i siłę monarchy. W 1869 roku miasto kupiło obiekt od instytucji kredytowej, tzw. ziemstwa księstwa legnicko-wołowskiego. Kilkanaście lat później zabytkową nieruchomość przejęła spółka założona przez legnickich radnych, właściciela cegielni Juliusa Rotera, bankierów Heinricha Zelle i Ludwiga Mateusa oraz kupca Ericha Schneidera. Sfinansowali oni budowę częściowo niezachowanego zespołu usługowo-mieszkalnego położonego między rynkiem a dzisiejszym Placem Słowiańskim. Budynek zaprojektowali wrocławscy architekci Karl Grosser i Heinrich Brost. W nowym pasażu znalazły swoją siedzibę m.in. delikatesy Schneidera, a także bank Zelle i Mateus.
1: Neogotycka przebudowa kościoła Piotra i Pawła, oprócz wyraźnych zmian w wyglądzie zewnętrznym, przyniosła znaczną ingerencję w historyczny wystrój, co potwierdza zachowana w zbiorach Muzeum Miedzi akwarela z 1889 roku. Artysta utrwalił na niej wnętrze świątyni, które przez stulecia wzbogacano o nowe elementy, zabytkowe ławy i siedziska, empory pokryte malowidłami, czy rzeźbione i malowane epitafia.
0: Praca Blätterbauera dokumentuje fragment głównej nawy kościoła z widocznym między schodami przejściem prowadzącym do portalu północnego od strony rynku.
1: Warto zestawić wizję naszego malarza z opisem świątyni, który mniej więcej w tym samym czasie pozostawił inny artysta. W 1890 roku Legnicę odwiedził młody Stanisław Wyspiański.
2: Kościół jest składem przeróżnych rupieci z XV, XVI aż do XVIII wieku. Najlepsze te z XVII to jest pomniki rycerskie i mieszczańskie niemieckie, malowane z bardzo bujnego renesansu niemieckiego. Wszystkie z kamienia, naśladują wyroby drewniane, ale bardzo delikatne w ornamentacji. Resztki ław z XV wieku z rzeźbami, parę lichtarzy z figurkami i jelenimi rogami. Wnętrze malownicze i bardzo efektowne z powodu mnóstwa nagromadzonych przedmiotów. Ławki malowane z XVII i XVIII wieku. Ambony i loże przyczepiane do filarów, ślady fresków z XVI wieku, cztery Ewangelie i anioły ze skrzydłami pawimi na małym sklepionku w kruchcie. Nad organami freski z XVIII wieku obrzydliwe, ale przecież świadczące o działalności epoki. Na kluczach orły piastowskie śląskie.
1: Sugestywny, romantyczny nastrój wielu swoich prac Blätterbauer budował odpowiednią grą światła i cienia, co widać na przykładzie stalorytu ze starym ratuszem.
0: Wygląd barokowego gmachu zmienił się od czasów Blätterbauera.
1: W 1741 roku

0: Budowę zakończono ze względu na toczącą się wojnę między Prusami i Austrią. W tym kształcie zabytek przetrwał aż do lat 20. XX wieku. W 1926 roku odpadł duży kawałek gzymsu elewacji południowej. Wkrótce przystąpiono do renowacji ratusza. Wówczas architekt Lorenz Huber zaprojektował zwieńczenie wieży, która otrzymała miedziany hełm, a także nowy kształt dachu. Pracę ukończono ostatecznie w 1929 roku.
1: Widoczne z rynku wieże kościoła Marii Panny kierują nas w stronę wschodnich obrzeży Starego Miasta. Ostatnie dekady XIX wieku również i tam przyniosły znaczące przeobrażenia miejskiego krajobrazu.
0: Szkic Blätterbauera z 1888 roku dokumentuje niezachowaną zabudowę w sąsiedztwie kościoła Marii Panny. Pośród zieleni widoczne są pozostałości średniowiecznych murów obronnych. Z prawej strony w tle majaczy sylwetka wieży obronnej. Ta ostatnia budowla, niegdyś część bramy wrocławskiej, została usunięta w 1885 roku. Dalsze wyburzenia miały miejsce dekadę później. W 1896 roku rozebrano dawny dwór biskupów wrocławskich. W następnym roku ten sam los spotkał uwiecznione na rysunku Blätterbauera historyczne fortyfikacje przy Kościele Mariackim oraz oparte o nie budynki parafialne, które określono jako zawilgocone i w kiepskim stanie technicznym.
2: Legnicki wirtualny spacer historyczny kończy dzisiejszy program. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Radio Złote Przeboje.